of your smile every morning. Even when you're still asleep,

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

My love is here to stay. Not for all year, but ever and

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.

Polskie Radio Dzieciom.

Jestem samolot transportowy, taki skrzydłaty samochód ciężarowy. I choć mam masę kilku wielorybów, ciągnie mnie w górę sześć potężnych silników.

0: promocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Nićmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Mamusiu, przyniosłem ci garść przepięknych czufniczek w prezencie.

5 minut po godzinie 7. Witamy serdecznie, budzimy się, otwieramy oczy, rozciągamy się i zaczynamy dzień. A dzisiaj 2 października już. Także myślę, że warto ten dzień zacząć trochę lepiej niż może w piosence Joszko Brody. 80 naleśników pewnie gdzieś tam fruwa, kiedy wszyscy przygotowują się do szkoły i do przedszkola. No te skarpety nie do pary to myślę, że zmora wszystkich, którzy z samego rana szukają pary. No a oczywiście to, o czym było też w piosence 40 rozbójników, to pewnie, no może trochę mniej, ale zawsze tych rozbójników trzeba jakoś przygotować. Rozbójnicy, przygotowujcie się z samego rana do tego, aby zdążyć do przedszkola i do szkoły, a może gdzieś trzeba jeszcze zajechać, może jakieś szybkie zakupy, może trzeba kogoś zastawić, może odebrać. No, poranki są pewnie trudne, ale w Polskim Radiu Dzieciom będziemy wam przygrywać i zagadywać, żebyście się uśmiechnęli z samego rana i żeby ten dzień był pełen uśmiechu, bo dzisiaj, uwaga, uwaga, Światowy Dzień Uśmiechu, więc uśmiechajcie się od samego rana, szeroko, pokazujcie zęby i ten dobry nastrój przekazujcie dalej. Światowy Dzień Uśmiechu to myślę, że idealna okazja do tego, aby rozpocząć dzień z uśmiechem. A dzisiaj piątek weekendu, początek, więc przygotowujcie się do tego, że dzisiaj pewnie wydarzą się rzeczy nieoczekiwane. Może jakieś imprezy, może jakieś nocowanka, może jakieś inne zabawne, śmieszne i rodzinne wydarzenia czekają na was. Także piątek to na pewno będzie dobry dzień. A oprócz tego, że Światowy Dzień Uśmiechu to Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Światowy Dzień Hodowli Zwierząt. Jeżeli macie jakieś pieski albo kotki, to może właśnie dzisiaj warto ich pogłaskać jeszcze przed wyjściem do szkoły lub przedszkola. Dzień Anioła Stróża. Jeżeli macie takiego, to też się warto przywitać i życzyć mu dobrego dnia. A oprócz tego jeszcze dzisiaj Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy, bo to właśnie dzisiaj, 2 października 1944 roku, zostało zakończone Powstanie Warszawskie aktem kapitulacji w Ożarowie Mazowieckim. No taki trochę smutniejszy dzień, no bo jednak zakończyło się Powstanie Warszawskie niepowodzeniem. No ale my dzisiaj, tyle lat po wojnie, możemy już cieszyć się wolnością, demokracją i wszystkim tym, co przyniosło nam później kolejne lata. Drodzy słuchacze, rozpoczynamy poranek w Polskim Radiu Dzieciom do godziny 9:00. Bawimy się razem, a już teraz wysyłam wam uśmiechnięty order od Majki Jeżowskiej. Także uśmiechajcie się dzisiaj bardzo szeroko.

piosenka o orderze uśmiechu z okazji Dnia Uśmiechu. Międzynarodowy Dzień Uśmiechu to dobra okazja, żeby się uśmiechnąć, a Order Uśmiechu istnieje naprawdę. No, co prawda nie mogą go dostać dzieci, dzieci go mogą przyznawać. To jest wyjątkowe odznaczenie, które właśnie przyznają dzieci dorosłym. Takim dorosłym, którzy chyba potrafią się naprawdę szeroko uśmiechać, a przy okazji zrobić jeszcze coś dobrego. Drodzy słuchacze, ponieważ jest dzisiaj 2 października, to warto też powiedzieć o tym, że słońce nam stało już trochę później niż wczoraj, o 6:38, więc no, coraz później to słońce nam wstaje, coraz dłużej śpi. No, a my też chcielibyśmy dłużej pospać, no ale cóż, trzeba wstawać, rozpoczynać nowy dzień. Do godziny 18:11 będzie nam świeciło to słońce i warto wykorzystać ten czas. Piękny dzień przed nami, ciepły i bardzo słoneczny, więc może warto wybrać się na przykład dzisiaj po południu na jakiś dłuższy spacer, może do lasu, może do parku, poszukać tych oznak jesieni. Ale mam dzisiaj i dla Was teraz już pewną zagadkę, takie ćwiczenie może na początku, żebyście już byli pewni, że na pewno otworzyliście oczy. Rozejrzyjcie się wokoło, dookoła siebie i zobaczcie, ile kolorów widzicie. Może jesteście jeszcze w domu, w kuchni, może jecie naleśniki, a może już wyszliście na dwór i może już szukacie tych kolorów jesieni wokół Was. Na pewno drzewa są już bardzo kolorowe, ale pewnie samochody również. Może i ludzie są też ubrani w kolorowe kurtki albo mają jakieś kolorowe elementy. Dzisiaj o kolorach właśnie porozmawiamy. Taki kolorowy piątek Wam dzisiaj zrobimy, żebyście wiedzieli, ile pięknych kolorów Was otacza. Zobaczcie, może gdzieś tam w okolicy jest czerwony samochód albo zielone drzewo, a może jakaś niebieska kurtka, może ktoś idzie z jakąś kolorową torebką. Poszukajcie tych kolorów i możecie do nas zadzwonić i opowiedzieć, jakie kolory wokoło siebie widzicie. 22 645 20 55. To jest bardzo ciekawe ćwiczenie, żeby dostrzegać to, co się wokół nas dzieje. Czasami są to takie zwyczajne rzeczy, których nie dostrzegamy na co dzień, a mają właśnie może piękne kolory. Może warto je zauważyć, może warto je nazwać, bo te kolory nie zawsze mają takie oczywiste odcienie, jak czarny, biały, żółty, czerwony. Czasami są to takie dziwne kolory, takie, które trudno jest nazwać. I może Wy macie jakąś

nazwę na te kolory. Więc już teraz czekam na Wasze telefony. Co kolorowego wokoło Was widzicie? Jakie kolory się pojawiają codziennie? A jakie widzicie pierwszy raz? Może jakiś nowy kolor pojawił się w Waszym otoczeniu i warto go dostrzec? No to czekam na Wasze telefony i na to, na Wasze historie, co się dzieje z samego rana w piątek, 2 października właśnie u Was. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że już za chwilę odbędziemy taką kolorową rozmowę.

0: I już 18 minut po godzinie 7, a teraz dodzwoniła się do nas Helenka. Witam cię bardzo, Helenko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. O, jakoś tak słabiutko cię słyszę. Powiedz trochę głośniej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, teraz lepiej. Powiedz, w jakim momencie teraz cię zastaliśmy? Gdzieś się już spieszysz, czy dopiero wstałaś? Co robisz?
1: Jadę do szkoły.
0: O, to wcześnie zaczynasz już swój dzień. Jesteś już blisko szkoły, czy dopiero wyruszyłaś?
1: Dopiero wyruszyłam.
0: Dopiero wyruszyłaś, czyli pewnie jakiś kawałek musisz przejechać, czyli możemy chwilę porozmawiać.
1: Tak.
0: Powiedz, czy cieszysz się, że idziesz do szkoły?
1: Tak.
0: Tak, będzie się tam pewnie dużo działo ciekawych atrakcji dzisiaj, tak?
1: Tak.
0: Mhm. A powiedz, bo tak zastanawiam się nad tym, jakie kolory dookoła was

0: są teraz. Jesień to jest... Halo, halo? Słyszymy się? Tak, dobrze. To powiedz, jakie kolory widzisz?
1: Widzę czerwony.
0: I co jest czerwony? Co jest czerwone?
1: Żółty jest. Drzewa.
0: Drzewa są czerwone i żółte pewnie też.
1: Tak.
0: Mhm. I co jeszcze jest kolorowego?
1: Kolorowe są te plakaty.
0: Mhm. Plakaty kolorowe są na pewno. I co jeszcze kolorowego widzisz?
1: Kolorowe kwiatki.
0: O właśnie, jeszcze jakieś pewnie kwiatki są, zanim ich zetnie mróz, to możemy się nimi trochę nacieszyć. A powiedz, kto prowadzi samochód, mama czy tata?
1: Mama.
0: Mama, a mama jaką kolorową kurtkę ma jakąś, czy coś kolorowego? Szarą kurtkę. No szary to też jest kolor, chociaż trochę taki smutniejszy pewnie, ale może być i ładny szary, prawda? A ty masz kolorową kurtkę?
1: Ja mam różową kurtkę. O. Taki bordowy z bluzą.
0: No to wspaniale, czyli ty jesteś bardzo kolorowa. A lubisz kolory?
1: Tak.
0: A jaki jest twój ulubiony kolor?
1: Różowy, czarny, złoty, fioletowy i srebrny.
0: O, to dużo masz tych ulubionych kolorów. No właśnie, czyli te kolory otaczają nas i myślę, że to jest bardzo przyjemne, kiedy tych kolorów mamy wokół siebie bardzo dużo. Helenko, czyli teraz już powoli pewnie zbliżasz się do szkoły. Mam nadzieję, że tam również jest kolorowo w twojej szkole.
1: Tak.
0: Tak. My dzisiaj będziemy szukać tych kolorów dookoła siebie, więc ty również może zwracaj uwagę na te kolory i będziesz mogła później opowiedzieć, ile dzisiaj kolorowych rzeczy widziałaś. A czy teraz chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Mamę, tatę, mojego brata, moje koleżanki, moją całą szkołę. I to tyle.
0: I to tyle. No to pozdrawiamy w takim razie wszystkich tych, których wymieniłaś, a ja ciebie pozdrawiam, żeby ten dzień był taki kolorowy. Czasami życzy się kolorowych snów, a ja życzę kolorowego dnia tobie właśnie. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: O właśnie, i mama się też odezwała. Dziękujemy bardzo za telefon.
2: Tak, ja bym tylko chciała dodać, że to jest nasz debiut w polskim radiu i bardzo jesteśmy z ciebie dumne, że się odważyłyśmy.
0: No brawo!
2: Lody, to będziemy dzwonić częściej na pewno. Dziękujemy
0: no
2: bardzo.
0: No pewnie. Ależ nam miło, że pierwszy raz Helenka do nas zadzwoniła. Sporo Helenek do nas dzwoni, ale pierwszy raz zadzwoniła do nas Helenka, która zadzwoniła pierwszy raz. Więc bardzo się cieszymy z tego powodu i myślę, że będzie to okazja, żeby jeszcze porozmawiać któregoś razu, co?
2: Na pewno. Z pewnością zadzwonimy.
0: Helenko, ściskamy cię mocno i podziwiamy za twoją odwagę. Bardzo się cieszymy, że do nas zadzwoniłaś.
2: Dziękujemy, również życzę miłego dnia wszystkim.
0: Również dobrego dnia. Do usłyszenia, papa. To była mama, która dzwoniła z samochodu w szarej kurtce i Helenka, która dzwoniła w różowej kurtce. A wy jakie macie kurtki? Jakie macie stroje na dzisiaj wybrane? To chyba ważne, aby ten kolor pasował do siebie, aby ten kolor był, aby był jakiś. No właśnie, no to jakie te kolory was otaczają? Pytam was dzisiaj w poranku w Polskim Radiu Dzieciom. Telefon do naszego studia pewnie nie muszę już przypominać, ale powiem, gdyby ktoś jeszcze raz chciał zadzwonić pierwszy raz, to 22 645 20 55, taki jest telefon. A teraz pozdrawialiśmy właśnie kumpli naszej słuchaczki Helenki, no to kilku kumpli weź teraz piosenkę na naszej antenie.

0: No właśnie, może to jakaś propozycja, aby wziąć kilku kumpli i dzisiaj spędzić miło piątek po południu, albo nawet w szkole można wziąć tych kumpli i dobrze się bawić. A już teraz zadzwonił do nas Felix. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Słyszałam, że jedziesz samochodem, ale teraz już stanąłeś razem z mamą gdzieś pewnie. No dobrze, czyli bezpiecznie możemy teraz porozmawiać. Nie spóźnisz się do szkoły?
2: Nie.
1: W ogóle nie.
0: W ogóle nie. No to dobrze. To w takim razie mamy teraz chwilkę. Powiedz, Feliksie, jakie kolory dookoła ciebie są?
1: Jest kolor zielony, brązowy.
0: Czyli pewnie to są drzewa.
1: Takie krzaki.
0: O, i krzaki. No dobrze. I co jeszcze kolorowego jest? Gdzieś pewnie w jakimś polu stanąłeś, tak, z mamą?
1: Obok pola.
0: Obok pola. A na polu pewnie trochę mniej kolorów jest.
1: Tak.
0: Mhm. A czy twój ulubiony kolor jest gdzieś tam w okolicy?
1: Jest.
0: Jaki to kolor?
1: Żółty.
0: Żółty, o, bardzo pięknie. Żółty kolor, mało znam osób, które lubią żółty kolor. Zwykle jakieś różowe, czerwone, niebieskie, takie bardziej popularne. Żółty to jest bardzo ładny kolor. Powiem ci szczerze, właśnie dobieram kolory do ścian i nawet znalazłam taki ładny kolor żółty, który wiesz jak się nazywa?
1: Jak?
0: Radosny poranek. O, to taki dobry kolor na poranek. A jakiego koloru ty masz ściany w pokoju?
1: Biały, a obok łóżka kosmiczny.
0: Kosmiczny, fantastyczny kolor. Jaki to kolor kosmiczny?
1: Takie wzory kosmiczne.
0: A wzory kosmiczne, mhm. Ale na jakimś tle takim czarnym, granatowym, jaki to kolor jest?
1: Kolorowe.
0: Kolorowe, ależ piękna musi być ta ściana. Czyli to jest pewnie jakaś tapeta.
1: Naklejki.
0: Naklejki, ależ fajnie. Czyli budzisz się i od razu czujesz się jakąś częścią kosmosu. Bardzo mi się podoba ten kolor. A powiedz teraz kurtkę na przykład albo spodnie. Jakiego koloru masz?
1: Kurtkę mam pomarańczowy, szary, bluzę mam... limonka, a spodnie granatowe.
0: Pięknie, czyli bardzo dużo kolorów. A to jest problem, żeby ubrać się z samego rana i żeby te kolory jakoś pasowały do siebie?
1: Nie.
0: Nie. Sam sobie dobierasz ubrania, czy mama ci dobiera?
1: Sam.
0: Sam. Czyli to był twój wybór, że właśnie takie kolory dzisiaj wybrałeś.
1: Tak.
0: A czy jest coś w tym, że kiedy na przykład założysz czarną bluzę albo limonkową, to czujesz się trochę inaczej w jednym i drugim kolorze?
1: Tak.
0: Tak myślałam, że tak jest. Czyli jednak kolory mają jakiś wpływ na nas. I jak się na przykład czujesz w takiej limonkowej bluzie? Co dzisiaj będziesz robił w limonkowej bluzie?
1: Jadę na targ.
0: O. Na targ jedziesz, to jest dobry pomysł. Może wtopisz się w otoczenie, jeżeli będą jakieś limonki na przykład sprzedawane na targu.
1: Tak.
0: O, no to dobrze. Czyli to jest kolor kamuflażu dla ciebie dzisiaj.

0: będzie widoczny w tłumie.
1: O właśnie, i mama na pewno nie zgubi dzisiaj swojego Feliksa. No to bardzo się cieszymy w takim razie, że mogliśmy chwilkę porozmawiać. Drogi Feliksie, czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
2: Moje przedszkole, całą grupę, mojego kolegę Wojtka, panią.
1: Bardzo dziękuję.
2: Mamy tatę, brata, trenera do judo i naszą wielką, całą rodzinę.
1: Oj, jak wspaniale to powiedziałeś. To były bardzo ładne pozdrowienia. Wielka, wspaniała rodzina pozdrowiona, trener judo i wszyscy twoi bliscy i znajomi. Bardzo się cieszymy w takim razie, Feliksie, że do nas zadzwoniłeś. Kolorowego poranka również tobie życzę i bardzo ciepło pozdrawiam ciebie i twoją mamę.
0: Życzymy wszystkim miłego dnia.
1: O, jak miło. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Pa, pa.
0: Pa, pa.
1: No właśnie, Feliks już teraz pozdrowił swoich bliskich, a my teraz będziemy powoli wywoływać bardzo ciekawą akcję na naszej antenie Polskiego Radia Dzieciom. Pewnie już wiecie, o co chodzi, ale teraz wam powiem takim małym dżinglem. O.
3: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: No właśnie, gdybyście jeszcze nie wstali, albo gdybyście już wstali i byli gotowi, to możecie już do nas dzwonić. Poprosimy o jakieś duety albo tercety. Generalnie dorosły plus dziecko. I tym razem to dorosły będzie odpowiadał, a dziecko będzie mogło podpowiadać albo może czasami uśmiechnąć się, kiedy na przykład rodzic się pomyli. Ale to nie będą trudne pytania, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Jedno pytanie na rodzinny budzik, tak po to, aby lepiej otworzyć oczy i dobrze rozpocząć dzień. 22 645 20 55. Rozpoczynamy nasz rodzinny budzik i zapraszamy do telefonowania.

0: 34 minuty po godzinie 7 i już teraz rozpoczynamy nasze rodzinne zmagania, rodzinny budzik startuje, a razem z nami startują też nasze słuchaczki. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie. Mama Agata i córeczka Aniela, tak?
2: Tak, jeszcze mamy tatę Adama w okolicy.
0: O, no to świetnie. Tata będzie podpowiadał, ale to bardzo dobrze, że zadzwoniła pani, bo miałabym duże wątpliwości, czy na to pytanie będzie potrafił odpowiedzieć pan. No ale zobaczymy, czy tak się wydarzy. Drodzy słuchacze, mam dla was pytanie. Mam nadzieję, że nie okaże się ono zbyt trudne, no ale spróbujmy. W razie czego będę może podpowiadała, ale może się uda. Więc pytam was o kolor, bo tych kolorów mamy bardzo dużo. Są takie kolory bardzo dobrze znane, jak żółty, czerwony, ale są też takie trochę mniej znane. I teraz pytam was o to,

0: jaki to kolor antracytowy?
1: Antracytowy to będzie taki ciemno-grafitowy, taki jasna czerni troszeczkę, tak? Tutaj w takiej szarości, ciemne szarości.
0: Tak, dokładnie tak. To jest właśnie taki kolor. Antracyt to jest bardzo głęboki, ciemny odcień szarości. No genialnie. A czy tata też wiedział, jaki to kolor antracytowy?
2: Oczywiście, że tak. Uczestniczyłem z żoną w wyborze okien, także...
0: Tak,
2: muszę
0: myślałam,
2: znać takie kolory.
0: Tak, myślałam, że to właśnie wszystkie osoby, które są w fazie remontu, to wiedzą, jaki to kolor antracytowy. A czy Anielka wiedziała, jaki to kolor antracytowy?
3: Nie.
0: Nie. Czyli teraz już pewnie będziesz wiedziała, jaki to kolor antracytowy. A jakiego koloru są wasze okna?
1: Anielka, jakiego koloru są?
3: Taki pomarańczowy, taki rudy.
0: O, jakie
1: nie,
0: piękne.
1: To jest naturalne drewno, naturalny dąb jasny. O, może w ten sposób.
0: O właśnie, ale gdyby go opisać kolorem, no to jednak pomarańczowy trochę jest ten dąb pewnie.
1: No tak, tak. I też szarości trochę w sumie jest, nie?
0: No
3: a ja
0: właśnie.
3: Mogę coś powiedzieć?
0: Pewnie.
1: Możesz coś powiedzieć?
3: A ja dzisiaj mam urodziny.
0: Niemożliwe. Akurat dzisiaj 2 października?
3: Tak.
0: Anielko, no to w takim razie wspaniały prezent już teraz dla ciebie. Możemy, myślę, że gremialnie zaśpiewać 100 lat. Tak?
3: Tak.
0: No to w takim razie już teraz szukamy piosenki, która jest pod tym właśnie tytułem, a ja ci złożę teraz najserdeczniejsze życzenia. Dużo uśmiechu, dużo koloru i dużo radości, bo dzisiaj dzień uśmiechu, dzień kolorów, fantastyczny dzień i to właśnie 2 października ty obchodzisz urodziny. Bardzo się cieszymy z tego powodu. To które urodziny już obchodzisz?
3: Szóste,
0: czyli jesteś już bardzo dorosłą kobietą.
1: Tak, czy nie?
3: Tak.
0: No ja myślę, że właśnie tak. 100 lat niech żyje nam Anielka. A może chciałabyś jakąś piosenkę na urodziny sobie zamówić? Tylko dzisiaj taka okazja, z okazji urodzin.
1: No, masz ochotę na jakąś piosenkę?
0: Może coś ci w duszy gra.
3: Mhm.
0: Może na przykład z jakiejś ulubionej bajki, jakiegoś filmu, albo taką, którą lubisz śpiewać, kiedy jesteś pod prysznicem.
3: Hendrixy.
0: O, no to dobrze, to szukamy w takim razie. Wyzwanie zostało przyjęte. Filip, nasz wydawca.
2: Piosenka Golden z filmu Hendrix.
0: Tak, myślałam. Łowczynie demonów, oczywiście. To jest teraz piosenka bardzo na czasie. Filip już nam tutaj kiwa głową i pokazuje kciuk do góry, to znaczy, że znalazł tę piosenkę. I już teraz za chwilkę usłyszysz ją na antenie, tak urodzinowo. Specjalnie taki prezent od nas Hendrix zaśpiewa, ale jeszcze masz okazję, żeby kogoś pozdrowić.
3: Całą moją rodzinę, całą moją grupę, całe Polskie Radio Dzieciom, wszystkich słuchaczy i wszystkie klientki mamy.
0: O, pozdrawiamy klientki mamy. A kim są klientki mamy? Czego one będą chciały od mamy?
1: Co mama robi?
3: Mama robi paznokcie.
0: A, no to właśnie, czyli mama jest ekspertką od kolorów też.
1: Po części tak.
0: No właśnie, a czy myślała pani kiedyś, ile tych kolorów jest w pani salonie? Liczyła pani kiedyś może odcienie i kolory?
2: Tak, żona kiedyś policzyła i jest to liczba zatrważająca, jeżeli dla każdego mężczyzny.
0: No
1: mam
0: to
1: ponad
0: ile?
1: 400 kolorów.
0: 400 kolorów, antracytowe pewnie też tam jest.
1: Tak, tak, dlatego też, że tak powiem, wiedziałam, o co chodzi. Jakieś fuksje, amaranty, wszystko się znajdzie, nie? I okazuje się, że wśród 40 kolorów czerwieni czasami nie ma takiego odcienia, jaki chce dana klientka.
0: O, a jednak 400 odcieni i nie ma tego wybranego. No to ciekawe.
1: Tak, to nie jest często na inspiracji.
0: Ja myślę, że ten sam problem mają ci, którzy wybierają kolory ścian, bo też czasami trudno dobrać ten odcień, który gdzieś tam w głowie jest. No właśnie, ale to jest bardzo ciekawe. 400 kolorów. Pozdrawiamy w takim razie wszystkie klientki mamy Agaty i mam nadzieję, że Anielka też pewnie tych kolorów zna co niemiara. Anielko, już teraz dla ciebie Hendrix, żeby nie przedłużać. Gratulujemy wygranej w rodzinnym budziku i bawcie się dobrze, bo dzisiaj dobrze wam się chyba zaczął dzień.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Dobrego dnia.
1: Miłego dnia życzymy.
0: Do usłyszenia, pa, pa. To była zgrana ekipa.

kolorowa ekipa, która zadzwoniła do nas do rodzinnego budzika, a już teraz pewnie z niecierpliwością czeka na tę piosenkę, więc już teraz Huntrix na naszej antenie.

To był Huntrix i Golden na antenie Polskiego Radia Dzieciom specjalnie z życzeniami urodzinowymi dla Anielki. Ciekawe, czy wśród naszych słuchaczy są jeszcze jacyś inni solenizanci, jubilaci. No właśnie, może będzie to okazja, żeby jeszcze porozmawiać. Pięknie nam upływa ten kolorowy poranek, a ja znalazłam taką maksymę. John Ruskin powiedział coś takiego: najlepsze możliwe oznaczenie koloru to takie, gdy nikt, kto go widzi, nie wie, jak go nazwać. No właśnie, i czy wy znacie takie kolory, które trudno jest nazwać żółtym, albo zielonym, albo niebieskim? Może są gdzieś w waszym otoczeniu takie kolory, które mają jakieś bardziej skomplikowane nazwy, jak na przykład ten antracytowy, który przed chwilą pojawił się w naszym rodzinnym budziku, a może jeszcze jakieś inne kolory, które są wyjątkowe, które mają jakąś bardzo ciekawą, niezwykłą nazwę, na przykład szmaragdowy, albo rubinowy, albo jeszcze może jakiś sinopapuciasty. Były kiedyś takie nazwy kolorów, które nie do końca były zidentyfikowane. Na przykład też jest taki kolor sinokoperkowy róż. O, jaki to może być kolor, taki sinokoperkowy róż? To oczywiście tak czasami potocznie możemy powiedzieć o takim kolorze, który jest taki wypłowiały, nijaki, taki trochę znoszony, może. No właśnie, takie są

różne kolory, ale jeszcze jest jedno pytanie, które mam nadzieję, że Was zainteresuje, bo chciałabym, aby teraz zadzwonił do nas ktoś, kto zna wszystkie kolory tęczy. Jakie to są kolory? Czy potraficie wymienić wszystkie kolory tęczy? I czy tam właśnie znajdują się jakieś takie ciekawe, może Wasze ulubione kolory? 22 645 20 55. Dzisiaj rozmawiamy o kolorach, więc musimy też porozmawiać o tęczy, która być może teraz na jesieni będzie się pojawiała.

0: Agata Świętoń nam zaśpiewała piosenkę pod tytułem Szary. No tego szarego raczej pewnie w tęczy nie znajdziemy, chociaż może być on na tle tęczy. Kiedy niebo jest takie szarawe, to wtedy tą tęczę jeszcze bardziej widać. A teraz dodzwonił się do nas Antek. Dzień dobry, Antku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Na jakim etapie poranka jesteś? Ubierasz się, przygotowujesz do szkoły, czy może już wyszedłeś z domu?
1: Już wyszedłam.
0: Wyszedłeś. Do szkoły czy do przedszkola?
1: Do szkoły.
0: Do szkoły. Do której klasy?
1: Do pierwszej.
0: Do pierwszej. Wspaniale. Podoba ci się w pierwszej klasie?
1: Tak.
0: Tak. Czyli to jest fajna zmiana z zerówki pójść do pierwszej klasy.
1: Tak.
0: A czy masz tam język angielski?
1: Mam.
0: Masz. No dobrze, to teraz w takim razie zrobimy trochę może trudniejsze pytanie, ale ja ci będę w razie czego pomagała. Czy pamiętasz kolory tęczy?
1: Tak.
0: A czy umiałbyś nazwać chociaż niektóre z nich po angielsku?
1: Postaram.
0: Dobra, no to w takim razie zacznijmy. Jaki jest pierwszy kolor tęczy, pamiętasz? Nie musi być pierwszy z brzegu jednego albo drugiego, może być też środkowy, ale jaki pamiętasz?
1: Orange.
0: Orange, czyli pomarańczowy. Dobrze, to mamy jeden. A jeszcze jakiś pamiętasz?
1: Yellow.
0: Yellow, czyli?
1: Żółty.
0: Żółty. No właśnie, mamy żółty, mamy pomarańczowy. Jaki jeszcze mamy?

0: Red.
1: Red, pięknie. Mamy trzy kolory po angielsku, a resztę po polsku. Jakie jeszcze pamiętasz?
0: Zielony i niebieski.
1: Niebieski, świetnie. Mamy jeszcze czasami granatowy, tak się pojawia. No i oczywiście fioletowy. Tak? To są wszystkie kolory tęczy, czyli czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy i czasami taki też granatowy nam się pojawia. Pięknie. Miałeś kiedyś okazję zobaczyć tęczę?
0: Tak.
1: Tak. I jaka była? Taka duża, taki łuk rozpięty, czy tylko taki fragment gdzieś do chmurki sięgający?
0: Fragment,
1: no właśnie. Może tej tęczy jeszcze będzie okazja tę tęczę zobaczyć, bo kiedy deszcz pada i słońce świeci, to pojawia się właśnie to niezwykłe zjawisko. Kolorowe, piękne, wspaniałe i trochę magiczne też. A powiedz, jaki jest twój ulubiony kolor, Antku?
0: Zielony.
1: Zielony, czyli znajduje się ten kolor w tęczy. Zielony kolor. A teraz masz coś zielonego na sobie?
0: Nie.
1: Nie. A co masz na sobie? Jakie kolory?
0: Jasny, niebieski i ciemny
1: niebieski. Pięknie. Sam dopasowywałeś te kolory do siebie?
0: Tak.
1: Tak, wspaniale. Ależ mamy samodzielnych słuchaczy, którzy nie tylko potrafią się sami ubrać, ale też sami dopasować ubrania, żeby do siebie pasowały. A czy znasz taki kolor, który jest trochę inny od tych, które znamy na przykład z kolorów tęczy? Jakiś taki dziwna nazwa koloru, pamiętasz może?
0: Czarny.
1: Czarny, o. To jest na pewno bardzo dziwny kolor, bo pojawia się czasami niespodziewanie, na przykład wtedy, kiedy zamkniemy oczy. To jest nam trochę czarno, ale kiedy otworzymy, to widzimy wszystkie kolory, które nas otaczają, a teraz na jesieni jest ich całkiem sporo, prawda?
0: Tak.
1: Dokładnie. Antku, to teraz czas na pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy?
0: Tatę, mamę, mojego brata, dziadku, wujka, radio dzieci.
1: I pozdrawiamy oczywiście Antka i jego bliskich. Bardzo Ci dziękuję, Antku, za rozmowę. To był wspaniały poranek w pierwszej godzinie. Dobrego dnia, do usłyszenia, pa pa.
0: Pa pa.
1: Pa pa, no właśnie. I Antek już pewnie teraz ruszył do szkoły, żeby się nie spóźnić. No bo oczywiście już tylko 7 minut zostało nam do godziny 8, drodzy słuchacze. Tak nam minęła już prawie pierwsza pełna godzina naszego porankowego, piątkowego spotkania w Polskim Radiu Dzieciom, ale nie martwcie się. Została nam jeszcze druga godzina, a w drugiej godzinie, no jak myślicie, będzie kolorowo? No pewnie, że będzie. Będzie bardzo kolorowo, bo to porankowy, kolorowy piątek, więc myślę, że będziemy się jeszcze całkiem dobrze bawić w tej naszej porankowej audycji, a już teraz zostawiam Was z kolorami tęczy. Chochliki nam zaśpiewają tęczowe cza-cza-cza, a ja wracam tuż po godzinie 8 i mam nadzieję, że spotykamy się w pełnym składzie, że wszyscy będą i wciąż będziemy rozmawiać o kolorach, ale w naszym studiu pojawi się też gość. Kolorowy gość, specjalny gość, artystyczny gość i mam nadzieję, że o nim, z nim również o kolorach będziemy mogli porozmawiać. No to w takim razie tęczowe

Dobla każdy zapamięta, bo się zawsze może przypałętać.

0: Królestwo.
1: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
2: O, i chyba na nas spojrzał.
1: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
3: A, ten z dynastii Piastów.
1: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice. I ta walka o koronę.
0: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
4: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: No i już, minutka po godzinie 8:00, słyszymy się, drodzy słuchacze, ponieważ zbliża się czas, kiedy trochę trzeba byłoby już się poruszać, rozpocząć bardziej energicznie ten dzień, no to szukamy trenera, który pomoże nam poprowadzić rozgrzewkę, poranną rozgrzewkę w Polskim Radiu Dzieciom. 22 645 2055. Ja już zaczynam się tutaj rozciągać, a wy postarajcie się znaleźć jakieś 3 ćwiczenia i łatwo je opowiedzieć na antenie, żebyśmy mogli je wszystkie wykonać. No to teraz, drodzy słuchacze, czekamy na kogoś odważnego, kto poprowadzi naszą poranną rozgrzewkę.
6: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Wiosenna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
1: No właśnie, to skoro już rozpoczęła się nasza poranna rozgrzewka i mamy już trenera, no to możemy zacząć. Nasz trener Witek, halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam cię bardzo serdecznie. No widzisz, jak to się rozpoczyna dzień, to zwykle nie wiemy, jak on się może dalej potoczyć. Ty jeszcze niedawno nie wiedziałeś, że możesz być trenerem, ale już wiesz i jesteś. Cieszysz się z tego?
2: Tak.
1: Dobrze. Ja rozumiem, że ty jesteś pewnie bardzo wysportowany.
2: Tak.
1: Tak? No dobrze. No to w takim razie to co, możemy zaczynać naszą poranną rozgrzewkę?
2: Tak.
1: Dobrze. To ja w takim razie już teraz wstaję od naszego tutaj redakcyjnego stołu i rozpoczynamy taką też trochę szybszą piosenką. O, no dobrze. Mamy już piosenkę na podkładzie. Powiedz, Witku, od czego zaczynamy?
2: 20 pompek.
1: O!

0: Matko. No to nam dałeś teraz zadanie. Może chociaż dwie, gdyby ktoś nie mógł, co?
1: Tak.
0: Dobra, no to w takim razie pompki. Pompki to musimy się teraz na podłodze ustawić. I robimy, uwaga, jeden, dwa, trzy. Ty też robisz?
1: Cztery, tak, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
0: Mamy 20. Ja już ledwo żyję. Filip też. Tak, bo on też robił, prawda, Filipie? Robił. I wszyscy robili, mam nadzieję. No to nam dałeś na początek. No dobrze. To mamy 20 pompek. Jesteśmy już porządnie rozgrzani. I co dalej?
1: 10 pajacyków.
0: 10 pajacyków. No dobrze, to teraz wszyscy skaczemy jak pajacyki, czyli rozszerzamy nogi i w tym czasie ręce. Uwaga, skaczemy. Hop.
1: Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.
0: 10. To było trochę niesprawiedliwe, że dałeś 20 pompek i 10 pajacyków. Ja bym to odwróciła, no ale dobrze. Mamy to. I co dalej? Ostatnie ćwiczenie.
1: 10 pompek.
0: Witku, ostatnie ćwiczenie. Co robimy teraz, bo jesteśmy rozgrzani?
1: Pamięć, jak ja wymyśliłem. I 15 przysiadów.
0: I 15 przysiadów. Uwaga, liczymy. Jeden.
1: Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
0: No i mamy to. Mamy to, drodzy słuchacze. Ja tutaj się trochę zasapałam, ale powiedz mi, Witku, czy ty też robiłeś te ćwiczenia, czy ty tylko tak udawałeś, że je robisz?
1: Ja jestem w aucie, więc nie mogę.
0: Ale ty spryciarz jesteś. No dobrze, czyli nas tutaj przeciągnąłeś. A sam nie robiłeś. No to mam nadzieję, że jak wysiądziesz z samochodu, to nadrobisz, co?
1: Mhm.
0: Dobra, no
1: ale
0: to w takim...
1: Ale jadę teraz do szkoły.
0: No to przed szkołą akurat. 20 pompek, mama będzie liczyła, dobra?
1: Mhm.
0: No, jak ty nam tak zrobiłeś 20 pompek na dzień dobry, no to teraz ty sam będziesz musiał też spróbować, jak to się robi te pompki, potem przysiady i jeszcze pajacyki. No ale dobrze, my się wspaniale czujemy, mam nadzieję, że ty również. Sprawiłeś nam bardzo dużo radości, bo kiedy ćwiczymy, to wyzwalają się w nas takie dobre energie, które poprawiają nam bardzo dobrze nastrój. Bardzo ci dziękuję, Witku. To była wspaniała rozgrzewka. Myślę, że nadajesz się fenomenalnie na to, aby zostać trenerem. Myślałeś kiedyś o takim zawodzie?
1: Nie.
0: Nie. No widzisz, no to w takim razie już z samego rana, dzisiaj, 2 października, spróbowałeś swoich sił w byciu trenerem, no to już teraz pewnie pójdzie jak po maśle. Bardzo ci dziękuję. Czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić na koniec?
1: Tak.
0: Kogo pozdrawiamy?
1: Mojego tatę, mamę, moją siostrę, moje koleżanki i kolegów, moich kolegów ze szkoły, całą Polskę i mojego dziadka, moją babcię i moją całą rodzinę.
0: No to w takim razie lecą pozdrowienia już teraz do wszystkich, których wymieniłeś. Dobrego, kolorowego dnia ci życzę, Witku. I jeszcze raz bardzo ci dziękuję, że poprawiłeś nam nastrój i trochę nas rozruszałeś.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. Drodzy słuchacze, gdybyście jeszcze mieli wątpliwości, czy macie dalej siedzieć i nic nie robić, to mamy jeszcze dla was piosenkę motywującą. Złaś z kanapy. To studio Stodoła i mam nadzieję, że przy tej piosence będziecie mogli kontynuować naszą poranną rozgrzewkę.

No i już po rozgrzewce jesteśmy, więc myślę, że teraz z pełną piersią, pełną oddechu i takiego dobrej energii możemy rozpocząć nasz nowy dzień, 2 października. Dla wszystkich, którzy dopiero dołączyli do nas, to witamy w poranku w Polskim Radiu Dzieciom, już 12 minut po godzinie 8. Dzisiaj mamy kolorowy poranek, rozmawiamy o kolorach, o barwach, odcieniach i mam nadzieję, że już za chwilę taką rozmowę też odbędę z ekspertką od kolorów. No właśnie, kto to może być taki ekspert od kolorów? Zastanawialiśmy się nad tym w naszym studiu i myślę, że wybraliśmy idealną osobę. Już za chwilę w naszym studiu pojawi się Maja Tomaszewska, polska artystka, malarka, graficzka i animatorka, która specjalizuje się we współczesnym malarstwie figuratywnym. No i teraz dowiemy się już za chwilę, czym jest to malarstwo figuratywne i jak dobiera się odcienie, kolory, bo myślę, że to jest bardzo ważny element pracy każdego artysty. Taka paleta barw i od czego zacząć, co pomieszać ze sobą, jak sprawić, aby ten odcień wyglądał dokładnie tak, jak go sobie wyobraziliśmy. No i pewnie też mnóstwo innych ciekawych zagadnień poruszymy już za chwilę. W studiu naszym pojawi się gość, a właściwie gościni, która nam opowie trochę o kolorach w jej życiu.

0: Kolorowy świat, kolorowy piątek dzisiaj mamy w Polskim Radiu Dzieciom. O kolorach właśnie rozmawiamy. Już 18 minut po godzinie 8 i mamy już w studiu naszego wspaniałego, kolorowego gościa. Jest z nami Maja Tomaszewska, malarka, graficzka, animatorka, która specjalizuje się w malarstwie figuratywnym. Witamy Cię, Maju, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Maju, powiedz, co to jest to figuratywne malarstwo?
1: Malarstwo figuratywne to jest takie malarstwo, które zajmuje się przedstawieniem wszystkiego, co możemy rozpoznać w znanym nam świecie. Czyli wszystko to, co potrafimy nazwać. Figura, czyli człowiek, ale też wszystkie inne figury, które kojarzą nam się z rzeczami, z tym, co jest w świecie rzeczywistym.
0: Czyli tutaj nie ma mowy o jakimś wymyślonym kształcie, tylko raczej mówimy to, jak wygląda rzeczywistość. Tak przedstawiamy tą rzeczywistość.
1: Tak, można tą figurę troszkę odkształcać, lekko deformować, ale chodzi o to, że mówimy o formach rozpoznawalnych i takim kontrastem do malarstwa figuratywnego jest malarstwo abstrakcyjne, w których nie ma żadnych rozpoznawalnych form.
0: No właśnie tak myślałam. Ale my rozmawiamy o tym, które jest kolorowe, czyli w zasadzie o każdym rodzaju pewnie sztuki. No oczywiście pewnie kredą, albo ołówkiem, albo węglem. No to trochę mniej koloru tam pewnie będzie, ale myślę, że każde malarstwo jest pełne różnych odcieni przynajmniej i barw. To jest bardzo ważny element, te dobory odcieni koloru, barw pewnie.
1: Jak najbardziej, tak, tak. Za każdym razem, kiedy zaczyna się malować obraz, można założyć sobie na przykład taką parę kolorów dominujących i to jest świetny patent, żeby te kolory bardzo mocno działały na oko odbiorcy. Na przykład kolory takie dopełniające to jest niebieski i pomarańczowy. One świetnie współgrają. Albo zielony i czerwony. To są kolory, które bardzo mocno podbijają się nawzajem i sprawiają, że bardzo szybko patrzymy w tamtym kierunku.
0: O, czyli takie dwa kolory, kiedy od nich zaczniemy, to już powoli

0: może nam się tutaj coś ciekawego pojawić na kartce albo na płótnie.
1: Tak, tak, możemy budować właśnie taki obraz na kontrastach. I jeszcze ciekawą sprawą a propos kolorów są kolory lokalne. Tak z kolei nazywamy te kolory, które odbijają się w innych kolorach, trochę jak lustro. Czyli
0: pięknie.
1: Na przykład, kiedy słońce oświetla naszą czerwoną koszulkę, to na naszej twarzy, pewnie od dołu, gdzieś na brodzie czy na nosie, będzie widoczny taki czerwony poblask tego słońca. To są właśnie te kolory lokalne, które malarze obserwują.
0: To ciekawe. To nawet nie wiedziałam, że takie kolory są. Czyli jak teraz ty jesteś w takiej szarogołębiej bluzie, to jaki kolor może się odbić na twojej twarzy?
1: Właśnie taki świetlisty, rozjaśniony. To też jest zależne od tego, jak byłabym oświetlona zewnętrznie, bo te kolory lokalne są najbardziej widoczne, kiedy wokół jest dużo światła.
0: Pewnie wy, artyści, potraficie nazwać różne odcienie kolorów, których pewnie my nawet nie znamy. No bo wiadomo, żółty, czerwony, niebieski, fioletowy, te kolory tęczy, no to są chyba takie najbardziej znane, rozpoznawane. A wy jak nazywacie kolory pomiędzy sobą? Czy są jakieś takie właśnie specjalnie artystyczne nazwy kolorów?
1: Są, chociaż często też posługujemy się tą nomenklaturą tradycyjną, ale zdarza się, że nazywamy kolory po prostu tak, jak nazywają się pigmenty, albo konkretne tubki farb u konkretnych jakichś wykonawców wiemy, że noszą te określone nazwy, ale takie historyczne, no to na przykład żółta ochra, vermilion, to są barwniki, takie pigmenty, które jeszcze malarze w dawnych czasach gdzieś tam pozyskiwali i po dzisiaj siena na przykład są wciąż w malarstwie używane i różne marki farb produkują je na swoje sposoby.
0: Jakie to kolory? Vermilion na przykład?
1: Vermilion to jest taki bardzo mocno pomarańczowo-czerwony. Ja uwielbiam ten kolor, przepiękny kolor, który występuje w tak zwanej palecie Zorna, w której są właśnie cztery kolory podstawowe i ten taki czerwono-pomarańczowy pozwala na uzyskanie bardzo wielu odcieni przy pomieszaniu z tymi pozostałymi trzema kolorami, czasami bardzo w zaskakujący sposób.
0: No właśnie, ja myślę, że bardzo wiele osób miało do czynienia z różnymi odcieniami, kiedy na przykład wybierało kolory ścian w swoim mieszkaniu. No tam to nie wiem, kto nazywa te kolory, bo raczej nie mają one nic wspólnego z tą prawdziwą barwą. Może jacyś poeci, bo na przykład znalazłam radosny poranek, to tak akurat na dziś pewnie bardzo dobry kolor, ale mamy też na przykład słodką morelę. Jak twoim zdaniem wygląda słodka morela? Jaki to jest odcień koloru i kolor?
1: Myślę, że te skojarzenia takie bardzo barwne i opisowe odnoszą się właśnie do emocji odbiorców i mają na celu to, żeby ktoś, kto wybiera kolor swoich ścian, po prostu poczuł ten smak słodkiej moreli. Więc no, dla mnie to by była taka bardzo ciepły odcień fioletu, pewnie dosyć jasny i z taką domieszką właśnie tego muśnięcia słońcem. Ale może każdy inaczej sobie tą morelkę wyobrazić.
0: No właśnie, ten opis koloru też bardzo pięknie pokazałaś, czyli trochę odcienia, trochę słońca, trochę jakiegoś innego blasku i to nam wszystko się razem miesza i pokazuje nam ten kolor. No właśnie, rozmowa o kolorach też jest bardzo ciekawa. A jaki jest twój ulubiony kolor?
1: Niebieski, zwłaszcza taki odcień, on się nazywa Celestial Blue, taki bardzo jasny, niebieski kolor nieba, dlatego że uwielbiam, kiedy jest piękna pogoda, świeci słońce i właśnie niebo jest rozchmurzone i widzimy taki ten jasno-błękitny odcień. Dla mnie to jest odcień szczęścia i właśnie tego, że można spojrzeć w górę i że z tego nieba niebieskiego dobiega nas światło, które sprawia, że wszystko inne też nabiera barw.
0: Ach, artyści, nie tylko potrafią malować pędzlem, ale i słowem. Tak właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie chwilkę z Mają Tomaszewską, która opowie nam jeszcze trochę o swoich obrazach, o swojej twórczości i o kolorach oczywiście. A już teraz gramy w kolory na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Ja myślę, że nasz świat jest dużo bardziej wesoły, kiedy jest w nim dużo koloru. I tak, dlatego tak dzisiaj też pytałam o kolory ubrań, o ulubione kolory naszych słuchaczy, a dzisiaj z Mają Tomaszewską porozmawiamy też o tym, jak te kolory dobierać, jak łączyć, jak tworzyć. No ale właśnie, jak to się wszystko zaczęło, Maju? Kiedy odkryłaś, że masz w sobie duszę artysty?
1: Myślę, że ta duża artysty gdzieś tam była od samego początku. Takie moje pierwsze wspomnienia z malowaniem, rysowaniem, to jest rysowanie kredą po chodniku.
0: O, wspaniale.
1: Właśnie w Parku Oliwskim. My wtedy mieszkaliśmy z rodzicami jeszcze w Gdańsku i pamiętam te długie spacery w Parku Oliwskim i ten wspaniały chodnik, gdzie ja po prostu tą kredą tworzyłam wszystko, co przyszło mi do głowy. No, a później to już była taka historia, że zawsze ten rysunek, malarstwo było obecne w moim życiu, w zeszytach rysowałam wszystko, co widziałam dookoła. To była taka potrzeba zapisu rzeczywistości, która mnie otaczała. A później w szkole, podczas podróży z dziadkami do Toskanii, bardzo spodobało mi się rysowanie tych niezwykłych uliczek, budyneczków i tak dostałam się do liceum właśnie, w którym była też klasa o profilu artystycznym. I od tej pory wiedziałam już, że to jest moja droga. Myślę, że przypieczętowało tą decyzję o zostaniu malarką to, że pojechałam na studiach do Hiszpanii, gdzie już zobaczyłam, że to malarstwo naprawdę jest wspaniałym zawodem, w którym po prostu można realizować swoją pasję przez całe życie i uwierzyłam w pełni w to, że mogę to robić.
0: No dla wielu dzieci rysowanie jest po prostu fantastycznym zajęciem, kiedy na przykład pada deszcz i nie można na przykład wyjść i kredą pomalować po chodniku. Czyli zaczęło się od kredy, a teraz czym najbardziej lubisz malować?
1: Maluję farbami olejnymi przede wszystkim.
0: Czyli to jest twój ulubiony taki zestaw i masz tych farb pewnie niezliczoną ilość kolorów.
1: Zgadza się, tak. Uwielbiam malować farbami. Oprócz tego też bardzo lubię wciąż rysować piórem w zeszytach czy w szkicownikach. To jest takie dodatkowe medium, które mogę mieć zawsze przy sobie, więc sprawdza się do notowania wszystkiego, co gdzieś tam zauważę, czy podczas podróży metrem, pociągiem. Zawsze mogę wyjąć ten szkicownik i coś naszkicować.
0: Piórem i atramentem?
1: Tak, tak.
0: I masz taki kałamarz?
1: Mam czasami kałamarz i takie patyczki. Zbieram takie patyczki, takie cieniutkie, które czasem można w sklepie z kawą znaleźć. Obcinam je i dzięki temu mam takie rysiki. A kiedy używam mniejszych zeszytów, to wtedy to jest pióro, zwyczajne pióro atramentowe, gdzie po prostu do środka wkłada się atrament. Tak, ale takim głównym medium, no to rzeczywiście są farby olejne. To jest to, czym zajmuję się na co dzień w mojej pracowni, gdzie mam paletę, wszystkie tubki farb i gdzie mieszam kolory.
0: Ależ tam musi być pewnie bardzo kolorowo. No a kiedy rozpoczynasz swój kolejny obraz, jak do tego podchodzisz? Czy już wtedy mieszasz ze sobą bardzo wiele różnych odcieni i dobierasz jakiś taki jeden, czy po prostu bierzesz sobie żółty, czerwony, fioletowy i coś z tego tworzysz?

0: Ważna jest dla mnie taka przejrzystość na palecie, kiedy zaczynam mój obraz, więc na początku wiem już, co będę malować, bo na przykład mam taką kompozycję przed oczami i widzę, jakie barwy tam się znajdują, więc dobieram takie podstawowe kolory, które będą najważniejsze do uzyskania wszystkich odcieni gdzieś po środku. I następnie, kiedy rozpoczynam malowanie, na przykład kładę jedną warstwę koloru takiego, który pozwala już zgubić tą biel płótna, która biel tak naprawdę też jest kolorem, więc oddziałuje na oko. Więc na przykład kładę taką warstwę jakiegoś koloru neutralnego, właśnie jakiejś tej ochry wcześniej wspomnianej, czy jakiegoś brązu. Zależnie od tego też, jaki będzie ten obraz i który kolor dominuje. Czasami mogę położyć jakiś chłodny kolor, właśnie na przykład niebieski, jeżeli będzie tam więcej chłodnych odcieni, dlatego że ten kolor z tła zawsze troszeczkę gdzieś tam przebija.
1: Pamiętam, kiedy ja jeszcze tworzyłam jakieś różne rysunki na plastykę albo po prostu w domu i miałam taką paletę kolorów, różnych kolorów, to zawsze zostawał mi biały i czarny. Najczęściej znikał zielony, niebieski i różowy. A u ciebie jak jest? Czy są takie kolory, których nie używasz?
0: Jeśli wyłożę je na paletę, to już wtedy zazwyczaj ich wszystkich używam i najczęściej właśnie wyciskam na paletę ten wcześniej wspomniany vermilion, czyli ten czerwono-pomarańczowy, żółty, żółtą ochrę, biały, biel tytanową i czarny, czerń kostną. To są takie cztery, które...
1: Czerń kostna.
0: Tak, taką nosi nazwę. I z tych czterech kolorów da się pozyskać bardzo wiele mieszanek. Wbrew pozorom, mimo że nie ma tam żadnego błękitu, da się przy połączeniu tej czerni i żółtego uzyskać wrażenie zieleni. Więc to jest taka podstawa, której używam. Ale przy każdej kompozycji też dobieram jeszcze kolory, które są dla niej charakterystyczne. Kiedy na przykład maluję właśnie jakiś pejzaż, jakąś zieleń, to na pewno znajdą się tam jeszcze odcienie niebieskiego, jakiś kobalt, ultramaryna i inne kolory, które też po prostu błękit pruski, które pozwalają przy pomieszaniu z żółtym uzyskać przepiękne odcienie zieleni.
1: Pięknie, ale rozumiem, czyli, że nie masz takich tubek, które po prostu gdzieś tam głęboko są schowane i których w ogóle nigdy nie używasz.
0: Może się tak zdarzyć, jeśli na przykład kupiłam jakąś tubkę do czegoś konkretnego, a później już nie miałam obrazów w takiej kolorystyce, albo jeżeli odcień wydawał mi się inny na palecie barw niż w rzeczywistości się okazało. Farby mają też swoje właściwości, na przykład transparencje. I w zależności od tego, jak są oznaczone, widać, czy są całkowicie kryjące, czy na przykład półprzezroczyste. I to też może być zaskakujące, więc na przykład to się może zdarzyć, że kupiłam jakiś kolor, który myślałam, że będzie troszeczkę bardziej kryjący, a on jest całkowicie transparentny i wtedy na przykład być może nie będę go aż tak często używała.
1: No teraz mamy na szczęście bardzo duży wybór różnych kolorów i różnych też możliwości, jakimi możemy się posługiwać, tworząc jakieś obrazy. Gdybyś miała jakieś rady dla takich małych artystów, którzy chcieliby stworzyć jakiś obrazek inny niż do tej pory, czyli nie na przykład błękitne niebo i żółte słoneczko, zielone drzewo, to co na przykład mogłabyś im poradzić? Od czego mogliby zacząć? Co mogliby narysować? Jakie połączenia kolorów byłyby dla nich właśnie ciekawe na początek?
0: Mm-hmm. Ja bym radziła przede wszystkim, jeżeli rzeczywiście dziecko chciałoby zacząć przygodę z malarstwem i spróbować poczuć to, ile tam jest niesamowitych możliwości, żeby kupić farby akrylowe zamiast farb plakatowych, bo często zdarza się, że dzieci właśnie malują w szkole farbami plakatowymi. Farby akrylowe nie różnią się aż tak bardzo ceną ani sposobem funkcjonowania, bo są również rozcieńczane przez wodę i można używać tych samych pędzli, a dają dużo więcej możliwości kreowania i właśnie dużo ładniej się prowadzą na papierze, są dużo bardziej kryjące, więc pozwalają poczuć naprawdę prawdziwą radość z tego tworzenia. A jeżeli chodzi o kolory, to radziłabym spróbować właśnie te kolory samemu stworzyć, czyli użyć tej palety podstawowej, czyli właśnie na przykład żółtego, czerwonego, niebieskiego i z tych kolorów próbować samemu stworzyć konkretne odcienie i bawić się tym, bo wtedy można rzeczywiście stworzyć obraz, który jest bardzo spójny w całości, a jednocześnie który po prostu, samo to łączenie kolorów jest czymś takim, co sprawia, że już ta twórczość zaczyna być zabawna.
1: No to w takim razie może, jeżeli macie taką możliwość, to rozłóżcie sobie farby i popróbujcie coś. Możecie też do nas zadzwonić i powiedzieć, co

0: poranku w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj Maja Tomaszewska, artystka, malarka. Maju, powiedz, dużo już stworzyłaś tych obrazów? Czy liczyłaś kiedyś swoją twórczość?
1: Nigdy nie policzyłam, ale myślę, że sporo, dużo, dużo.
0: A co najbardziej lubisz malować?
1: Najbardziej człowieka. Człowieka w ruchu i w ogóle ruch. Dla mnie bardzo ważna jest ekspresja i w malarstwie fascynuje mnie ta możliwość zatrzymania ulotnej chwili.
0: Ale to jest chyba tym bardziej trudne, bo trzeba naprawdę skupić się na tym, jak wygląda człowiek w ruchu, czyli jak ma napięte mięśnie, jak światło się odbija, jak na przykład rozwiewają mu się włosy. To wszystko musi być bardzo realistyczne.
1: Tak, i dlatego to jest takie fascynujące, że jest tam tyle właśnie tej nieuchwytności, tej ulotności i jest tam dużo pola do własnej interpretacji, a jednocześnie no, jest coś takiego magicznego w tym, że możemy zatrzymać na zawsze jakiś moment, który trwa tylko przez ułamek sekundy. Więc człowiek i właśnie ten ruch tak od zawsze były w centrum moich zainteresowań.
0: Czyli w odróżnieniu od martwej natury, która się nie rusza, chociaż może być żywa, tak jak jabłko na przykład albo jakieś kwiaty mogą być żywe, ale one już tak się nie będą ruszały.
1: To prawda, to prawda. Warto tych martwych natur na początku swojej artystycznej drogi też troszeczkę namalować, narysować, bo można się wiele nauczyć o kolorach, właśnie o tych lokalnych na przykład, o których wcześniej wspomniałam. I też takie martwe natury malowałam. Ale dzisiaj głównie właśnie maluję ludzi w ruchu podczas różnych przemian. Malowałam dużo tańca, całą serię obrazów o tańcu flamenco, właśnie inspirowaną tym czasem, kiedy mieszkałam w Hiszpanii. I dalej eksploruję

0: te obszary związane właśnie z ruchem i sekwencjami ruchu.
1: A teraz nad czym pracujesz?
0: Często maluję takie obrazy, które nazywam transpozycje i to są właśnie ukazania ruchu w różnych jego momentach na jednym płótnie, czyli na przykład postać, która, wyobraźmy sobie, tańczy i możemy zaobserwować, jak zaczyna ten ruch, jaki ten ruch jest po środku, jak ten ruch się kończy. I właśnie pokazuję te wszystkie momenty na jednym płótnie, ale wybieram ich ważność i na przykład jakiś moment jest najwyraźniejszy, inny jest troszkę bardziej rozmyty albo troszkę bardziej przezroczysty, więc właśnie można ten ruch poczuć z tego płótna.
1: Czyli ty, kiedy obserwujesz czyjś ruch, musisz sobie zrobić taką stopklatkę w głowie, no bo ten ruch to jest moment, to jest taka właśnie ulotna chwila, o której ty mówiłaś i wtedy już musisz sobie zapamiętać rozłożenie światła, odcieni, jak układa się nawet ubiór danej osoby, czyli rozumiem, że nie korzystasz z jakichś modeli.
0: Też korzystam. Bardzo ćwiczyłam dużo takiego obserwowania ruchu podczas koncertów na żywo. Chodziłam dużo na koncerty jazzowe, bluesowe i właśnie to podczas studiów i dużo szkicowałam muzyków podczas grania. I dzięki temu właśnie nauczyłam się obserwować bardzo szybko i łapać taką szybką kreską ten ruch, który jest gdzieś tam powtarzalny, bo na przykład jak muzyk gra, no to rytmicznie się porusza i można zaobserwować te różne fazy, które są powtórzone, więc można jeszcze ponownie sprawdzić, czy rzeczywiście dobrze gdzieś tam ta kreska padła. I do dzisiaj bardzo lubię pracować z modelami na żywo. Ostatnio właśnie robiłam taką serię wydarzeń właśnie podczas tych ciepłych dni, gdzie w różnych miejscach na ulicach Warszawy na przykład siedzieli modele i właśnie malowałam ich na żywo, także przychodnie mogli też zatrzymać się i zobaczyć ten proces powstawania obrazu. Ale oczywiście, kiedy robię bardziej skomplikowane kompozycje na większych formatach, gdzie zatrzymuję takie naprawdę ulotne fazy ruchu podczas jakiegoś skoku, czy właśnie tanecznego ułożenia ciała, to korzystam też na przykład z krótkich form filmowych. Nagrywam fragment takiego ruchu, wybieram z niego sekwencje, które mnie interesują, a później z nich tworzę kompozycje, z których po prostu szkicuję taką kompozycję, która później znajdzie się na płótnie.
1: No właśnie, czyli nowe technologie trochę tutaj idą z pomocą i można tą chwilę zatrzymać i na chwilę wtedy przyjrzeć się, jak to wszystko wygląda w tym ruchu, który jest właśnie taki szybki momentami.
0: Tak, tak, to jest fantastyczne, że można ten ruch tak dokładnie przestudiować.
1: Mm-hmm. No a te kolory, które pojawiają się na twoich obrazach, czy to jest tak, że czasami, kiedy widzisz czerwoną sukienkę, zostawiasz tę sukienkę w takim odcieniu, czy zmieniasz, czy masz jakiś inny pomysł czasami na swoich bohaterów?
0: Ja uwielbiam malować to, co widzę. Uważam, że rzeczywistość jest dla nas, dla malarzy, całkowitą informacją, która jest potrzebna do stworzenia naprawdę fantastycznego obrazu. Więc bardzo często właśnie maluję to, co widzę w taki sposób i w takich kolorach, w jakich to rzeczywiście było. Chyba że z jakiegoś powodu na przykład założenie w danym obrazie jest inne i wiem, że chciałabym go namalować tylko, nie wiem, w jakimś monochromie albo tylko oparty na jakimś połączeniu dwóch barw. Wtedy na umyślnie bym to zmieniła. Ale w takim założeniu ogólnym raczej właśnie bawi mnie bardzo obserwacja takiego prawdziwego koloru i to, jak precyzyjnie oko jest w stanie ten kolor stworzyć poprzez mieszanie barw.
1: No właśnie, wychwycenie tego odcienia czasami jest, myślę, że bardzo trudne. No Eskimosi mają wiele nazw na śnieg. W Anglii bardzo różnie nazywa się też deszcz. A tutaj, jeżeli chodzi o artystów, jeden odcień czerwonego może mieć tak bardzo szeroką paletę.
0: Tak, czerwień to w ogóle jest kolor, który jest dużym wyzwaniem w malarstwie, dlatego że...
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że właśnie czerwień, jeśli pomieszamy, chcemy uzyskać powiedzmy jaśniejszy kolor, jaśniejszy odcień czerwieni, no to tak wydawałoby się logiczne, że wtedy jeżeli dodamy bieli, to będzie jaśniej. Ale nie, bo jeżeli dodamy do czerwieni bieli, no to stworzymy kolor różowy i to już nie jest czerwony. Z drugiej strony myślimy w takim razie, no dobrze, to może jeżeli dodamy żółtego, to będzie jaśniej. Ale też nie, bo wtedy stworzymy już kolor pomarańczowy. Więc taka odwieczna zagwozdka właśnie to jest, jak stworzyć taki bardzo jasny, świetlisty, wyrazisty, czerwony kolor, a jednocześnie nie złamać go innym kolorem tak, żeby po prostu nie zamienił się już w coś innego. I na to są różne sposoby. No jeden z takich, które działają lepiej, to jest po prostu malowanie tak warstwami.

0: laserunkowo to się nazywa, w taki sposób, żeby położyć najpierw na przykład ten odcień bieli czy jakiś żółty, który wyschnie i dopiero po wyschnięciu położyć taki transparentny odcień jasnej czerwieni, tak żeby dopiero na nasze oko połączyło sobie te kolory, ale żeby nie mieszać ich podczas malowania.
1: No to już jest skomplikowany proces. Ja przyznam się, że wymarzyłam sobie ostatnio kolor bordowy. I tego bordowego nie mogłam nigdzie znaleźć w palecie kolorów, oczywiście właśnie do pomalowania ścian. Kolor bordowy to jest jaki kolor?
0: Ciemnoczerwony, pewnie z jakąś tam domieszką fioletu. To już zależy właśnie, w którą stronę chcemy skręcić.
1: Czy on idzie w stronę czerwieni czy fioletu? No właśnie, to są wszystko czasami nawet może filozoficzne zagwostki. No to już teraz kolejna piosenka na naszej antenie, a my wracamy do naszej rozmowy już za chwilę.

0: To były kolory dźwięku. Fortepian też ma bardzo dużo odcieni dźwięku, a my dzisiaj o odcieniach koloru w naszym piątkowym, kolorowym poranku rozmawiamy. 50 minut po godzinie 8, a z nami Maja Tomaszewska, malarka, która opowiada nam o tym, jak dobierać kolory, jak je stosować i o tym, jak bardzo ważne są też kolory w naszym życiu, bo są, prawda?
1: Oczywiście.
0: Jeżeli teraz wstajesz rano, to jest tak, że ten kolor na twoim ubraniu też czasami coś pokazuje?
2: Jak najbardziej, jak najbardziej. Ja lubię sobie rozświetlić dzień właśnie kolorem jakimś i zwłaszcza to jest dla mnie ważne, kiedy zaczynają się te zimowe dni i nie ma aż tak dużo koloru za oknami, żeby gdzieś tam dodać więcej koloru do codziennego życia, bo to przynosi dużo radości, kiedy otaczamy się właśnie kolorami, które potrafią też wpłynąć na nasz nastrój.

0: No właśnie, bo jest jakaś taka magia tego koloru i kiedy na przykład nadchodzi ta jesień i zima, bardzo dużo osób nakłada na siebie taką czerń, szarość, a może nie zawsze tak trzeba, może właśnie wtedy warto zakładać takie bardziej kolorowe rzeczy.
1: Pewnie, że tak.
0: Czy ty na przykład masz w swojej szafie dużo kolorowych ubrań, czy jednak ubrania to już jest co innego niż odcienie farb na twoich obrazach?
1: To jest co innego niż odcienie na moich obrazach, ale tak, mam troszeczkę kolorów. Ja zazwyczaj łączę właśnie jakieś kolory z akcentami, różne właśnie takie kontrasty. Bardzo lubię kolory, które po prostu na przykład są jednym kolorem dominującym w danym stroju. Czasami lubię się ubrać nawet na jeden kolor całkowicie, ale to wszystko zależy właśnie od tego, jaki mam humor.
0: No właśnie, bo też na przykład te odcienie, które nas otaczają, sprawiają, że czujemy się dobrze. Na przykład właśnie dlatego przedszkola, żłobki, szkoły są często bardzo kolorowe, bo wtedy myślę, że jakaś otwiera nam się taka szufladka kreatywności, takiego uśmiechu i radości. Jednak te kolory, jak nas otaczają, jest nam dużo przyjemniej.
1: Tak, no ja myślę, że kolory przede wszystkim też są czymś takim, co dodaje życiu też trochę zabawy i że kiedy za dużo wokół siebie mamy takich bardzo ponurych, ciemnych kolorów, to po prostu robi się zbyt poważnie. A zawsze fajnie w życiu jest po prostu pamiętać o jakimś dystansie, o tym uśmiechu, o tym, żeby ta zabawa gdzieś tam towarzyszyła przez całe życie, a nie tylko w dzieciństwie, i właśnie kolory mogą na to wpływać.
0: No to chyba jesień jest ulubioną porą roku wszystkich artystów, bo szczególnie teraz, kiedy jeszcze nie nadeszły przymrozki, jest tak wspaniale, jest kolorowo i można chyba ten kolor po prostu mieć wszędzie teraz.
1: No ja akurat jestem największą fanką tego, kiedy jest cieplutko, więc wiosna i lato to są takie moje ulubione pory roku, bo wtedy też tego słońca jest najwięcej. Chociaż to słońce jesienią potrafi stworzyć niesamowite naprawdę gry z tymi przepięknymi listkami na drzewach i kasztanami, które po prostu złocą się gdzieś pod nogami, więc to też jest wspaniałe widowisko.
0: No ja nie mogę się teraz napatrzeć na te kolory liści. One są tak intensywne, takie czasami bardzo piękne te połączenia, bo na przykład może być zielony liść, który na jednej powierzchni może mieć kolor zielony, pomarańczowy, żółty, czerwony i to tak po prostu pięknie wygląda. Myślę, że byłoby trudno uzyskać tak bardzo realistyczny kolor komuś, kto nie jest zawodowym malarzem, a tutaj właśnie natura nam potrafi tak ubarwić rzeczywistość.
1: To prawda. Pamiętam, że jak byłam dzieckiem, to właśnie uwielbiałam takie liście znajdować podczas jesieni, że to było coś wspaniałego. Szukałam tych kolorowych liści. Jak zdarzył się taki jeden wielokolorowy, to byłam bardzo zadowolona.
0: No właśnie, można sobie taki bukiet stworzyć jesiennych liści, do tego dołożyć trochę kasztanów i stworzyć sobie właśnie taką jesienną dekorację. No szczególnie teraz, bo już za chwilę tych kolorów nam trochę będzie brakowało, kiedy będzie zima i będzie trochę tak szaro, buro i ponuro. Myślę, że to jest trochę trudniejszy czas dla wszystkich, ale pewnie dla artystów szczególnie.
1: I wtedy właśnie warto sobie tych kolorów więcej w życiu stworzyć i więcej obrazów namalować.
0: O właśnie, i to jest takie przesłanie dla was wszystkich. Jeżeli wam będzie brakowało koloru, bo już na przykład opadną liście, zostaną zgrabione i już ich nie będzie, to możemy sobie pokolorować świat na żółto i na niebiesko, tak żeby nam się po prostu stworzyła taka tęcza. Bardzo myślę, że warto żyć wśród tych kolorów, bo one poprawiają nam nastrój, humor i kiedy jest za oknem. Czasami nie jest tak słonecznie jak dzisiaj, tylko jest tak szaro, buro, mgliście i ponuro, to wtedy możemy sobie udekorować ten świat. Maja Tomaszewska była dzisiaj z nami, opowiadała nam o kolorach, o twórczości i o tym, jak bardzo pomaga to nam w życiu. Maju, bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Czego możemy życzyć artyście?
1: Dużo czasu na tworzenie.
0: O, no to w takim razie tego czasu życzymy, żeby był jak najbardziej kolorowy i dobrze wypełniony. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Wzajemnie, bardzo dziękuję.
0: A ja również dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, którzy byli dzisiaj z nami do godziny 9:00. Już tylko 5 minut nam zostało, więc dobrego dnia, kolorowego dnia. Mam nadzieję, że te kolory będą z wami dzisiaj. Rozglądajcie się, układajcie sobie te kolory w domu, tak żeby wam było wesoło, miło i kolorowo. A za to spotkanie dziękuję już bardzo. Marta Kawalec, Filip Górski. Wszystkiego kolorowego. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: jakim? Zgadniesz?
1: Tak, tak, tak. W kolorze brązowym.
2: Autopromocja.
3: Gujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
4: O tak, Gujdonie, słuchamy.
5: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
6: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
4: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
3: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.

0: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Pośród nas schowane żyją.
4: Już od wieków nieustannie.
3: Kolorowe szatki szyją.
4: Mogą pływać statkiem w wannie.
3: Kolorowe czapki noszą.
4: Krótkie portki z kubraczkami.
3: Znalezione książki znoszą.
4: A najchętniej z bajeczkami.
3: Uwielbiają smakołyki.
4: Smak tysiąca ciastek znają.
3: Herbaciane ich imbryki.
4: Aromatem wypełniają.
3: Ich komnaty przystrojone.
4: W nich dywany i fotele.
3: Poduszkami zaścielone.
4: Ale skrzatów jest niewiele.
3: Zwykle strychy wybierają.
4: Albo dziuple w starych drzewach.
3: Tam mieszkania zakładają.
4: Gdy pojawi się potrzeba.
3: Ciężkie są pocztowe skrzynie.
4: I magiczne szafy z drzwiami.
3: Czas na żartach z krzatą płynie.
4: Wciąż się bawią z krasnalami.
3: Może żyją w twoim domu?
4: Gdzieś na strychu czy w piwnicy?
3: Lepiej nie mów nic nikomu.
4: Bo wyniosą się z dzielnicy.
3: A w sypialni ich nie było?
4: Pod półkami wśród rupieci?
3: Może coś się wydarzyło?
4: Nie widzieliście ich dzieci?
3: Wszystko pięknie opiszemy.
4: Biblioteki odwiedzimy?
3: Jeśli tylko ich znajdziemy,
4: to się świetnie zabawimy.
3: Chyba słyszę, coś szeleści.
4: Mnie się zdaje, że drapanie.
3: W takiej dziurce się skrzat zmieści?
4: Rozpocznijmy przeszukanie. Strażnicy bajek. Ależ babciu, ja nie umiem. Nie dam rady. Nie, babciu, tylko opowiadaliśmy ci o tym z Michasiem, ale to nie my. Mówiliśmy ci o Wojtku. O Wojtku, tak, tak. Nie wiem, chyba do jakiejś sztuki ćwiczył. Nie dla sztuki, tylko do sztuki, to znaczy do spektaklu. Aha, stukał nogami. Nie tak normalnie, tylko jakby z metalem. Takie blaszki miał i stukał. Nie, babciu, my z Michasiem próbowaliśmy, ale nam to nie wychodzi. Już to sobie wyobrażam. Ja to mam za duże łapki, a Michaś to... Nie, nie, babciu, nie żartuję sobie z Michasia. On ma bardzo takie krótkie łapki, no. Dobrze, dobrze, ja ciebie też. Oczywiście, babciu, że przekażę Michasiowi. Pa, pa! Oj, kochana babcia, ona wciąż myśli, że mam 3 latka. Aj, aj, aj.
5: Adasiu, otwieraj, mam ci... Płaku, jesteś tam? Skoro nie, to nie.
4: Zaczekaj, Michasiu, zaczekaj! No przecież jestem, no. Wracaj, no. Co to za sensacja?
3: Ach, żebyś tylko wiedział, jak ja się zdenerwowałem. Bardziej niż wczoraj.
4: Nie mówmy tak głośno na korytarzu, bo pani Elwira nas pogoni.
3: Ach, tak, tak, tak. To wróćmy do ciebie, do pokoju.
4: Dobrze,
3: nie?
4: Dobrze. Ale co to za sensacja? Zdenerwowałeś się bardziej niż wczoraj.
3: Chyba, o wiele bardziej. Aż cały się trzęsę. O, widzisz mój trzęść?
4: Jaki trzęść? Tak robią pieski, kiedy spadnie na nie deszcz. No nie żartuj, no mów.
3: Tak. Wczoraj, kiedy wziąłem łyżkę, żeby zjeść zupę w przedszkolu.
4: I dlatego jesteś zdenerwowany i się trzęsiesz? Przez jakąś zupę, no co ty?
3: To była przepyszna zupa, ale nie zjadłem, bo Jacusiowi wypadła figurka.
4: Nie mogłeś jeść, bo jemu wypadła jakaś figurka? No to trzeba było na to nie patrzeć.
3: A ciekawe jak. To była figurka takiego...

0: takiego bohatera z filmu.
1: A jaki Jacuś? I co cię obchodzi jego jakaś figurka? Trzeba było jeść? Jeść, a nie patrzeć.
0: Ale jak, skoro ta jego figurka wpadła mi do zupy? Tak się zdenerwowałem, że...
1: Zaraz. Ty wciąż opowiadasz o tym, co było w przedszkolu? A dzisiaj?
0: Dzisiaj nie jadłem zupy.
1: No ale co cię dzisiaj zdenerwowało?
0: A to... Czekaj, tu muszę odetchnąć. Masz coś do picia?
1: Pewnie, już ci nalewam.
0: O, dziękuję, Adasiu. Już mi lepiej. Au, coś mi wpadło do buta.
1: Tak? To może jakiś papruch albo kamyczek? No pokaż. A co to za buty?
0: Fajne, nie? Dziadek mi dał. Znalazł na strychu, naprawił i mi dał.
1: Wyglądają jak ze sklepu, jak się błyszczą.
0: Są starsze niż Wojtek i Leszek. A takie wygodne, no mówię ci.
1: Nie wierzę, to dziadek Ignacy umie też naprawiać buty?
0: No pewnie, o, zobacz tutaj. Podkleił zelówkę i przybił gwoździkami. Widzisz? Mhm. Tę podeszwę.
1: No właśnie, coś mi się tak wydawało, że trochę stukasz.
0: Trochę jak Wojtek, kiedy... Aha. Pamiętasz, jak on tak stukał tymi podkowami, czy tam coś?
1: Podkóweczkami, czy coś, tak. No. Przed chwilą rozmawiałem o tym z babcią Janeczką.
0: Tak?
1: Pytała, czy my też tańczymy.
0: My?
1: No, ty i ja. I kazała cię pozdrowić.
0: A to dziękuję. I rozmawialiście o butach? O czyich butach?
1: No to o czyich? O tych Wojtka butach, tych podkutych blaszkami.
0: Już pamiętam. Później pomogliśmy Koziołkowi Matołkowi podkuć jego buty w Pacanowie, tak?
1: Ale ten pomysł podsunął nam występ Wojtka.
0: Tak, to prawda.
1: To jego stukanie blaszkami o podłogę.
0: Nie, ja to tylko tak trochę gwoździkami. Tak bardzo cichutko, ale wkrótce przestanę stukać.
1: Przestaniesz? Dlaczego? To jest nawet fajne, co nie?
0: No tak, ale one się tam dobiją, coś tam... Przestanek, jak się buty ułożą, zrobią się jeszcze bardziej miękkie i jeszcze bardziej cichutkie.
1: Fajne te butki. Szkoda, że dziadek nie znalazł jakichś butów dla mnie.
0: No szkoda, ale to pewnie dlatego, że nikt w rodzinie dziadka nie miał takich dużych nóg.
1: No cóż... Jestem dużym smokiem i mam duże stopy, znaczy łapy. Już dobrze?
0: Ale z czym? Znaczy, że co jest już dobrze?
1: No czy się już uspokoiłeś?
0: A tak, później pani kucharka przyniosła mi dwie dokładki zupy, to się
1: Michasiu, już wystarczy o tej zupie. Mów o tym, co ciebie dzisiaj zdenerwowało.
0: Widzisz? No widzisz, jaki jestem zdenerwowany? Aż prawie o tym zapomniałem.
1: To może nie było nic takiego?
0: O nie! Dostałem wiadomość od Anselma. Jest groźnie.
1: Znowu wysłał gołębia pocztowego pana Piórko?
0: Nie, tym razem u dziadka list zostawiła Basia.
1: To ile ich było? Dwie naraz?
0: Nie, to wiewiórka zaprzyjaźniona ze skrzatami i nazywa się Basia.
1: A, Basia, jasne. A ja jestem smok Adaś, smok.
0: Nie, no, ale poważnie, tak zawsze wołają na nią ludzie w parku i w lesie.
1: Rozumiem.
0: Basia.
1: I co przyniosła ta Basia?
0: List zostawiła u dziadka. Wiadomość od Anselma, że musimy jak najszybciej...
1: To oczywiste, zawsze musimy jak najszybciej. No ale co było w tym liście?
0: No tego nie wiem, ale na pewno coś, co by nas zdenerwowało.
1: Spójrz na mnie, Michasiu. Czy ja wyglądam na zdenerwowanego? No popatrz.
0: Nie, wcale. Jesteś bardzo spokojny.
1: I tobie też radzę, Michasiu. Dopóki nie wiemy, o co chodzi, nie należy się denerwować.
0: No tak, łatwo ci mówić. Gdybyś tylko wiedział, co było w liście.
1: Ale nie wiem, ty też nie wiesz, więc o co chodzi? Uspokój się, Michasiu.
0: Ale tam przecież może być coś strasznego, nie sądzisz?
1: Jest na to sposób. Wiem, jak się uspokoić i wiem, co ciebie też uspokoi.
0: Poważnie?
1: Mhm.
0: A na czym polega to znacie to uspokojenie się?
1: Polega na tym, że ruszamy do dziadka, żeby poznać szczegóły listu. W drodze to możemy, wiesz...
0: Wiem, możemy coś zjeść, oczywiście. A nie? Aha, to niedobry pomysł, tak? Dlaczego?
1: Bo nie wolno iść i jeść. Można się zachłysnąć. Ale możemy sobie nie jeść, tylko śpiewać.
0: Nie żartuj. Nie możemy tak zrobić. Ptaszki i zwierzątka by się wystraszyły.
1: No tak, masz rację, żartowałem. No to co, ruszamy do chatki dziadka Ignacego?
0: Ruszamy.

0: Dziadku! Dziadku! Przybyliśmy, jak najszybciej nam się udało!
1: Dzień dobry, dziadku Michasia, możemy wejść?
2: O, jesteście. Oj, to jak szybko.
1: Michaś mówił, że to bardzo poważna sprawa. Tu biegliśmy co sił.
2: Doskonale, chłopcy. A jak budki, Michasiu?
0: Dziadku, są fantastyczne. Naprawdę są takie stare?
1: Wyglądają jak buty ze sklepu, a nawet lepiej, no takie błyszczące.
2: Kiedyś robiono przedmioty porządnie, żeby dłużej służyły.
1: Michaś mówił, że były zelowane. A co to znaczy?
2: Że podkleja się nową podeszwę, kiedy poprzednia się przetarła albo zrobiły się w niej dziury. Tylko że zawsze wtedy bucik robi się wyższy.
1: Tak się właśnie zastanawiałem, czy Michaś przypadkiem nie urósł. No, stałeś się jakby wyższy.
0: Naprawdę? Mhm. No, może trochę, ale fajnie.
2: Kiedy zelówki są nierówne, to zaczyna się tak dziwnie iść. Tak przechylasz się na jedną stronę, a kroki są nierówne. No,
1: naprawdę? Aż taka różnica, no niemożliwe.
2: O, mnie się jeszcze to nigdy nie przytrafiło, ale jeżeli ktoś ma na przykład jeden but bardziej zniszczony niż drugi, to będzie tak jedna noga wyżej, druga niżej i tak będzie chodzić w kółko. I skrzywiony w kółko.
1: Niesamowite.
0: Raz jeszcze dziękuję za budki. A ten pakunek, który mi dajesz, dziadku, co to jest?
1: Jaki pakunek?
2: To taki zestaw do naprawy. Będziesz mógł sam pobawić się w szewca.
1: Ojej, super! A ja też mogę? Gdyby było trzeba więcej sił albo coś takiego.
2: Dobrze, dobrze, ale my tu gadu, a tymczasem Basia zostawiła pod chatką list.
1: No to może ja przeczytam, bo lepiej czytam od Michasia.
2: Tak.
1: A może tobie, dziadku, podać okulary?
2: Nie trzeba, Adasiu, ty jesteś strażnikiem bajek. No tak. I to zadanie dla was.
1: Tak, to zadanie dla nas.
0: Prędzej, smoku, biaś i czytaj.
1: No biorę. Dzielni strażnicy bajek, potrzebujemy waszej pomocy. Kolejna bajka zagrożona.
0: No jak zwykle.
1: Jak zwykle.
0: Pewnie znowu kaprycha i trole coś zamieszały i gotowe.
2: Misiu, posłuchajmy dalej.
1: Michał z bajki.
0: Michał?
1: Tak jest napisane. Nie może normalnie chodzić. Ekam na was.
0: Ekam na was? To wszystko? Weź czytaj wszystko, Adasiu.
1: To wszystko. Reszta jest wygryziona.
0: Jak wygryziona?
1: No spójrz, ślady zębów.
2: Pokaż mi, smoku. No tak, zgadza się to. Tak jak myślałem. Leszczyna.
1: Jaka leszczyna?
0: Jaka leszczyna? Drzewko, na którym rosną orzechy laskowe przecież teraz?
1: Ale chyba jest za wcześnie na orzechy.
0: Właśnie.
1: Tylko te z zagranicy są w sklepach.
2: Ale Basia nie chodzi do sklepów, a po zimie pewnie trochę zgłodniała.
0: Dziadku, ale co to ma wspólnego z listem od Anselma?
1: No właśnie.
2: Skrzaty najczęściej do pisania zamiast papieru wykorzystują korę różnych drzew.
1: No tak, bo papier robi się z drzew.
2: Tak, ale skrzaty pisały już listy zanim Chińczycy wynaleźli papier.
0: I wypisują wiadomości na korze drzew?
1: Niesamowite.
2: Tak. Potrafią zmienić twardą korę w takie cieniutkie płatki idealne do pisania.
1: I tę wiadomość Anselm napisał na korze leszczyny?
2: Ach, na to wygląda. Kora leszczyny pachnie trochę jak orzechy laskowe. No, napisał na leszczynie, bo pewnie nie wiedział, kto będzie doręczycielem.
1: To była Basia.
0: I wiewiórka Basia nadgryzła część listu, bo była głodna.
1: I pewnie kiedy się zorientowała, by było już za późno.
2: Dlatego zostawiła list pod drzwiami, zamiast zajść na herbatkę i ciasteczko.
0: Ojej, to co my teraz zrobimy? No nie wiemy nawet, jaka to bajka.
1: No ale możemy się tego łatwo dowiedzieć od samego Anselma. Przecież to on napisał list.
2: Brawo. Właśnie tak powinni zachowywać się strażnicy bajek. Szybko, mądrze i skutecznie.

0: skutecznie.
1: Tak zawsze robimy.
2: Tak jest. Kiedy czas nas goni, to ruszamy do biblioteki Anselma. Adasiu, bransoletki.
1: Tak jest. Na raz, dwa i trzy. Przekręcamy trzy razy w prawo.

0: Oj, chyba nas trochę zniosło.
1: Aha. Nigdzie nie widać Anselma, gdzie on
0: nie,
1: jest?
0: Nie, nie, nie. Wszystko w porządku. Schowałem się za regałami. Ach, od rana buszują trole.
1: W bibliotece?
0: Tak.
1: W krainie bajek, jasne. Rozumiem. Anselmie, o czym pisałeś w liście?
0: Co? Nie czytaliście? Przecież z tym listem wysłałem szybką wiewiórkę.
1: Otóż to. To była Kora Leszczyny i Basia...
0: Basia tak się zmęczyła drogą, że no sam zobacz.
1: No widzisz, Anselmie, że no nie za bardzo można było cokolwiek odczytać, tylko że jakiś Michaś ma problemy...
0: Ajajajajaj, no tak. Nie pomyślałem o tym, że po zimie Basia ma wilczy apetyt.
1: Wiewiórka z wilczym apetytem.
0: Poczekajcie, czy pamiętacie bajkę o 7-milowych butach?
1: Pojechał Michał pod Częstochowę. Tam kupił buty 7-milowe.
0: Tak. Ja też pamiętam. Co stąpnie nogą, 7 mil trzaśnie, bo Michał takie buty miał. Właśnie.
1: Chodził po Polsce, był w Warszawie, w Błoniu, w Radzyminie, w Grodzisku.
0: I był jeszcze w Ciechocinku, w Łomży, był w tych Kielcach.
1: W Łomży się zastanawiał, czy zdąży.
0: Tak. A w Kielcach to nie wiem, nad czym się zastanawiał, bo był potem w Kaliszu, w Płocku i w Szczecinie.
1: I w Skierniewicach, i w Koszalinie.
0: Tak. Zgadza się. Tak jest w wierszu pana Brzechwy, ale ostatnio Michał...
1: Michał? To jak ja? Michał ma jakiś problem? Zostawił gdzieś buty? Zgubił i nie pamięta gdzie?
0: Zdjął na chwilę, żeby umyć nogi, a w tym czasie trole zrobiły coś z butami.
1: Ale co zrobiły? Włożyły mu kamień do środka? Tak, że nie może chodzić?
0: Nie wiadomo co, ale wciąż chodzi w kółko i robi wielkie kroki.
1: W kółko chodzi.
0: Wiadomo, to w końcu przecież buty 7-milowe.
1: Chodzi w kółko.
0: Chodzi o to, że jego buty są, jakby to powiedzieć, nierówne.
1: Nie rozumiem. Jak to nierówne?
0: Ach, doszło do tego, że aż zdjął je ze złością, do wody wrzucił i na bosaka do domu wrócił.
1: Aha.
0: Musicie znaleźć te buty i naprawić, albo sam już nie wiem, basałyki. Bajka nie działa. Nie ma jej jak opowiadać.
1: A co się stało z jego butami, Anselmie?
0: Prawy daje krok, który ma 7,5 mil, a lewy daje taki krok, który ma 7 mil bez 0,5 metra. Ach, czyli za każdym razem nogi ma odsunięte od siebie o metr.
1: Ale tak się nie da chodzić. Musi się strasznie męczyć, ten Michał.
0: Biedny Michał. Pewnie wciąż kręci się w kółko. To trole starły jedną podeszwę, na pewno.
1: Zajmiemy się tym, Anselmie. Tylko poprosimy książkę o butach 7-milowych.
0: I dziękujemy. Teraz przyłożymy palce i przekręcamy pierścienie.
1: Na raz, na dwa i na trzy!
0: Ośmiało praca i coraz szybciej kręci, Michasiu!
1: Już dłużej

0: Ojej, jak tu miło. Rzeczka, drzewka, lekki wiaterek.
1: I buty. Buty, spójrz. To są na pewno buty Michała.
0: Jakie wielkie.
1: Nie?
0: Czekaj, spójrzmy, Adasiu. No, tak jak myślałem. Zobacz, w lewym jest starta zelówka.
1: Nic dziwnego, że zrzucił i pieszo wrócił. Sam bym tak zrobił. Gdyby był tylko jakiś sposób.
0: Adasiu?
1: Tak?
0: Pamiętasz, co dziadek mi dał? Chyba mam pewien pomysł.
1: Uuu.

0: Co? Już wróciliście? Tak szybko? Och, czyli się nie udało. Nic z tego.
1: Strażnicy bajek nigdy się Anżelmie nie poddają. Wszystko naprawione, Michał zadowolony.
0: Naprawdę? Naprawiliście 7-milowe buty? Ho, ho, ho, ho, ho, ho. I Michał znów może chodzić w swojej bajce, naprawdę? Oczywiście, podkleiliśmy buty i teraz oba dają równe kroki, po 7 mil i pół metra. Nie dało się inaczej.
1: A dla pewności obie zelówki przebiliśmy gwoździkami, no, żeby trole znowu nie zepsuły.
0: 7 mil i pół metra każdy? No cóż, bajka będzie szybsza.
1: Ale
0: uratowaliśmy właśnie i buty, i humor Michała, i utarliśmy nosa wiedźmie, kaprysze i trolom.
1: O. Tak jest.
0: I bardzo wam dziękuję. Na was, strażnicy, zawsze można liczyć. Do zobaczenia.
1: Dziękujemy i czekamy na następne wiadomości o zagrożonych bajkach.
0: Tylko postaraj się nie wysyłać wiewiórki z korą leszczyny czy orzechowca, dobrze? Będę pamiętał. Uważajcie na siebie i pozdrowienia dla dziadka Ignacego.
1: Pewnie, że tak. Adasiu, na raz, dwa, trzy, przekręcamy bransolet.
0: Tak jest. Raz, dwa, trzy.
2: O, witajcie z powrotem, basałyki. Miło was widzieć. Misja udana?
0: Pewnie. I jeszcze jak, dziadku Michasia?
1: Dzięki temu twojemu zestawowi do naprawiania butów, który mi dałeś.
0: Podkleiliśmy i przybiliśmy gwoździkami. Raz tylko uderzyłem się w paluszek.
1: Może i raz, ale za to w mój palec. Dlatego ciebie nie bolało.
0: Oj tam. Najważniejsze, że wszystko się udało. Buty 7-milowe zrobione.
2: To były buty 7-milowe z bajki Brzechwy?
0: Tak.
2: Fiu, chłopcy, brawo!
0: Pewnie, że brawo, dziadku Michasia.
1: I to ty nam wszystko pokazałeś, dziadku, nauczyłeś i dałeś nam ten zestaw.
0: Tak.
1: To tak, jakbyś dzisiaj
0: razem z nami brał udział w akcji ratującej bajkę o Michale i jego 7-milowych butach.
2: Bardzo dziękuję, chłopcy. Ach, dzięki temu znowu poczułem się strażnikiem.
0: Drobiazg, ale zrobiło się już późno i musimy wracać do domu.
1: Do zobaczenia przy następnych akcjach, dziadku. Pa, pa!
0: Pa, pa!
2: Do widzenia, chłopcy, i uważajcie na siebie!
1: Chcemy spać, wołają z krzaty.
0: Namęczyły się maluszki.
1: Czas już wyjść nam z dziadka chaty.
0: Złożyć główki do poduszki.
1: Jeśli wam się spodobało,
0: na następne zapraszamy.
1: Będzie działo się niemało.
0: Kiedy malców odwiedzimy,
1: powrócimy po przygody.
0: Skrzacie tajemnice nowe.
1: Różdżki, czapki, długie brody.
0: Wszystkie dzieci są gotowe?
1: Ulubioną przygotujcie.
0: Bajkę, baśń, opowiadanie.
1: Razem z nami wątek snujcie.
0: Najważniejsze to zadanie.
1: Jak myślisz, Adasiu, czy uda nam się jeszcze raz spotkać skrzaty biblioteczne?
0: No co ty, Michasiu, oczywiście. Przecież same nas do siebie zapraszały.
1: No wiem, ale jeżeli przeniosą się gdzieś daleko?
0: Jak to? A dlaczego?
1: No, może znudziło im się życie w dziadka chatce?
0: Co ty, Michasiu, na pewno nie. Przecież mają wygodnie, obok las.
1: To prawda, las, w którym rosną stare drzewa.
0: W niektórych dziuplach obok wiewiórek mieszkają ich leśni kuzyni, wiesz?
1: Oj, fajnie byłoby odwiedzić też tych z parku.
0: To fajnie by było, to prawda. Ale najlepiej to tych z biblioteki, sam wiesz której.
1: Oj, masz rację. Ojej, Adasiu, zobacz, jak późno się zrobiło.
0: Oj, niemożliwe. Musimy natychmiast ruszyć, żebyśmy zdążyli.
1: Bo inaczej Wojtek z Leszkiem dopiero by się pogniewali.
0: Nie ruszamy, Misiu.

0: już ruszamy.
1: A już chcieliśmy ruszać wam na pomoc.
2: Myśleliśmy, że coś wam się stało.
1: Wszystko w porządku?
3: Aha, jak najbardziej, tylko trochę nie patrzyliśmy na zegarek.
0: No bo byliśmy bardzo

0: i już ich nie ma. Zastanawiam się.
1: O, ja również. Ciekawe, dokąd prowadzą te ich wędrówki.
0: Kogo tam spotykają, jakie przygody im się przytrafiają, ale wiemy,
1: że jeśli wy chcielibyście się tego dowiedzieć,
0: to uważnie słuchajcie kolejnych podcastów waszych ulubieńców.
1: Sprytnego misia Michasia
0: i odważnego smoka Adasia.
1: A tymczasem w tajemniczy sposób nadciągnął koniec opowieści.
0: Do usłyszenia!
2: My też chcielibyśmy się pożegnać. Pa, pa, basałyki!
3: Nie możemy się już doczekać. Sami wiecie kogo. Pa, pa!
2: Pa, pa!
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

bomb zawsze był gotowy. Zawsze też pod ręką były rekin, młot i ryby piły.

Zawsze też pod ręką były rekin, młot i ryby piły. Czasem trzeba skruszyć skały, które statkom przeszkadzały, wyrastając im na drodze, grożąc statkom i załodze. Aby skały skruszyć grot,

Zawsze też pod ręką były rekin, młot i ryby piły. W morzu zawsze jest robota, nie obejdzie się bez młota. Tak jak też słuchaczu miły, nie obejdzie się bez piły. Więc obawy, strachy precz, bo narzędzia zwykła rzecz. A wasz nadcień Neptun.

0: warsztacie Neptunowy.
1: Trójząb zawsze był gotowy.
0: Trójząb zawsze był gotowy.
1: Zawsze też pod ręką były rekin, młot.

0: Autopromocja.
1: Nic mi Haś
2: i Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Hengar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
3: Dzięki magicznej tablicy praciotka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo. Michasiu, Gicelon, Gicelon! Ster, prawo, prawo!
1: Prawo? Ster, na prawo!
3: I oczywiście smacznie.
1: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: trochę się niepokoję,
1: bo może wtedy traci orientację
0: i zmienia się w ubikację.

0: Od chodnika do chodnika leży zebra, bestia dzika. Niby miła i wesoła, ale może pogryźć koła.
1: Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz. I potem równym krokiem żwawo marsz.
2: Na asfalcie leży zebra, malowana w białe żebra. I się złości daje słowo, kiedy ktoś przechodzi obok.

0: deszczu zebra.
1: Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz, a potem równym krokiem z babą.

0: Patapatam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam tam.

0: tam patapatam, tam, tam, tam, tam patapatam, tam.
1: Gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.

0: Dobry dzień, Polskie Radio Dzieciom.
1: Uwielbiam skakać. Misiu, umiesz skakać na jednej nodze tak jak ja?
2: Spróbuję.
3: A kto potrafi robić fikołki?
1: Ja potrafię.
2: O, Margot.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Pozwólcie przedstawić sobie pan Żubr we własnej osobie. No, pokaż się, Żubrze, zróbże minę uprzejmą. Żubrze, o?

0: spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka.
1: Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

0: promocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

0: kurka, kurka złotopiórka, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka, babcia za nią truchtem drepce.
1: Wracaj!
0: Krzyczy.
1: A

0: A że była dobra skoczka, wskoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia
1: hopla!
0: Też na aeroplan. Jak nie zaczną mu się szamotać, szarpać, dziobać, rzucać, miotać, drapać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle, aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie. Śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga, kurka w bek, babcia w pół.

0: kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kosła fik. Kurka gdacze, babcia płacze, a on sobie buja skacze. Coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka motor dziobie, kurka drapie, śrubki skrobie. Aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły, dziwy zobaczyły. Wielkie góry jak kubki piasku, wielkie drzewa jak krzaczki w lasku, rzeki srebrne wstążeczki, łąki zielone chusteczki, domy klocki drewniane, pola kratki malowane, jeziora jak donice, pociągi jak gąsienice, ludzie jak mrówki, krowy jak boże krówki, a kurek to nawet nie widać. Popatrzyły do góry, co zobaczyły? Chmury? Akurat! Chmury już w dole były, ziemię przesłoniły.
1: Ach, babciu!
0: Krzyczy kurka.
1: Na głowie stanął świat!
0: Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed niemi, ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął. Ale babcia zeskoczyła i nagle się obudziła. Patrzy, porządek wszędzie, nic złego się nie dzieje. Kurka siedzi na grzędzie i z babci się śmieje.

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetnie wypina pierś. Jest też wstydliwy pan maślak i puchawka, co robi? Grzyb, grzyb, grzyb, choć nie jest piękny zbyt, choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to

kolega, którego należy się wystrzegać. To pan Muchomor, którego kapelusz zdobi piękna czerwień wśród białych kropek wielu. Pan Muchomor, choć urodziwy, umie być bardzo niegodny.

i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl.

Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. Ho, ho. Kiedy była jeszcze mała, miała skrzydła i fruwała, Bożą krówką była kiedyś.

nie jest Bożą krówką, tylko krową. O, ho, ho, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. Ho, ho. Inne krowy są niemrawe, krowim okiem patrzą w trawę, w jednym miejscu mogą sterczeć cały tydzień. A Matylda lekką nóżką coraz inną idzie dróżką, od przygody do przygody sobie idzie. O, ho, ho, to jest Matylda, ho, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. La, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la. To jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. Ho, ho. Jak w Madrycie jest korrida, to Matyldę już tam widać. Wystąpiła na arenie w roli byka. No i już się plackiem kładą i pikador, i matador, orador. Gdzie pieprz rośnie, przed nią zmyka. O, ho, ho, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, ho, o, ho, ho, to jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. Ole! W Teheranie u sąsiadki zobaczyła dywan w kwiatki, pomyślała, że to niezły obiad jarski. A jak kwiatki pozjadała, to sąsiadka zbaraniała. Perski dywan się zamienił w ser szwajcarski. To jest Matylda. To jest

Harrisonie konie pasąc zamieniła ogon w lasso i postangi połapała. Raz, dwa, cztery. I choć była zwykłą krową, mogła zostać szeryfową, bo się strasznie w niej zakochał jeden szeryf. O, ho, ho, to jest Matylda, ho, ho, ho. To jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, ho. La, la, la, to jest Matylda, la, la, la. To jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, jest! Mówcie sobie, co tam chcecie, takiej drugiej nie znajdziecie. Takiej drugiej jak Matylda nie ma nigdzie. Cztery nogi i dwa rogi i ten uśmiech, uśmiech blogi. Więc śpiewajcie,

razem z nami. O Matyldzie, o ho, ho, to jest Matylda, o ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech blogi, to jest Matylda, o. La, la, la, to jest Matylda, la, la, la. To jest Matylda, cztery nogi, uśmiech blogi, to jest Matylda!

0: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
4: Kom, kom, rere, kom, kom, cześć dzieciaki, rozrabiaki, to mówię ja, wasza żaba Monika, która pojawia się i znika, kom, kom, rere.
5: Dzień dobry i ja witam was bardzo serdelkowo, wy moje kochane bąble, trąble, ja was, kulfoniasty kulfon, opowiadać, bajasz, legendziarz, gawędziarz, harmonista, organista. I jeszcze powiem, że historyk na końcu.
4: Dziś, drogie dzieci, opowiemy wam przepiękną opowieść.
5: Będzie to historia o dziwnych pieniądzach, które się pojawiają i znikają, zupełnie jak Monika.
4: Pojawia się i znika?
5: No, i tak było. A działo to się oczywiście
4: Dawno temu.
5: Bardzo dawno temu, wtedy, kiedy jeszcze krasnoludki miały krótkie spodenki i miały króciutkie bródki bardzo.
4: I pewna część Łęckiego Lasu nazywała się Detmanek, ale tam też było bagnisko.
5: No właśnie, a w bagnisku żyły sumy.
4: Jakie sumy? Tam były pewne sumy złota pochowane. Tak mówiła historia, którą ludzie sobie opowiadali, że pewne sumy złotych pieniędzy znajdują się w tych bagnach oraz w pobliżu.
5: W pobliżu bagien, w tak zwanych wądołach. A były tam wądoły również.
4: Tak, ale niestety nikt nie odważył się pójść zbierać tego złota albo nawet szukać, gdyż, jak ludzie powiadali, strzegą go olbrzymie strachy.
5: Strachy?
4: Na wróble.
5: Nie, to nie były wróble. To były strachy takie, wiesz, strachy i złe.
4: Ale byli tacy ludzie, którzy nawet w Wielki Piątek...
5: Nie, bo to tylko w Wielki Piątek można było zdobyć te pieniądze.
4: Tak, że byli tacy ludzie, którzy widzieli w Wielki Piątek

0: Ogromne ilości złotych pieniędzy, ale w bardzo niedostępnym miejscu.
1: Tak, duże, a to na drzewie, na samym czubku i wejść było ciężko.
0: Tak, tak,
1: na
0: tak.
1: Przykład, a na dole stał niedźwiedź.
0: A to wiewiórka gryzła zamiast orzeszka.
1: Tak, a niedźwiedź stał na przykład przed takim drzewem i zbierał pieniądze.
0: I zbierał, tak, a na co zbierał?
1: On? No. Jak to na co zbierał pieniądze?
0: No na coś się zbiera pieniądze przecież. No.
1: Na miód zbierał, przecież niedźwiedź lubi
0: to on
1: miód.
0: On płacił pszczołom za miód?
1: Płacił pszczołom. Jak ktoś, i on tak, ten niedźwiedź, jak na przykład ktoś szedł i zobaczył niedźwiedzia, chciał uciekać, niedźwiedź go delikatnie brał za nogi, do góry odwracał, potrząsał i co wypadło, to było niedźwiedzia.
0: Ale to szczególnie jak Pinokio tam szedł, tamtędy.
1: Nie, Pinokio miał? Co?
0: Pinokio miał złote,
1: nie, bo to, ale
0: złote
1: Pinokio
0: talary.
1: To inaczej to było z Pinokiem. A tutaj
0: ale,
1: to było...
0: Ale należy nadmienić, kochane dzieci, słyszycie? Bo to jest bardzo ważne.
1: Słyszą, bo widzę, że nadstawiły uszu.
0: To jest bardzo ważne, że w Wielki Piątek miejsca, w którym rozsypane były złote pieniądze, zaznaczały takie dziwne ogniki, które się świeciły.
1: Tak, to były ognie świętego Wita.
0: Niekoniecznie.
1: Niekoniecznie?
0: Niekoniecznie.
1: W każdym razie były to ogniki takie palące się i jak ktoś zobaczył taki ognik na przykład na tych bagnach, to znaczy, że tam mogło być złoto. A skąd się to złoto tam wzięło? Otóż ludzie starzy, najstarsi ludzie
0: powiadali,
1: że podobno Ondraszek, czyli ten zbój nad zbójami, chował tam złoto.
0: Chował. Tak. Być może chował.
1: No,
0: ale dokładnie nie wiadomo, skąd to złoto się wzięło.
1: Nie, no, zbójcy tam chowali to złoto na bagnach.
0: I pewnego razu przechodził tamtędy, czyli koło tego Łęckiego lasu.
1: Pewien syn.
0: Ubogi syn ubogiego ojca.
1: Tak.
0: I ten syn... to był parobek. Wiejski.
1: Wiejski parobek.
0: Taki, który imał się każdej pracy, żeby zarobić na piętkę tak. Suchego chleba.
1: Albo na dwie nawet piętki, bo drugą dla ojca,
0: tak,
1: ubogiego.
0: Tak, dla ubogiego ojca.
1: I ten ubogi syn parobek szedł, potknął się nagle.
0: I padając na nos, zauważył ognik przed sobą. Niebieski
1: myślał, że
0: ognik.
1: To zapalniczka.
0: Nie, nie, on myślał, od razu wiedział, o co chodzi. Mówi, złoto.
1: Ale nie wszystko złoto, co się świeci, pomyślał.
0: Ale
1: mówi, to niemożliwe. Ale jeszcze, poczekaj, bo zapomnieliśmy dodać, że jak głosiła legenda tego Łęckiego lasu, że żeby zdobyć te pieniądze, to trzeba było w ten ogienek rzucić czymś,
0: żelazem.
1: Nie, właśnie nie żelazem.
0: A nie żelazem.
1: Żeby
0: nie
1: nic nie było żelaznego.
0: Rzucić, tak.
1: Trzeba było rzucić nieżelaznym czymś. Na przykład rzucić chusteczką czystą.
0: Tak jest.
1: Do nosa. Jak
0: albo pomidorem.
1: Miał. Bo można było ananasem.
0: Nie pomidorem, nie, bo pomidor ma trochę żelaza, tak.
1: Ale to ananasem można było.
0: Ananasem,
1: rzucić.
0: Tak.
1: Można było.
0: No i on wtedy, ten ubogi parobek, jak już padał na nos, to zdjął sobie z nogi kierpca jednego.
1: On był parobkiem góralskim.
0: Góralskim. I trzepnął w ten ogieniek, ale ogieniek nie zgasł, ale pieniądze zniknęły.
1: Nie, bo ogienek nie zgasł, tylko wszystko się zapadło, huknęło, jeno kierpec mu został.
0: I przyszedł do domu i powiedział tak: tatulu, mój ubogi, już mielibyśmy sporo złota, złotych monet i w ogóle bogactwa.
1: Gdyby
0: nie coś takiego, czego nie potrafię sobie wytłumaczyć. Bo huknąłem kierpcem w niebieski ogieniek.
1: Tak.
0: Ogieniek zgasł, a złoto zniknęło.
1: Nie ma, a but leżał jak leży.
0: Tak. I ojciec,
1: na mojej nodze.
0: I ojciec wtedy zapłakał.
1: Nie, ojciec nie zapłakał, tylko się poskrobał w głowę.
0: Ale najpierw zapłakał i powiedział: oj, biedne my dwa chłopy będziemy dalej.
1: Ale trzeba jeszcze dodać, że ten ojciec własnoręcznie mu te kierpce robił sam.
0: I trzeba tutaj dodać, uważajcie dzieci, bo to jest bardzo ważne.
1: Jak będziecie robić kierpce.
0: Że jak szył mu kierpce,
1: tak.
0: To połowa szydła mu się złamała i została w skórze. Bo to ze świńskiej skóry szył te kierpce.
1: No właśnie.
0: I połowa szydła metalowego została.
1: Nie, nie, nie połowa. Połowa to by sobie, to by go kuło. Sam czubeczek tylko.
0: Sam czubeczek.
1: Sam
0: dobrze.
1: Malutenki czubeczek, także nie widać było tego.
0: A, no tak, tak, no. Tak. To
1: no
0: się
1: tak
0: da
1: to
0: wytłumaczyć.
1: By było widać.
0: Tak to
1: a
0: by
1: tak
0: było.
1: To był czubeczek i on nie wiedział i okazało się, a tam żelaza nie mogło być.
0: Ale ojciec powiedział do syna: synuś,
1: zdejmuj but.
0: Nic to. Na przyszły rok spróbujemy znowu szczęścia.
1: Bo to tylko w Wielki Piątek można było.
0: Tak, no i za rok Wielki Piątek.
1: Znowu czekali
0: wczesnym rankiem.
1: Ojciec robił kierpce.
0: Wybrali się do Łęckiego lasu.
1: Ojciec zrobił nowe kierpce.

0: synowi. Tym razem już nic nie było tam metalowego w tych kierpcach. Nawet muszę wam powiedzieć, kochane dzieci, że do sznurowania nie były użyte te takie klipsy metalowe w ogóle. Były to ekologiczne buty zrobione z ucha świńskiego.
1: I z jęzora.
0: Nie, język to miał do wyciągania.
1: A w bucie miał język.
0: Miał w bucie.
1: Dwa języki są, w lewym i w prawym.
0: Ale w kierpcach chyba nie ma języków w ogóle. Muszę ci powiedzieć.
1: Nie ma języków. Nie ma. Nie ma.
0: No i założył te kierpce świeżo zrobione przez tatusia.
1: I poszedł.
0: Pięte sobie obtarł.
1: Obtarł
0: najpierw.
1: Sobie i przylepił sobie plaster. Tak, i poszedł.
0: Miodu.
1: I poszedł z powrotem do tego deczmanka.
0: Poszedł do deczmanka, czy tam szukać tego skarbu, ale tatuś szedł za nim i mówił: w lewo, synu. On w lewo, w prawo teraz mówił.
1: I nagle cyk, wyskoczył ogienek. On rzucił kierpcem. Ogienek zgasł, a pieniądze zostały.
0: I oni
1: i
0: patrzą.
1: I dawaj nabierać do kieszeni. Ale
0: nabierali,
1: nabierali.
0: Oj, nabrali się, znaczy nie nabrali tych pieniędzy.
1: Ale patrzą, jak już nabrali z jednej kupy tych pieniędzy.
0: Druga kupa.
1: A pod tą drugą kupą?
0: Jeszcze jedna kupa.
1: I skrzynka.
0: A pod tą trzecią kupą dopiero skrzynia.
1: Pełna pieniędzy.
0: Ale mówią, jak wyciągnąć teraz
1: jak
0: tą skrzynkę?
1: I w tym momencie, jak zaczęli się mocować, na chudej szkapinie nadjechała...
0: Nie. Najpierw jechał elegancko ubrany mężczyzna. Bardzo elegancko ubrany. Tak. Miał cylinder na głowie.
1: Tak?
0: Na czarnym koniu.
1: I parasol. Galopował.
0: Miał...
1: Czarny parasol.
0: Czarny parasol?
1: Bo padało.
0: Po co mu?
1: Bo padało.
0: Padało?
1: No.
0: I tak jedzie sobie, jedzie i mówi tam, jak tam chłopi, jest złoto? On mówi, jest, tylko skrzynia ciężka, nie możemy wyciągnąć. A mówi, ciągnijcie. I
1: powiedział tak, próbuj ta dalej. Tak
0: nie, on powiedział elegancko, tak, próbujcie. Bite, tak powiedział. Bite. I oni zaczęli próbować.
1: Zaczęli.
0: Ale nie mieli liny żadnej. Więc,
1: ani łopaty,
0: więc spróbowali drągiem.
1: Drągiem i...
0: Bo drąg akurat tam był.
1: Drąg był, drągu w pełną lecie.
0: Zaczęli podważać tym drągiem tą skrzynię. Patrzą, a tu leci na chudej szkapie...
1: Jakaś okropna postać.
0: Pokraka.
1: Gęba fatalna.
0: Pokraka. Już myśleli, że to zbój. A on się zaczął śmiać tak...
1: Pokraka zachichochtała piekielnie.
0: Piekielnie i koń też. A koniowi buchnęły taka para z chrap.
1: Schrap. Nie, koń zachrapał.
0: I ta para buchnęła, a ten pokraka też zachrapał.
1: Pokraka zachlapał.
0: Co zachlapał?
1: Zachlapał ich.
0: Czym?
1: Śliną, bo miał,
0: nie,
1: bo
0: no
1: miał
0: nie,
1: mokrą wymowę.
0: Obrzydliwie.
1: I
0: pokraka mówi, mówi, czy jechał tędy taki elegancki mężczyzna na szybkim koniku?
1: Z parasolem.
0: Oni mówią, jechał. A on mówi, to jak myślicie, dogonię? A on mówi, ha, ha.
1: Nie, on powiedział w dwa konie?
0: Nie, w jeden koń. Nie, on powiedział dogonię.
1: A, dogonię.
0: Czy dogonię. A czy go dogonię? A oni mówią, chyba, że diabeł ci pomoże. I tu się on piekielnie zaśmiał. Coś gruchnęło, coś huknęło.
1: Skrzynia się zapadła pod ziemię.
0: Oni omal nie wpadli, ale się przestraszyli i uciekli.
1: A ta zjawa też zniknęła.
0: I z nich wszystko zniknęło. I skrzynia ze złotem. Patrzą, mają tylko po dukacie w kieszeni.

siedział, smutny jak ucho od śledzia. Piękną żabusię spotkał na szczęście i teraz uśmiecha się częściej. Aha! Przygód i śmiechu jest co niemiara.

0: Wakacja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

poprawi, zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, już zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie, ty wiesz i w tym rzecz. Naszej łodzi nie będzie nic, bo zolewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem...

0: gorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie sieczy, ani nie pie.

gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim. Co wieść chce wśród

chcę zjeść Jakuba Haka. Więc tropię go wśród buszu, lecz lotrzyk mi umyka, bo zegar w moim brzuszku zbyt głośno wciąż tik-tika. Tik-tik-tik-tak, tik-tik-tik-tak, zbyt głośno wciąż tik-tika. Lecz kiedy zegar stanie, o rety będzie draka, jak szprotkę na śniadanie Jakuba.

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzaj za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu.

0: będą. Są pytania?
1: Kiedy nie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
0: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
2: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz pełny luz.
1: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę, czasem w bok.
1: Choć płynie pod ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok.
0: Tak unosi cię, prowadzi, gdzie nie byłeś jeszcze sam. To będziesz nawet sufit, chociaż dość wysoko tam. I chupaj, siupaj,
1: łupaj, supaj,
0: chupaj, siupaj.

0: chcą.
1: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

purpurowym tulipanie, malusieńkie mam mieszkanie. Słowo daję, że nie kłamie, że w nim miejsca dla mnie dość. A gdy płatki kwiat rozchyli, wtedy do mnie w jednej chwili mnóstwo sfruwa się motyli. Każdy motyl to mój gość. Czasem siadam im na grzbiecie, żeby sobie w świat polecieć, porozglądać się po świecie, ale zawsze

0: kamyczki, bęty, słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Potrafisz zdjąć z nich ten czar?
2: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna.

Daj, nie ukaj mi daleko! Mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewzmy się i wezmę do Mozarta, tak sobie krawiszę jak im brak. Choć złapałem wiele udia, wolę fugi, wolę ludia, wolę głęboko.

Wybliwne sieniaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałem szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wziąłem na złotkie całe na twarz. Chociaż szpytny ze mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie mam.

0: Forsyka. Gunter chce być architektem wnętrz.
1: Ulfa wielki
2: miłun piekarzem nie jest złym.
3: Modezna sługa ta Andreaszyk sobie gra.
0: Chłodia jednorożce zbiera moich dwa. Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
4: Marzenie mam. Chcę zobaczyć światło latających lat. Bardzo na tym

0: chmurz. Co dzień run, flaszka na głowie, a paszka wzrok dziki w zębach nóż.
1: Co dzień run, flaszka na głowie, a paszka wzrok dziki w zębach nóż. Czerwone żagle wicher gnie.

0: Ciszce. Nim gorzko zapłacze, jak nędzny ślimaczek, na morza spocznie dnie. Na morza spocznie dnie.
1: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Spęgar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda.
3: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damasego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo. Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster, prawo, prawo.
1: Prawo, ster, na prawo.
3: I oczywiście smacznie.
1: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

sobie zgrabnie, to mnie raczej nic nie zmusi, no bo wiem, że to nieładnie. Tak to wiem, po co mam mieć z nosem sprzeczkę? A gdy już bardzo źle, to dla niego mam chusteczkę. Tak to wiem, po co mam mieć z nosem sprzeczkę? A gdy już bardzo źle,

gdy rysuję kota w butach. Kredki bardzo cieszą się, lubią wchodzić w świat fantazji, kolorami bawić mnie. Kiedy siadam z pustą kartką, wszystko może zdarzyć się. Bo gdy tylko

O pan Krasym to piosenka, o pan Krasym, mądrym psie, który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana, tu stół bez jednej nogi.

Który śmieje się do pana, który śmieje się do pana. Lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie zastąpi psu jego pana, nikt nie zastąpi panu psa. Pies zawsze z panem, pies zawsze z panem, gdy pies swojego pana ma. O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym wiernym psie, który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie zastąpi

0: kto goni psa? Może ty, może ty,
1: może jednak ja.
0: Świat otwiera przed nim swoje tajemnice, jak szkatułkę pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody.

0: Autopromocja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry.
3: M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
0: Autopromocja.
4: Radiowa świetlica.

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Ależ piękna muzyka nas dzisiaj przywitała. Najpierw piosenka ze Shreka, pamiętacie go, to taki zielony, bardzo wesoły ogr, a później krakowski chór dziecięcy wraz z gośćmi wyśpiewali przepiękną piosenkę Zatrzymany świat, a za moment wiecie, kto się pojawi? Ewa Farna, też w super piosence. Ale wiecie co, my dzisiaj nie tylko muzycznie będziemy się bawić przez te najbliższe dwie godziny, tak, tak, bo radiowa świetlica do godziny 17 jak zawsze będzie miała miejsce, ale pojawią się także oczywiście goście, pojawią się bardzo ciekawe rozmowy, pojawią się zagadki, no i oczywiście nasze pytanie dnia. Pewnie jesteście ciekawi, jak brzmi to dzisiejsze pytanie dnia. To wiecie co, ja nie będę was już dłużej trzymała w niepewności i od razu wam je zdradzę. A nawiązuje ono troszeczkę do tego stworzenia, o którym wspomniałam przed chwilą w kontekście piosenki, czyli do Shreka. Bowiem ja chciałabym się dzisiaj dowiedzieć, do jakiego dowolnego filmu chcielibyście udać się w taką magiczną podróż? Który filmowy świat byście wybrali, żeby go odwiedzić? I dlaczego akurat ten świat? 22

645 20 55. Śmiało dzwońcie ze swoimi opowieściami. Bardzo jestem ich ciekawa. Marta Powałowska, Renia Żuchowska, to jest oczywiście Radiowa Świetlica.

0: No i zgodnie z obietnicą Ewa Farna się pojawiła przed momentem w naszej radiowej świetlicy, a teraz pojawia się w niej Amelka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Amelko, powiedz proszę, ile masz lat?
1: 6.
0: A z jakiej miejscowości, skąd do nas dzwonisz?
1: Torunia.
0: Och, jak ja lubię Toruń i toruńskie pyszne pierniki. Czy ty też lubisz pierniki toruńskie?
1: Tak.
0: Ja nie wiem. One mają taki, wiesz co, chyba magiczny składnik, który powoduje, że są wyjątkowe i drugich takich na świecie się nie znajdzie. Ty znasz ten magiczny składnik? Pewnie nawet jakbyś znała, to byś nam go nie zdradziła, co?
1: Tak.
0: No, też mi się tak wydaje. Amelko, a jaka dzisiaj pogoda w Toruniu?
1: Słoneczna.
0: O, to super. No i jaki masz plan na to popołudnie piątkowe przepiękne? Co będziesz robiła? Chyba się jeszcze musisz chwilkę zastanowić, co? Co byś chciała dzisiaj popołudnie porobić? O, Losie, będziesz składała swoje nowe biurko. No tak, bo jak ty masz 6 lat, to jesteś w zerówce, prawda?

0: No, a dzieci w zerówce to zaczynają takie szkolne przygotowania, więc biurko jest niezbędne do tego, byś mogła później w pierwszej klasie mieć miejsce do tego, by pracować i się uczyć, tak?
1: Tak.
0: No i jak to twoje biurko będzie wyglądać? Widziałaś może na obrazku, jak po złożeniu będzie wyglądało?
1: Będzie całe białe.
0: O, to bardzo ładnie. Bo na białym fajnie naklejki się przykleja. Nie, no żartuję. Nie każdy musi przyklejać naklejki na biurku, ale rzeczywiście białe biurka są bardzo, bardzo ładne. Powiedz mi proszę, Amelko, do jakiego filmowego świata ty chciałabyś się przenieść, gdybyś miała taką możliwość?
1: Księżniczką.
0: Chciałabyś być księżniczką, ale z jakiego filmu?
1: Pięknej Bestii.
0: Chciałabyś się przenieść do filmu Pięknej Bestii. A dlaczego akurat ten świat się tobie podoba?
1: Bo tam jest taki lew.
0: To prawda. To jest bestia. Dokładnie mówiąc, rzeczywiście. I co, chciałabyś poznać bestię?
1: Tak.
0: Ale nie boisz się go, bo on taki groźny się wydaje.
1: Nie.
0: No, bo rzeczywiście, ta bestia tak naprawdę to nie była bestia, tylko kto to był?
1: Ktoś.
0: To jakiś książę, tak, który został w taką bestię przemieniony. No i rzeczywiście na początku nie był on zbyt sympatyczny ani przyjemny, ale później okazało się, że to są tylko takie pozory, że on tak tylko udaje, bo po prostu bardzo długo był sam i no i tyle. I nie miał kontaktu z innymi ludźmi i taki się trochę niemiły zrobił. Ale to wszystko się zmienia właśnie pod wpływem Belli, która zamieszkuje w jego pałacu. No powiem ci szczerze, Amelko, że to bardzo ciekawy świat, bardzo interesujący i dziękuję, że mi przypomniałaś o tym filmie, bo jest on bardzo piękny. Chyba Emma Watson, z tego co pamiętam, w rolę Belli się wciela. Bardzo, bardzo ładny film. Bajka zresztą również przepiękna. Super piosenki. Kto wie, może pojawi się jedna z nich dzisiaj w naszej radiowej świetlicy. To się jeszcze okaże. Super, że się z nami pobawiłaś w pytanie dnia. Ty w ogóle lubisz takie pytania dnia?
1: Tak.
0: Och, no to super. A pamiętasz jakieś swoje ulubione?
1: Nie.
0: No bo sporo ich było, prawda? Ja wiem, całkiem dużo. A gdybyś ty miała wymyślić takie pytanie dnia, to o co byś zapytała naszych słuchaczy?
1: Czy słuchają radio dzieciom?
0: O, tak, no to byłoby pytanie bardzo konkretne. A gdyby mieli tak ruszyć trochę wyobraźnią nasi drodzy słuchacze, to o co moglibyśmy ich zapytać? Czy na przykład jaką najdziwniejszą audycję mogliby poprowadzić w Polskim Radiu Dzieciom, co? Takiej, której co jeszcze by było, nie ma.
1: Co by było, żeby sprawiła coś piękniejszego na świecie.
0: A ty chciałabyś taką audycję poprowadzić?
1: Tak.
0: Pewnie kiwałaś główką, co? To bardzo często się zdarza. Wcale mnie to nie dziwi. Wiesz co, no i o czym ta audycja, którą chciałabyś poprowadzić, by opowiadała?
1: Nie wiem.
0: No, bo to wiesz co, to rzeczywiście to wymaga jednak trochę dłuższego zastanowienia. Ale wiesz co, Amelko, ja sobie to pytanie zapisuję i mam takie wrażenie, że podczas poniedziałkowej odsłony radiowej świetlicy to właśnie ono będzie naszym pytaniem dnia. Także bardzo ci pięknie dziękuję za pomoc w wymyśleniu tego pytania dnia i widzę, że już niespodzianka właśnie z Pięknej Bestii pojawiła się na naszej playliście. Za momencik się w nią wsłuchamy, ale najpierw wsłuchujemy się w twoje pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, babcię, mojego psa,

0: mamę, dziadka, ciocię, wujka i jeszcze mojego kuzyna.
1: Super, i pozdrowienia.
0: I wszystkie dzieciom, radio dzieciom, ze mojej grupy. I jeszcze krasnoludki.
1: Och, krasnoludki. A ja dzisiaj jestem przygotowana, słyszysz? Rachuciachu, mam tutaj nasze żółte karteczki i jestem przygotowana na wpisywanie pozdrowień dla krasnoludków. Super, bardzo pięknie dziękuję w ich imieniu i w ogóle wszystkich osób, które pozdrowiłaś. I my ciebie także pozdrawiamy bardzo serdecznie. Amelko, życzymy ci udanego, przemiłego, fantastycznego popołudnia. Super radości z nowego biurka. No i oczywiście dalszych fantastycznych podróży, nie tylko po krainach filmowych, ale także i literackich i w ogóle po krainie wyobraźni, bo to są zawsze super podróże. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
0: Do widzenia!
2: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę! A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
3: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewać.

dzik zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto gość, oto gość! Zbawi na

Gościem bądź, jedna z najpopularniejszych piosenek pochodzących właśnie ze świata Pięknej i Bestii. Dlaczego akurat o tym mówię? Dlatego, że

0: To do filmowego świata Pięknej i Bestii chciałaby się udać nasza słuchaczka Amelka, która nam o tym przed momentem opowiadała. Wy zresztą także możecie nam opowiadać o najróżniejszych filmowych światach, do których chcielibyście się udać, bo takie jest nasze dzisiejsze pytanie dnia. Jeżeli macie takie życzenie i taką ochotę, to śmiało dzwońcie pod numer 22 645 20 55. Bardzo chętnie wsłucham się w wasze najróżniejsze opowieści. No i przede wszystkim zawsze mnie niesamowicie interesują powody, dla których wybieracie dany świat. No, oczywiście my się dzisiaj skupiamy na filmowych światach. Może kiedy indziej się pojawią literackie, albo związane z grami, czy też komiksami. No kto wie, tutaj naprawdę najróżniejsze mogą być możliwości. Dzisiaj jednak króluje u nas świat filmu. U nas, w sensie w radiowej świetlicy, w sensie w naszym pytaniu dnia. 22 645 20 55. Dzwońcie śmiało, jeżeli macie ochotę pobawić się z nami w nasze dzisiejsze pytanie dnia. Dokładnie tak, jak zrobił to Stefan. Halo, halo, jesteś tam?
1: Halo. Tak, jestem.
0: Dzień dobry, witam cię serdecznie. Och, jakiś dziwny głos mi się tutaj pojawił, ale już jest chyba wszystko dobrze. Powiedz proszę, Stefanie, jak mija tobie to piątkowe popołudnie?
1: Super, właśnie jesteśmy na linii i planujemy wyjście na spacer na plaży.
0: Wow, to mnóstwo planów masz na to popołudnie. Super jest na myjni samochodowej. Ja uwielbiam jeździć na myjnię samochodową. Tam tyle ciekawych rzeczy się dzieje. A szorujecie sami samochód, czy to jest taka automatyczna myjnia?
1: Myjnie, ale pracownicy tutaj. My nie szorujemy.
0: Ach, czyli to takie profesjonalne zaopiekowanie się waszym autkiem. No to wszystko jest już dla mnie jasne. A ten spacer to w jakie okolice planujecie?
1: Do Orłowa.
0: No tak, och, jaka tam jest piękna plaża. Dawno mnie tam nie było, wiesz, tak sobie teraz o tym pomyślałam. Chyba muszę to czym prędzej naprawić i odwiedzić plażę w Orłowie, bo to jest rzeczywiście przepiękny kawałek naszego kraju. I będziesz tam coś konkretnego robił, czegoś konkretnego będziesz szukał, czy po prostu będziesz się napawał pięknym widokiem?
1: Po prostu spacer, nie wiemy, co będziemy robić. A jeszcze pójdziemy na taki, ten, na taki falochron z kamieni. Ja się tam zawsze wspinam.
0: O, no to tutaj to trzeba uważać, prawda? Bo to z tymi falochronami to jest bardzo poważna sprawa. One są zresztą bardzo, bardzo potrzebne i to jest też niesamowicie ciekawy temat. Ale w ogóle tak sobie myślę, że spacerując po plaży, to na pewno się człowiek nie nudzi, bo poza pięknymi widokami, które go otaczają, to można też wymyślić dużo fajnych, bezpiecznych zabaw. Powiedz mi proszę, tak, Stefanie, do jakiego filmowego świata chciałbyś się udać, gdybyś miał taką możliwość?
1: Do Zwierzogrodu.
0: Ale super, Zwierzogród. Ale chciałbyś tam być człowiekiem, czy którymś ze zwierzaków?
1: Tym królikiem.
0: To była chyba policjantka Hobbs, tak?
1: Tak.
0: Tylko nie pamiętam, jak ona miała na imię. Pamiętasz?
1: Nie.
0: No muszę sobie przypomnieć. Teraz akurat tak to bardzo często właśnie bywa, że człowiek zapomina o takich podstawowych rzeczach. Jak ona się nazywała? Judy! Och, Judy Hobbs, przecież. Teraz sobie przypomniałam. No i Nick Wilde, czyli ten lis, który jej towarzyszył. A powiedz mi, dlaczego akurat ten filmowy świat wybrałeś?
1: Nie wiem, po prostu. Oglądałem go jako jeden z moich filmów i mi się bardzo spodobał.
0: Ach, jakoś ostatnio?
1: Tak.
0: A oglądałeś pierwszą część czy drugą?
1: Pierwszą.
0: Pierwszą, no to jeszcze koniecznie musisz zerknąć do drugiej, bo też jest bardzo ciekawa.
1: I jeszcze i umiem zaśpiewać jedną piosenkę całą, całą ludzką ze Zwierzchogrodu.
0: Wow! No to...

0: może fragmencik chociaż, tak refren, gdybyś chciał nam zaśpiewać, to byłoby super. Tak kawałeczek.
1: Okej. Nie bój się chcieć. Nie bój się chcieć.
0: Ekstra, super.

0: Jeszcze bardziej potwierdza to, co powiedziałam przed momentem, że te wszystkie takie filmowe światy, które się pojawiły przynajmniej do tej pory, naprawdę serwują nam też przepiękne piosenki, w ogóle ścieżki dźwiękowe im towarzyszą jak najbardziej, nie tylko cudowne historie, ale właśnie również i muzyka jest tym elementem, na który warto zwrócić uwagę, oglądając taki film. Stefanie, kogo pozdrawiamy?
1: Krasnoludki.
0: Już wpisuję na żółte karteczki twoje pozdrowienia.
1: I panią jeszcze zdrowie życzę.
0: Mnie?
1: Tak.
0: A to dziękuję bardzo. Już wolę się upewnić. Dziękuję pięknie. Kogo jeszcze pozdrawiamy?
1: Mamę, tatę, wujka, siostrę, babcię i drugą babcię i dziadka. Całą klasę, wszystkich najlepszych kolegów, koleżanki i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
0: Super pozdrowienia, super pozdrowienia. Bardzo, bardzo pięknie jeszcze raz dziękuję za te w moją stronę skierowane. My oczywiście także ciebie bardzo serdecznie, Stefanie, pozdrawiamy. Życzymy ci miłego, udanego, przecudnego spaceru, w ogóle fantastycznego weekendu całego. A co tam, nie będziemy się tylko do piątku ograniczać. Zaszalejmy z całym weekendem. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Pa!

Wiecie co? Nigdy nie ma ku temu okazji, więc dzisiaj trochę zaszalałam z Renią i postanowiłyśmy dać wam wsłuchać się także w tę muzyczkę, która zawsze towarzyszy nam podczas naszych rozmów. Fajna, prawda? Posłuchajmy jej jeszcze chwilę. Ekstra, taka powiem wam, bardzo pozytywna jest ta muzyczka.

do jakiego świata mogłaby nas przenieść? A, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Ale zanim się nad tym zastanowimy, no to kolejny słuchacz jest razem z nami. Dzień dobry. Halo, halo? Halo? Halo, halo, sprawdźcie, czy przypadkiem nie nacisnęliście takiego guziczka z mikrofonem, bo czasami tak się zdarza i to jest wyłączenie mikrofonu i wtedy możecie mówić, a ja was nie słyszę. Halo, halo? Halo? No coś nam się tutaj zadziała, jakiś chochlik nam się wdarł, ale to na spokojnie. Jeżeli będziecie mieli możliwość, to zadzwońcie do nas jeszcze raz. Zróbcie to koniecznie, bo ja jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa, do jakiego filmowego świata chciałaby się przenieść nasza słuchaczka. A teraz, uwaga, uwaga, zacieramy rączki. Nie tylko dlatego, że jest piątek, ale idąc tym tropem, wiecie, co się pojawia w radiowej świetlicy w piątki? Sportowy zawrót głowy. Tak, dokładniej. Dzisiaj gramy w naszej trudniejszej wersji. Dobra. Dostaniecie cztery hasła. Trzy z nich łączy jakiś wspólny, taki sportowy mianownik. No, coś. Nie zdradzę wam jeszcze co. A jedno z tych haseł jest intruzem. No i wasze zadanie, właściwie to jest podwójne, bo po pierwsze polega na znalezieniu tego intruza, a po drugie na powiedzeniu, co takiego łączy te pozostałe trzy słowa. 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie, jeżeli macie ochotę się z nami pobawić w sportowy zawrót głowy.

Majka Jeżowska, Rytm i Melodia, tak nazywa się ta piosenka, chociaż utworów akurat tej wokalistki to w Polskim Radiu Dzieciom nie brakuje. Bardzo często się ona pojawia, ale czemuż tu się dziwić? Majka Jeżowska wszak jest klasyką, jest taką wokalistką, która mnóstwo utworów w świecie dziecięcym zaserwowała. I wiecie co? I to jest super, bo przyznam się wam szczerze, że kiedy byłam w waszym wieku, to wsłuchiwałam się w jej piosenki i wy pewnie też doskonale większość z nich znacie. No i to jest zawsze bardzo, bardzo miłe i coś takiego, co łączy nas wszystkich. No właśnie to jest ta muzyka. Zresztą nie bez kozery się mówi, że muzyka łączy pokolenia. Czasami tak jest, że piosenki też łączą pokolenia, kiedy na przykład jakąś piosenkę wykonują wokaliści nieco starsi, ale też i młodsi, a czasami i dzieci, i to też pokazuje to, że ta muzyka, no to jest po prostu coś nieśmiertelnego i rzeczywiście może towarzyszyć nam, och, bardzo, bardzo długo. Zresztą też często o tym rozmawiamy podczas, a właściwie nawet wy rozmawiacie, podczas audycji Źródełko w niedzielne przedpołudnia, kiedy to właśnie o muzyce ludowej sobie opowiadacie nawzajem, a to jest taki rodzaj muzyki, który rzeczywiście sięga bardzo, bardzo odległych, dawnych czasów. Przypominam, że cały czas czekam na śmiałków, którzy zechcą pobawić się z nami w sportowy zawrót głowy. Wystarczy do nas zadzwonić 22 645 20 55, a ja podam 4 hasła. Jedno z tych haseł nie pasuje. Wszystkie związane są ze sportem. Waszym zadaniem będzie odnalezienie intruza, ale także wskazanie, co łączy pozostałe słowa. 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie.

0: A ja przypominam, że słuchacie audycji Radiowa Świetlica w Polskim Radiu Dzieciom. Jesteśmy z wami do godziny 17, także jeszcze nieco ponad godzinę spędzimy wspólnie. Cały czas czekam na śmiałków, którzy zechcą razem z nami pobawić się w sportowy zawrót głowy. Przypominam numer telefonu 22 645 2055. Dlaczego akurat ta zabawa dzisiaj się pojawia w naszej radiowej świetlicy? Powód jest bardzo prosty. Bo mamy piątek, a w piątki to właśnie sportowy zawrót głowy króluje, jeżeli chodzi o najróżniejsze zabawy, które wam serwuje. No i proszę, proszę, proszę, jednak pojawił się pewien śmiałek, a właściwie śmiałkini. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Z kim ja rozmawiam?
1: Z Marią Mardej.
0: Cześć Mario, powiedz proszę, czy ty lubisz sport?
1: Bardzo.
0: A masz swój ulubiony sport?
1: Tak.
0: I co to jest za dyscyplina?
1: Koszykówka.
0: O, ciekawe. A dlaczego akurat to?
1: Nie wiem, jak brat chodzi, to ja też.
0: Tak przypadkiem trafiłaś na koszykówkę, a później się okazało, że spodobała się tobie.
1: Tak.
0: Ale to wcale nie jest łatwa gra, prawda?
1: Nie.
0: No, też mi się wydaje, z tego co pamiętam ze szkoły, to tak całkiem trudno było, przynajmniej dla mnie, bo ja jestem dosyć niską osobą, no to rzeczywiście trafić do tego kosza, łoho, a jeszcze za 3 punkty, to już w ogóle było wyzwanie całkiem niezłe. No, ale trzeba próbować, nawet jeżeli nie do końca ma się takie warunki, które pomagają, no bo przecież tak. Jak człowiek nie spróbuje, to wtedy nie będzie wiedział, prawda, czy mu się to podoba, czy nie. A jednak fajnie, jak sport towarzyszy nam w życiu, bo jest on bardzo, bardzo dla nas korzystny.
1: Tak.
0: No, to już ciebie tak zagadałam na całego, sportowo. Ja chyba mogłabym, wiesz co, o tak, gdyby był na przykład sport na mówienie na czas. To ja zdecydowanie myślę, że mogłabym tutaj startować w tej konkurencji. Ale my dzisiaj w inny sportowy zawrót głowy się pobawimy. Ten taki, który polega na odnalezieniu, po pierwsze, intruza, który znajduje się w 4 słowach, jest ukryty, które za momencik powiem, trzeba go znaleźć. A druga część naszego dzisiejszego zadania polega na tym, by powiedzieć, co łączy pozostałe 3 słowa. Jesteś
1: Dobrze.
0: Gotowa?
1: Tak.
0: Dobra, zatem oto 4 przygotowane dla ciebie wyrazy. Floret, serwis, szpada, klinga. Które słowo tutaj nie pasuje? Floret, serwis, szpada, klinga.
1: Serwis?
0: Ale to nie możesz mnie pytać. To musisz powiedzieć, czy twoją odpowiedzią jest serwis? Dobra,
1: tak.
0: Zapisuję. W takim wypadku, a co łączy pozostałe 3 wyrazy według ciebie? Floret, szpada i klinga. Z jaką dyscypliną sportową się tobie one kojarzą? Z szermierką. No dobra, zapisałam wyrazy, to teraz wrzucamy je do naszego systemu i zobaczymy, co usłyszymy. No, usłyszeliśmy to, co chcieliśmy. Fantastycznie, ekstra. Brawa, fanfary, oklaski w twoją stronę teraz wędrują. Gratulacje ogromne. To wcale nie była łatwa zagadka, co?
1: No.
0: A nad którymś wyrazem się jeszcze zastanawiałaś?
1: Nad tym pierwszym.
0: Nad floretem, tak?
1: Tak.
0: No, floret to jest taka bardzo ciekawa broń. Jak to

0: Jak to tak ci powiedzieć, taka, no, to się nazywa broń biała, ale sportowa broń biała, bardzo właśnie często przez szermierzy używana. No, myślę, że jeżeli kiedyś oglądałaś zawody szermiercze, to na pewno taki floret widziałaś. Klinga to jest z kolei ta taka głownia, ta taka ostra metalowa część właśnie, która jest na górze. No i jeszcze był wyraz szpada. No to szpada, no to już wiadomo, co to jest szpada. A serwis z jakiego sportu pochodzi?
1: Tam?
0: Serwis z jakiego sportu pochodzi?
1: Tenisa.
0: No z tenisa, oczywiście. Świetnie sobie poradziłaś. Bardzo miło mi jest zakomunikować, że to właśnie w twoje rączki nasz upominek radiowy Polskiego Radia Dzieciom powędruje. No to teraz czas na pozdrowienia. Bardzo proszę, kogo pozdrawiasz?
1: Pozdrawiam moją mamę, tatę, kuzynów, kuzynki, moje rybki i mojego brata i siostrę i dziadków.
0: Super pozdrowienia, fantastyczne. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy miłego, udanego popołudnia, zresztą całego miłego weekendu tobie życzymy.
1: Dziękuję.
0: No, a planujesz jakiś sport w weekend udawać, co ja mówię, uprawiać?
1: No, pewnie wyjdę na dwór i zacznę grać z koleżankami.
0: No i to rozumiem. Doskonale, zwłaszcza jak jest taka pogoda, to trzeba z niej korzystać. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia niebawem.
1: Dziękuję.
0: Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli

0: nasi przodkowie. Bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: Radiowa świetlica.

temu, nieco ponad 5 minut temu, audycja radiowa Świetlica, aktualnie gości w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo się cieszę, że to piątkowe popołudnie spędzamy w swoim towarzystwie, że możemy sobie porozmawiać na przykład na różne tematy związane ze światem filmu, a właściwie ze światami, które w filmach goszczą. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie dnia. Do jakiego filmowego światu chcielibyście zajrzeć? Powędrować sobie po nim, popoznawać go. Och, tutaj naprawdę jest mnóstwo możliwości. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to śmiało możecie w tym temacie do nas dzwonić. 22 645 2050 to jest numer telefonu do naszej radiowej świetlicy i oczywiście do waszej dyspozycji jak najbardziej również on pozostaje. Słuchajcie, a zastanawialiście się kiedyś nad swoim głosem? Bo ja przyznam się wam szczerze, że za każdym razem, kiedy tutaj tuż przed godziną 15 zasiadam w studiu Polskiego Radia Dzieciom przed mikrofonem, to myślę sobie o tym, jakie to jest niesamowite narzędzie, ten mój głos. No bo zobaczcie, pozwala mi komunikować się z wami, z całym światem, po prostu tutaj przy pomocy oczywiście mikrofonu, ale tak na dobrą sprawę, to czy tylko do mówienia głos jest nam potrzebny? No to są bardzo dobre pytania, a właściwie to pierwsze z tych pytań, które zapewne za moment się pojawią. Wszystko rzecz jasna za sprawą naszych gości, których już niebawem poznacie, dlatego koniecznie zostańcie z nami, bo widzę, że już przyszli do nas za momencik, zatem do studia także wkroczą.

0: energię. To była Ala Janosz z piosenką Warto Marzyć. I wiecie co? Ja to takie marzenie mam, które mi towarzyszy z dzieciństwa i brzmi ono następująco. Bardzo, ale to bardzo zawsze chciałam śpiewać. No później się okazało, że jednak nie do końca mi to wychodzi, ale okazało się, że nie tylko śpiewać można głosem, że ten głos to magiczne takie narzędzie, które mamy, o którym sobie za moment nieco więcej opowiemy, może się doskonale sprawdzać także i w innych okolicznościach przyrody i w taki oto sposób jestem tutaj w radiu. Dzień dobry, witam serdecznie moich gości.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Razem z nami Agnieszka Michalska, prowadząca m.in. zajęcia Zagraj Głosem w Pałacu Młodzieży oraz uczestnicy tych zajęć Anastazja i Tadzio. Cześć moi drodzy, jeszcze raz witam was teraz oficjalnie już słuchacze doskonale.

0: No ale wiedzą, kto się odezwie, więc dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czym dla was jest głos? Anastazja?
1: No głos to jest taka rzecz, taka bardzo ważna. Rzecz, przez którą możemy się porozumiewać z ludźmi i możemy tego też używać jako sztuki na przykład.
0: Wow, ale to ładne. Ładnie to powiedziałaś, że możemy go używać jako sztuki. Ja sobie tak od razu pomyślałam, że rzeczywiście taka umiejętność też ładnego mówienia, wysławiania się, na przykład używania też ładnych słów w naszym języku, a nie takich potocznych, które gdzieś tam na podwórku się pojawiają, to też jest taka fajna umiejętność, którą warto mieć. Tadzio, a czym dla ciebie jest głos?
2: Dla mnie głos to jest umiejętność, gdyby ludzie nie umieli mówić, to relacje i więzi byłyby nie
0: takie trudne do utrzymania, prawda?
3: I nie takie głosem, pełne.
2: Głosem można śpiewać, recytować, mówić różne rzeczy, komunikować się ze sobą. Gdyby nie głos, no to...
0: No tak, mogę komuś powiedzieć, kocham cię, albo bardzo cię lubię, albo ała, robisz mi krzywdę. No i tutaj rzeczywiście ten głos się bardzo, bardzo przydaje. Agnieszko, a czym dla ciebie jest głos?
3: No głos to jest wyraz naszej duszy po prostu, tak naprawdę. Właśnie my, jak ktoś na przykład nas nie widzi, a tylko nas słyszy, to może sobie wyobrażać, ale gdzieś tam już po prostu dużo czuję. Także poprzez głos dopełniamy swoją osobowość i faktycznie ten głos, to w jaki sposób mówimy, decyduje o tych relacjach i to, co powiedziałeś, Tadzio, o więziach, bo my możemy głosem czasem zrobić przykrość, a możemy też po prostu zrobić dużą przyjemność, sprawić w ogóle, że świat jest po prostu subtelniejszej i wibruje w fajniejszej jakości.
0: Wiecie co, kiedy tak usłyszałam o nazwie zajęć Zagraj głosem, to ta nazwa skojarzyła mi się z pewną formą eksperymentowania. Czy ja w dobrą stronę idę? Eksperymentujecie troszeczkę z głosem?
1: No tak.
3: Do tej pory nagraliśmy w poprzednim roku szkolnym zajęciowym w Pałacu Młodzieży, nagraliśmy właśnie z tymi tutaj przedstawicielami naszej grupy, nagraliśmy słuchowisko, mini słuchowisko, ponieważ nasze zajęcia w zeszłym roku szkolnym trwały krótko, nagraliśmy takie mini słuchowisko, które nazywało się Skarb Oceanu i no, każdy z uczestników miał tam swoją ciekawą rolę i swoje przygotowania do tego. Także myślę, że mogą o tym powiedzieć, jakie to było doświadczenie dla nich.
0: Koniecznie, oczywiście, Tadzio.
2: To było bardzo ciekawe przeżycie. Długo się do tego przygotowywaliśmy.
0: A na przykład co robiłeś?
2: Na każdych zajęciach robiliśmy ciekawą rozgrzewkę.
0: A jaką rozgrzewkę?
2: Mówiliśmy na przykład równe złączenia liter.
0: O to ja bardzo chętnie, popróbuję. Weź mi coś tutaj, zaserwuj proszę, no. Jestem gotowa.
3: No Anastazja chyba będzie szybsza, no Anastazja.
1: Byba.
0: Byba.
3: Czyli dykcję, ćwiczymy dykcję tak. Na zajęciach, tak. Co na każdych zajęciach, rozgrzewką właśnie dykcyjną oraz impostacji głosu, prawda?
0: Impostacja to takie trudne słowo, myślę, trudne. Że nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, co to takiego.
3: Czyli tej mocy głosu uczymy się i tej odwagi w mówieniu i w tej odwagi w wyrażaniu siebie. Właśnie dlatego robimy dużo takich ćwiczeń na scenki. Robią nasi uczestnicy, właśnie wychowankowie robią scenki, wymyślają je, potem razem je odgrywają. Bardzo dużo stosujemy improwizacji, czyli mają taką możliwość wydobycia z siebie właśnie tego głosu w taki sposób, jak i chcą, zanim zaczną robić coś, co już wymyślimy konkretnego.
0: Ale czy to jest tak, Anastazjo, że nad tym swoim głosem trzeba najpierw nauczyć się panować troszeczkę chociaż?
1: No tak, to jest tak, że czasami dykcja nie jest najlepsza, no i trzeba to trochę popracować. Ja na przykład musiałam pracować ze swoją dykcją przed tym słuchowiskiem, bo no dykcję miałam nie za dobrą.

0: No ale teraz jak ciebie słucham, no to ja bardzo, bardzo wyraźnie i dokładnie ciebie słyszę, więc rzeczywiście kawał pracy musiałaś chyba wykonać.
1: Ale też chyba jest dużo zabawy, prawda?
2: No tak,
1: w czasie zajęć.
2: Wymyślamy różne scenki, odgrywamy je i często to są takie scenki, które są takie bardzo zabawne.
0: A na przykład jakie?
2: No na przykład była raz taka scenka, gdzie byłyśmy syrenkami.
1: Ale ktoś chciał was złowić, tak, zdaje się, prawda? Tak. Bo ja zawsze staram się, żeby był zwrot akcji, oczywiście początek, zakończenie i oni pięknie to wymyślają, potem pokazują, dzielimy się na grupy, pokazują jednej grupie, druga grupa odgaduje. Także takie różne właśnie scenki. W ogóle, jeżeli chcecie państwo posłuchać naszego tego mini słuchowiska, to na YouTubie Pałacu Młodzieży można go wysłuchać.
0: Ale wiecie co? Słuchajcie, tak w ogóle to mi się wydaje, że nagrywanie słuchowiska to jest taka dużo trudniejsza chyba praca niż gra w teatrze, no bo tutaj macie do dyspozycji tylko głos. Czy to jest prawda?
1: Tadzio?
3: Tak.
1: Tadzio był narratorem w ogóle tego słuchowiska.
0: Bardzo,
1: tak, był narratorem,
0: odpowiedzialna funkcja.
1: Mm-hmm. Wprowadzał klimat do scen. Mm-hmm.
3: To słuchowisko stworzyliśmy tylko głosem. Wystarczyło nauczyć się ładnie mówić.
1: I z taką odpowiednią intencją, tak, która była potrzebna.
3: I słuchowisko już zrobione. Oczywiście robiliśmy... Oczywiście, słuchowisko robiliśmy tak, że nie było tak jak teraz, tutaj w radiu, że mówiliśmy i to już trafiało do wszystkich słuchaczy. Każdy mówił coś, swoją rolę po parę razy.
1: Ćwiczyliśmy,
3: i wybieraliśmy najlepszą.
2: Tak, ale...
0: Czyli to nagrywaliście po prostu.
2: Mhm. No, ale...
1: Nie, ćwiczyliśmy jeszcze zanim, przed nagraniem.
0: Przed nagraniem.
1: Tak, mieliśmy próby. Mhm.
2: Ale no też trochę to było może łatwiejsze niż sztuka w teatrze, bo tam trzeba jeszcze pokazywać swoim ciałem emocje. W sensie, no w teatrze trzeba pokazywać swoim ciałem emocje, ale tam nie ma tekstu. A my mieliśmy po prostu w rękach tekst i no w teatrze to jest tak, że wszystko z pamięci. Jak się czegoś zapomni, to jest po prostu tragedia i dramat, bo i tym bardziej, że to jest na żywo, a tam to jest to było po prostu nagrywane i było kilka szans, no i można było powtórzyć i jak coś źle się zrobiło, to się po prostu resetowało.
0: Ale ty masz rację, Anastazjo. Tutaj tak naprawdę to każda forma sztuki i takiej gry aktorskiej no ma swoje trudniejsze chwile i takie nieco bardziej też przyjemniejsze i też takie, które wymagają większego zaangażowania, no bo tutaj super słusznie zwróciłaś uwagę. Ale wiecie co, czy wy możecie dać mi taką próbkę waszego głosu, który pojawił się w tym słuchowisku? Jakim głosem mówiliście? Bo wiecie co, ja to sobie tak w ogóle pomyślałam, że to jest coś takiego, że my inaczej słyszymy siebie, a inaczej słyszą nas inni i czasami też w emocjach używamy innego głosu, tak jak ja teraz zaczęłam tak nagle wysoko mówić, a czasami mówimy niżej i też od zdenerwowania to zależy i od różnych innych rzeczy. Jak to wyglądało właśnie w odniesieniu do waszych postaci? No jak narrator mówił na przykład.
3: W słuchowisku zaczęło się tak, że ja jako narrator... Mówiłem o tym, że widzę z góry dzieci, które są na wyspie.
0: A jakim głosem?
3: Mówiłem to z początku tak niezbyt szybko, tak ładnie, spokojnie, powoli.
0: A mógłbyś nam takie jedno zdanko tak zaserwować? Nie musi być dokładnie słowo w słowo, tak mniej więcej. Możesz wymyślić to zdanko, to nie jest problem.
1: No bo my nie uczyliśmy się oczywiście na pamięć, dlatego
0: no
1: Tadzio też nie pamięta.
0: Oczywiście.
1: Ale tam było, tam leżą jakieś dzieci. Widzę jakieś kropeczki. O, to chyba dzieci. Pamiętasz coś takiego? To było ciekawe, ciekawe, skąd się tutaj, co je tu przywiodło, skąd się tutaj wzięły. Spróbuj.

0: widzę tam jakieś kropeczki. Nie wiem, co to są. To są chyba dzieci? Tylko skąd one się tu wzięły?
1: Ale to jest niesamowite, słuchaj, bo ty rzeczywiście zupełnie innym głosem powiedziałeś, niż do tej pory nam opowiadałeś. Super! Anastazja, a ciebie namówię też na taką małą próbkę?
2: No, ja pamiętam takie coś, że, no, że było tak, że byliśmy w takiej sytuacji, takiej niby takiej trudnej i powiedziałam, musimy coś znaleźć, jakieś wskazówki.
1: A właśnie, bo tutaj jeszcze emocje dochodzą. Wow.
3: Tam była nawet scysja dzieci, które w pewnym momencie przy ognisku, pamiętacie?
2: Tak.
3: Kłóciły się, że nie chcemy, żeby ktoś rządził, bo ktoś powiedział, ja chcę tutaj rządzić. Nie chcemy, żeby ktoś rządził. Nikt nam nie rządził. I była faktycznie, był konflikt, no. Tak. Potem było poszukiwanie. Pamiętasz, jak znalazłaś szkatułeczkę?
2: Tak, pamiętam, ale to chyba była butelka.
3: A, butelkę znalazłaś z listem. Znaczy, no właśnie.
2: Ja czytałam ten list właśnie.
1: No też nie możemy oczywiście, wiadomo, wszystkiego
3: zdradzać, bo potem na końcu się okazuje i nie powiemy, co się okazało, jak one się, te dzieci, znalazły na tej bezludnej wyspie.
2: Ale przecież ja nie mówię, co tam było na końcu, tylko
3: no
2: powiedziałam,
3: nie, no nie mówisz,
2: list.
3: No tak, no ja wspaniale.
2: Ja nawet nawet jakbym pamiętała, to bym nie powiedziała, że...
3: No wiadomo.
2: Co tam było w tym liście.
1: Ale wiecie co? Ja to sobie też tak pomyślałam, że przecież głos, to co nagraliście, to jest tylko jeden element słuchowiska. Czy kiedy odsłuchiwaliście już gotowej wersji, coś się was zaskoczyło? Anastazja?
2: No, mnie zaskoczyło to, jak powiedziałam strasznie to zdanie, musimy coś znaleźć, jakieś wskazówki, bo byłam po prostu w szoku, jak ja miałam wtedy okropną dykcję.
1: Ojej, ale wiesz co, powiem ci, że to też już świadczy o takim postępie, który zrobiłaś, że już usłyszałaś, że coś tam jednak nie do końca jest tak, jak powinno być dla ciebie. Tadzio, a ciebie coś zaskoczyło?
0: Ja też się strasznie zdziwiłem, bo kiedy odsłuchiwałem pierwszy raz to słuchowisko, to kiedy usłyszałem swój głos, to gdybym nie wiedział, że to ja brałem udział w tym słuchowisku, pomyślałbym, że to ktoś inny mówił te role.
2: Ja też tak miałam, że ja w ogóle nie poznałam swojego głosu. To było takie dziwne.
1: Niesamowite. Słuchajcie, ile w ogóle fantastycznych rzeczy wy nam dzisiaj tutaj opowiadacie, ile ciekawostek. A wiecie, co jest tradycją w Polskim Radiu Dzieciom, że wszyscy młodzi goście, którzy do nas przychodzą, zawsze mają możliwość pozdrowienia kogoś. Macie ochotę pozdrowić kogoś, Anastazja?
2: No to ja pozdrawiam moją rodzinę, no moich koleżanek moich dziadków, którzy są w innym kraju oraz tych dziadków, którzy już umarli.
1: Tadzio, a ty kogo pozdrowisz?
0: Ja pozdrawiam swojego młodszego brata, rodziców, dwie babcie, dziadka i całą swoją rodzinę.
1: No i super pozdrowienie.
0: Oraz wszystkich, którzy mnie znają. Pozdrawiam wszystkich.
1: My się oczywiście do tych pozdrowień przyłączamy. Ja wiem, że czekają kolejni młodzi uczestnicy zajęć prowadzonych przez Agnieszkę Michalską w Pałacu Młodzieży Zagraj Głosem. Więc teraz wsłuchamy się w piosenkę Daj mi swój głos, a po niej wrócimy do rozmowy.

0: No i powracamy do naszej radiowej świetlicy, a ja przypominam, że nie jestem w niej sama. Razem ze mną jest Agnieszka Michalska, prowadząca m.in. zajęcia Zagraj Głosem w Pałacu Młodzieży. Witam cię, Agnieszko, po piosence ponownie.
1: Ponownie, dzień dobry.
0: Oraz kolejni uczestnicy tych zajęć, Lenka i Janek. Witam was bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Wy przed momentem przysłuchiwaliście się opowieściom Anastazji i Tadzia. I powiedzcie mi, bo muszę od tego zacząć, jakie są wasze ulubione wspomnienia związane ze słuchowiskiem?
2: Moje ulubione wspomnienia związane z tym słuchowiskiem to jest ogólnie praca na zajęciach, długie przygotowywanie się z tekstem i no sam pobyt w studiu nagraniowym.
0: Czyli tak można powiedzieć, że cały ten proces przygotowywania był tym, co najbardziej ciebie interesowało?
2: Zgadza się.
0: A nad czym najwięcej czasu spędziłeś?
2: Głównie nad dykcją.
0: Czyli jednak, no tak, ona jest niezwykle ważna w słuchowisku, to tutaj zgadzam się w 100%. Lenka, jak to u ciebie wyglądało?
3: No, moją ulubioną rzeczą w tym, w tych zajęciach było takie robienie tych scenek.
0: Czyli odgrywanie różnych ról.
3: Tak.
0: I która jest twoją ulubioną?
3: No, nie da się stwierdzić ulubionej, bo to codziennie zależy co na każde zajęcia jest inna i się nie da się tak jakoś codziennie się wymyśla.
0: A która ci sprawia największą frajdę? Bo ja chyba to najbardziej lubię takie szalone postaci. Ale wiem, że są też tacy, którzy wolą takie stonowane.
1: O nie, Lenka jest szalona. Właśnie Lenka jest bardzo grzeczną dziewczynką, ale właśnie na scenie, jeśli mogę, na chwilę wejdę w słowo, bo faktycznie my rozwijamy tą kreatywność naszych wychowanków. To jest jakby taki cel, ale tutaj na tych zajęciach, dlatego ja daję takiej dużo swobody i w wymyślaniu, i w tym odgrywaniu tych scen. Nie mają gotowych tekstów do tych scen. Oni sobie je wymyślają, improwizują te postaci, tylko staram się, żeby jak najwięcej sobie obmyślili wcześniej. Także no tutaj ja pamiętam, Lena, nie wiem, czy pamiętasz, jak raz mamę zagrałaś w jednej scence, jak byłaś szaloną mamuśką, zdaje się króla i to właśnie Janka, czy żoną, nie pamiętam, jeszcze to była żona, czy mama. Janek, który też jest bardzo dobrze wychowanym, grzecznym chłopcem, okazało się, że, i to Janek, fajnie by było, jakbyś też powiedział, że okazało się, co twoja mama podkreśla, że nagle na tych zajęciach, czy po prostu takiej pewności siebie dostałeś, prawda?
2: Tak.
0: A właśnie, to jest super i fantastycznie, że ten wątek się pojawił, bo oczywiście rozwój swojego głosu, czy też pięknej dykcji jest bardzo fajny, bardzo ważnym elementem, który płynie z tych zajęć, ale nie jedynym. Jakie jeszcze tutaj się pojawiają? Właśnie ta taka pewność siebie, prawda?
1: Tak, śmiałość. Oczywiście. To jest to jakby wyrażanie siebie głosem, czyli mówię swoim własnym głosem. Dla mnie to jest ważne, żeby oni zaczęli mówić swoim głosem, nie tylko na zadany temat, ale po prostu gdzieś od siebie, czyli żeby jakby gdzieś tą elastyczność, swobodę wyrażania siebie już zaczynali właśnie w takich zajęciach uzyskiwać, a potem kierunkujemy te zadania aktorskie, które czasem stosujemy w tym kształtowaniu tych postaci, żeby powolutku byli coraz bardziej świadomi właśnie jeśli chodzi o emocje, o wyrażanie emocji i panowania nad nimi, co się przydaje oczywiście w życiu, ale w tworzeniu postaci również. Ale to może wróćmy, Lenka, jaka to była postać, która była taka szalona? Co to było?
0: No, i jaki miała głos?
3: To grałam dwie osoby i jedna była taka wcześniej ustalona, a drugą improwizowałam. Jedna to właśnie była taka królowa, a tą drugą była jej siostra i ona była też wróżką i właśnie one, już sobie nie pamiętam, bo to było rok temu jakoś, ale były takie, no.
1: Była szalona ta druga.
0: A pamiętasz, jaki miała głos?
3: Taki mój zwykły, no jakoś nie zmieniałam socjalnie.
1: Dokładnie. My raczej

0: I staram się, żeby oni mówili własnym głosem, ewentualnie właśnie chodzi o to, żeby większej świadomości emocji, tak? To jakby tutaj jest ważne, żeby ta świadomość emocjonalna, czyli czasem robimy detektywów emocji. Ostatnio na zajęciach różne słowa bądź zdanie powtarzaliśmy w różnych emocjach. Każdy losował emocje i wtedy jakby okazywało się, czy są w stanie inni odczytać tą emocję, czyli czy się udaje to robić. Także jakby pracujemy w tym kierunku, żeby potem z kolei mogli sami zastosować te emocje właśnie już w tej pracy z mikrofonem, pracy nad rolą, czy jak już tworzymy właśnie jakąś konkretną rzecz.
1: Janek, ty pamiętasz, jaką emocję wylosowałeś?
2: Ja wylosowałam strach.
1: Jaki to był wtedy głos, taki głos strachu?
2: Powiem jakby tym głosem wyraz coś takiego, że coś takiego?
1: Ale super! Lenka, a ty co wylosowałaś? Jaką emocję?
3: Ja wylosowałam złość.
1: Okej.
3: I tam trzeba było powiedzieć po prostu dobrze tą emocją. I powiedziałam to mniej więcej dobrze.
1: Wow, słuchajcie, ale to jest niesamowite. Ja to muszę powiedzieć naszym słuchaczom, ponieważ uczestnicy zajęć Zagraj Głosem rzeczywiście są bardzo uśmiechnięci, radośni, a tymczasem okazuje się, że tutaj takie pokłady głosów sobie macie, które rzeczywiście mogą nam całą paletę emocji zaprezentować i ta świadomość, o której tutaj przed chwilką była mowa, nie tylko rzeczywiście w takim aktorskim życiu się przydaje, ale i codziennym.
0: Oczywiście. Tutaj chodzi o rozwój i o taką właśnie też jakby swobodę wyrażania i swobodę bycia. Bo oczywiście pracujemy też nad tym, że to jest praca zespołowa, więc wszyscy właśnie tutaj wychowankowie mojej grupy po prostu uczą się też ze sobą pracować, ze sobą egzystować, ze sobą bawić, ze sobą być, siebie tolerować, bo każdy z nich jest inny, różne są temperamenty, tak jak wszędzie w każdej grupie. Także to również temu służy. Także bardzo, bardzo się cieszę, że też o tym powiedzieliście i cieszę się. A dzisiaj w ogóle chciałam powiedzieć właśnie wszystkim słuchaczom, że dzisiaj jest Dzień Uśmiechu. Nie wiem, czy wiecie.
1: O, ale super! Fantastycznie. Och, no to ja chyba poproszę was o takie uśmiechnięte głosy. Macie uśmiechnięte głosy swoje? Bo ja na przykład, wiecie, to jest niesamowite, bo jak dzwonią do nas słuchacze Polskiego Radia Dzieciom, czy to odpowiadając na pytanie dnia, czy to przy jakichś zabawach, to ja doskonale jestem w stanie usłyszeć, czy oni mają uśmiechnięty głos. Jak brzmią wasze uśmiechnięte głosy, Lenka?
3: No, na przykład jak chciała coś powiedzieć właśnie uśmiechniętym głosem, to było jakoś tak, jak teraz mówię.
1: Janek, a twój uśmiechnięty głos?
2: No to było jakoś tak.
1: Ale fajnie, słuchajcie, to jest niesamowite. W ogóle śmiech jest zaraźliwy. Tym bardziej się cieszę, że akurat ten wątek się tutaj pojawił. Ale to słuchowisko to działo się na zajęciach w zeszłym roku. A co w tym roku się dzieje na zajęciach Zagraj Głosem w Pałacu Młodzieży?
0: No już właśnie skończyłam pisać plan naszych zajęć na cały rok. Myślę, że również spróbujemy trochę innych technik, zanim przejdziemy do kolejnego słuchowiska. Spróbujemy wywiadu, żeby każdy z was spróbował przeprowadzić wywiad.
1: O, super. Spróbujemy,
0: spróbujemy jeszcze też takiej może takiej autopromocji, takiej może troszkę też spróbujemy w ten sposób, ale generalnie na pewno skupimy się, cały czas będziemy robić te elementarne zadania aktorskie, stosować w tych scenkach, wymyślaniu tej improwizacji, ale poszukamy, bo teraz mamy trochę inny skład, bo doszło trochę uczestników w tym roku, mamy 12 osób w tej chwili, w sumie jeszcze może jakieś dwie osoby mogłabym przyjąć, jeżeli by się zgłosiły od tak 10 do 14 lat, ale te 12 już jest fajnie i będziemy szukać wspólnie albo szukać jakiegoś gotowego tekstu, albo tak jak poprzednio po prostu ja napiszę jakiś fajny, ciekawy tekst, który odda też te możliwości, które reprezentują właśnie. Ale chcę też powiedzieć, że nie wiem, czy pamiętacie, że to słuchowisko, żeście odgrywali też na scenie, zanim żeśmy zaczęli je nagrywać. Pamiętacie to?
1: Naprawdę?
2: Tak, bo zaczęło się

0: od tego, że my zaczęliśmy ogólnie tą scenkę robić na scenie, a później to przenieśliśmy na słuchowisko.
1: Już w konkretny tekst, ale najpierw była zadana scena, czyli że dzieci budzą się na plaży gdzieś, nie wiadomo gdzie, nad przepięknym oceanem i jak się zachowują, co się między nimi dzieje. Aha, i nic nie pamiętają, to jest bardzo ważne. Nie pamiętają, skąd się tu wzięły, jak mają na imię i na nowo się nazywają. Pamiętacie, jak się nazywaliście w tym słuchowisku?
0: Tak.
1: No, jak się nazywałeś?
0: Ja się nazywałem Ziemia.
2: A ja chyba Wenus.
3: Ale wiecie co? Jeszcze jedna rzecz mi przyszła teraz do głowy, no bo przecież to są zajęcia dodatkowe. To wam się chce poświęcać popołudnia, ten taki dodatkowy czas, pewnie nie tylko popołudnia, no bo jeszcze przecież trzeba ćwiczyć, rozwijać, czy też swoją dykcję, czy też pamięć. Co jest takiego fajnego w tym wszystkim, że właśnie ten swój wolny czas chcecie poświęcić na udział w takich zajęciach? Lenka?
2: No, że na końcu zawsze jest ta scenka i można powiedzieć, co się chce na jakiś tam temat tej scenki.
3: Ach, czyli jeszcze można zabrać głos w danej sprawie, a to też jest bardzo ważne, prawda? Żeby mieć takie miejsce, w którym można powiedzieć wszystko, co się czuje. Hmm?
2: Tak. Okay.
3: Też mi się tak wydaje. Janek?
0: Fajne też jest, że na początku ogólnie zajęć podczas rozgrzewki skaczemy i wyrzucamy wszystkie swoje emocje i też pani nas prosi, żebyśmy powiedzieli coś, co nam się dzisiaj pozytywnego wydarzyło, ale nie za szkołą.
3: Och, super, ale to bardzo fajnie, no bo rzeczywiście, ja ponoć, słuchajcie, słyszałam, że najgorsze pytanie, jakie rodzic może zadać dziecku, to jest jak było w szkole, zgadzacie się z tym?
2: No, nie wiem.
1: Może jeszcze tutaj nie, ale faktycznie staram się, żeby zaczęli zauważać wokół siebie, czy w swoim życiu te pozytywne jakieś momenty, które właśnie niekoniecznie są dobrą oceną. Ale chcę tylko powiedzieć jeszcze coś, jeśli mogę, bo faktycznie pomyślałam, że to będzie ciekawe i zapraszam przy tej okazji, bo dokładnie jutro między 10 a 14 w Pałacu Młodzieży jest dzień otwarty. Pałac Młodzieży
3: super.
1: Jest niezwykle pięknym w Pałacu Kultury miejscem, w niezwykłej architekturze, w pięknych pomieszczeniach, z pięknym basenem ogromnym, naprawdę w przepięknych korytarzach, w przepięknym stylu. Można przyjść, obejrzeć te wnętrza, różne zajęcia, skorzystać i wejść, bo normalnie rodzice nie mają wstępu do poza holami wejść do przestrzeni Pałacu Młodzieży. Także zapraszamy, jeżeli chcecie się zapoznać z pracą Pałacu Młodzieży, z zajęciami, z klubem młodzieżowym, zobaczyć, podejrzeć. Zapraszamy jutro, 10.14.
3: Ale to jest właśnie super opcja i super możliwość i tutaj to jest w ogóle niesamowite, bo ja troszeczkę chciałam do tego nawiązać, bo tutaj padło takie hasło, że jeszcze właściwie ktoś mógłby do grupy dołączyć, no tylko właśnie jak to zrobić?
1: To można się przez PZO, ten system, można też oczywiście zarejestrować, można też zadzwonić do uczestnictwa Pałacu Młodzieży i tam też zostaniecie Państwo poinstruowani, jakie zajęcia jeszcze są dostępne, gdzie są miejsca, bo jeszcze to jest cały czas możliwe. A taki dzień otwarty zdarza się tylko dwa razy w roku, także zapraszamy, bo w tej części roku właśnie jutro, 3 października, dzisiaj jest drugi. Jutro 3 października między 10 a 14 Pałac Młodzieży jest dla was otwarty.
3: No dobra, ale jak jestem takim młodym człowiekiem, który tak no, jest trochę nieśmiały i tak nie do końca wie, czy da sobie radę, to mam szansę.
1: A no oczywiście będzie test, no jest test kwalifikacyjny, bo oczywiście no musi być jakaś forma, no nie może być zbyt dużej wady wymowy, musi być jakaś forma chęci brania udziału w takich zajęciach, chęci takich wygłupów, takich zabaw, bo inaczej to nic nie będziemy w stanie stworzyć. Ale można naprawdę jeszcze na stronie internetowej Pałacu Młodzieży zobaczyć, jakie są dostępne zajęcia, bo miejsca na pewno jeszcze gdzieś są, powinny być. Także zapraszam bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że tu dzisiaj jesteśmy. W ogóle bardzo dziękuję przy tej okazji za zaproszenie i mam nadzieję, że może jakąś współpracę będziemy kontynuować.
3: To ja jeszcze muszę się koniecznie dopytać, kiedy będą efekty waszej tegorocznej pracy, kiedy będziemy mogli ich posłuchać albo się im przyjrzeć.
1: No myślę, że pod koniec roku szkolnego, czyli myślę, że około tak gdzieś maju.

0: No w czerwcu już będzie na pewno gotowe, ale w maju myślę, że powinniśmy mieć też już gotowe, nowe dziełko nasze, które stworzymy. Także mam nadzieję, że też przyniesie nam dużo radości, a póki co rozwijamy się, rozwijamy, rozwijamy.
1: No to moi drodzy, to jesteśmy umówieni.
2: Tak, tak.
1: Jak będziecie przed premierą albo tuż po niej, to zapraszam was do naszej radiowej świetlicy. Z przyjemnością sobie o tym porozmawiamy. A tymczasem pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Razem z nami była Agnieszka Michalska, prowadząca zajęcia Zagraj Głosem w Pałacu Młodzieży, a także Lenka i Janek. Ja nie zapomniałam o pozdrowieniach. Nie, no co? Oczywiście, Lenka, kogo pozdrawiasz?
3: Ja pozdrawiam bardzo moją mamę i... Nie, chyba tylko moją mamę.
0: Okej.
1: Okay. Janek?
4: Ja pozdrawiam rodziców, rodzina, wszystkich uczestników zajęć Zagraj Głosem i w ogóle uczestników Pałacu Młodzieży.
1: Super pozdrowienia, świetne pozdrowienia, my się oczywiście do nich przyłączamy. Co prawda tylko czworo uczestników tutaj zajęcie Zagraj Głosem dało nam poznać swój głos, ale przyszło was zdecydowanie 12. Więcej. Kochani, chcecie się odezwać i tak jednym głosem wszyscy nas tutaj pozdrowić, to proszę bardzo, mówcie teraz. To może to wszyscy zrobimy
5: pozdrawiamy
1: słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
5: 3, 4.
6: Pozdrawiamy!
1: A ja dodam słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Pięknie dziękuję wam za wizytę i do szybkiego zobaczenia, no mam nadzieję już niebawem.

No i proszę, proszę, tym to sposobem docieramy do końca naszej dzisiejszej radiowej świetlicy. Bardzo pięknie dziękuję Wam za te dwie wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska, Renia Żuchowska, to było cudowne piątkowe popołudnie. Słyszymy się ponownie już w poniedziałek punktualnie o godzinie 15, kiedy to otworzymy drzwi naszej radiowej świetlicy. Do usłyszenia, pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze

0: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
0: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
2: Autopromocja.
3: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
4: Kultura zdecydowanie nie śpi, proszę Państwa. Minęła godzina 17. Martyna Huderska i Daria Brzezińska. Kłaniamy się nisko i zapraszamy na dwugodzinne spotkanie z kulturą w bardzo dobrym towarzystwie. Już za chwileczkę nasz pierwszy gość, którego być może znacie już z wielkiego ekranu. Teatr, telewizji i Król Maciuś I. To jego pierwsza duża rola, ale jesteśmy pewni, że nie ostatnia. Tymon, który jest znany także z innego programu telewizyjnego, w którym doskonale zaprezentował swój talent wokalny. Dzisiaj rozmowa z tym młodym artystą. Zapraszam bardzo serdecznie do współtworzenia audycji 22 645 20 55. To jest numer telefonu do studia. Gdybyście mieli ochotę z nami podyskutować i zadać pytanie, Tymonowi to jest taka możliwość. Można też pytania przesyłać na adres dzieci@polskieradio.pl. Z Tymonem porozmawiamy w pierwszej godzinie naszej kulturalnej audycji, a w drugiej pojawi się autorka, znana między innymi z książki Wszystko przez mrówki, Zuzanna Fruba. Razem z Zuzanną zajrzymy do starej kamienicy, w której przeciąg zatrzaskuje drzwi mieszkania. Tu zostaje uwięziona mała dziewczynka, a jej mama odważnie puka do ekscentrycznych sąsiadów z prośbą o pomoc. Co się wydarza w tej historii? O tym z Zuzanną przed godziną 19. No i będę miała też dla was specjalne zaproszenie do Teatru Lalek Gulliver, bo już jutro wielka premiera Kociej Szajki. O Kociej Szajce mówiliśmy ostatnio sporo, między innymi w audycji Poranek. Pojawili się znakomici goście, a w tym momencie na deskach teatralnych i za kulisami wszystko jest dopinane na ostatni guzik, bo już jutro na scenę wkroczą detektywi koci. Wśród nich między innymi słynna Lola, Morfeusz, bracia Piksele i wiele innych cudownych postaci, które już jakiś czas temu wymyśliła Agata Romaniuk. 3,5 minuty po godzinie 17:00. Już za momencik w studiu pierwszy gość.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawił się zapowiadany gość, Tymon Witkowski. Witam cię, Tymonie, serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że mogę cię wreszcie poznać.
1: Ja też się bardzo cieszę, że mogłem tutaj dziś przyjechać.
0: Ja wam muszę zdradzić tę historię, taką moją perspektywę, bo oczywiście Tymon pojawił się w Teatrze Telewizji, we wspaniałym spektaklu, który był długo zapowiadany, był wytęskniony, wyczekany, również ze względu na tą wspaniałą całą obsadę aktorską, ale ja Tymona usłyszałam już dużo wcześniej. I Tymon przed chwileczką, jak słuchaliście piosenki, zapytał, czy w programie The Voice... Też, ale mogę powiedzieć, że jeszcze wcześniej, bo zobaczyłam go w mediach społecznościowych z gitarą, śpiewającego taki wcale niekoniecznie dziecięcy repertuar, tylko bardzo różne piosenki. Takie piosenki również, których słuchali moi rodzice i o tym też mam nadzieję porozmawiamy. I wtedy, Tymonie, mnie zachwyciłeś. Pomyślałam sobie, rany, jaki to jest zdolny chłopak.
1: A, dziękuję
0: bardzo. Jaki repertuar, a dlaczego akurat taki? Zupełnie nie dziecięcy. I już wtedy pomyślałam o tym, żeby zaprosić cię do radia. No oczywiście ten król Maciuś, który wskoczył nam tutaj ostatnio, no to jest też doskonałym pretekstem, ale myślę, że i tak byśmy się zobaczyli w Polskim Radiu Dzieciom. Także serdecznie ci dziękuję, że jesteś, spełniłeś
1: takie
0: dziękuję, moje małe marzenie.
1: Mogłem przyjechać.
0: No to zaczynając od tych twoich początków i właśnie od tych wyborów muzycznych, te piosenki, po które nie wiem, czy nadal sięgasz, czy coś się zmieniło, ale te, które słyszałam, taki naprawdę dorosły, dojrzały repertuar, skąd to się wzięło u tak młodego człowieka?
1: Tak naprawdę to bardzo lubię różnorodność śpiewać i piosenki takie polskie i angielskie. W tym roku tak przechodzę bardziej na piosenki angielskie, bardziej mi się podobają. Ale ogólnie zazwyczaj jest tak, że na przykład słucham coś jadąc autem, wskakuje mi to w głowę i nie może wyjść. I po prostu tak sobie myślę, że warto byłoby to nagrać, warto było by to gdzieś może zaśpiewać nawet. Także myślę, że to właśnie stąd się bierze.
0: A gdzie nagrywasz swoje piosenki?
1: Nagrywam na mojego social media, na Facebooku i Instagramie, ale także TikToku.
0: Czasami śpiewasz też w duetach, prawda?
1: Tak, śpiewam też w duecie. Tutaj pozdrawiam moją koleżankę Asię Żebrowską. Śpiewaliśmy już dosyć dużo piosenek. Możecie też sobie posłuchać na naszych...
0: Koniecznie, tak, posłuchajcie.
1: Posłuchajcie sobie. Bardzo się cieszę, że ją poznałem i że mogę z nią koncertować.
0: A ten twój gust muzyczny i te piosenki, no właśnie takie raczej dorosłe, z dorosłego repertuaru, to jest efekt takiego wychowania muzycznego w twoim domu? Nie wiem, czego słuchasz razem z rodziną najczęściej, albo czego słuchałeś, jak byłeś troszkę młodszy?
1: Raczej słuchałem też właśnie, tak jak na początku powiedziałam, różnych piosenek, raczej to albo było jakieś radio. Lubię na przykład słuchać właśnie Radio Chopin. No i właśnie takie piosenki, także to się bierze stąd, że na przykład coś mi wpadnie w ucho i nie może wyjść.
0: No, masz doskonały słuch, piękny głos, piękną barwę. A,
1: dziękuję bardzo.
0: A czy pracujesz też z kimś nad podniesieniem swojego profesjonalizmu?
1: Tak, pracuję. Tu też bym chciał pozdrowić panią

0: Krystynę Cugowską. Uczę się w studiu Blue Life Art w Lublinie. Pracować nad głosem i przygotowywać się do różnych koncertów.
1: Sporo koncertów już za tobą, prawda? Dobrze czujesz się na scenie?
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: Nie ma tremy?
0: Zawsze jest lekka trema, ale myślę, że to jest więcej podekscytowania.
1: A powiedz, Tymonie, jak to się stało, że trafiłeś do teatru, telewizji?
0: Tak naprawdę to moja przygoda aktorska, to może tak od początku zacznę.
1: No, bardzo proszę.
0: Zaczęła się, mam 12 lat, zaczęła się jak miałam około 7-8 lat. Wyświetlił nam się casting do musicalu Phantom w Operze Lubelskiej. Bardzo chciałam wtedy zostać aktorem, to było takie moje skryte marzenie. I pomyślałam, że warto byłoby z rodzicami, spróbować i się dostałem, bardzo się cieszyłem. I właśnie po tym musicalu zakochałem się w teatrze, zakochałem się w ogóle w aktorstwie. I moje takie też skryte marzenie było, żeby kiedyś stanąć właśnie przed taką kamerą, przed kamerami i wystąpić w jakimś filmie. I później to się zaczęło, że dołączyłem do chóru dziecięco-młodzieżowego Opery Lubelskiej. No i zacząłem właśnie występować z tym chórem, zacząłem też występować solo w różnych spektaklach w tej operze, między innymi w spektaklu Calineczka, gdzie grałem księcia elfów, Anatewka, Skrzypek na dachu, gdzie grałem mieszkańca Anatewki i nawet Toska, gdzie śpiewałem tak w zasadzie po włosku. Później właśnie zaczął się dubbing, to tak naprawdę było z rok temu, to nie tak dawno. Też poszedłem na casting na bajkę Elio, bajka Disneya, główna rola. I nie spodziewałem się, że właśnie zadebiutuję w dubbingu przy głównej postaci. I bodajże to było w Dzień Dziecka, kiedy zadzwoniła pani i powiedziała, że się dostałem. Także
1: ale piękny
0: super
1: prezent
0: właśnie, no. I właśnie to się tak z tym dubbingiem potoczyło. I później zacząłem występować właśnie, grać w filmach, podkładać głos. Na przykład w Mysz Masz na Święta, opowiadania z Piaskownicy, Dino Rancho, Robocobo, X-Men i wiele, wiele innych. Niestety jeszcze nie mogę mówić wszystkich, ale są świetnymi projektami. No i właśnie moim ostatnim takim, myślę, jednym z największych osiągnięć to było dostanie się poprzez też casting do Teatru Telewizji Król Maciuś I. Tak jak już wcześniej mówiłem, chciałem bardzo kiedyś stanąć przed kamerą, ale nie spodziewałem się, że to też będzie właśnie główna rola w Teatrze Telewizji, więc bardzo jestem z siebie dumny, bardzo jestem wdzięczny, że mogłem wystąpić w takim projekcie.
1: Teatr Telewizji, największa scena świata i
0: tak,
1: masz to już za sobą.
0: Bardzo się cieszę.
1: A dzieciom i młodzieży też bardzo potrzeba takich spektakli teatralnych. Król Maciuś I był wyczekiwany i to jest też taki tekst, który próbujemy czytać na nowo, mimo że napisany wiele, wiele lat temu. A ty polubiłeś ten tekst, tą historię? Znałeś ją wcześniej? Czy zetknąłeś się z nią dopiero?
0: Znałem ją wcześniej.
1: W teatrze?
0: Też chciałbym powiedzieć, że to nie jest, że Król Maciuś I nie jest tylko spektaklem dla dzieci, jest też dla spektaklem dla dorosłych. Także kto nie oglądał, może obejrzeć na TVP VOD już dzisiaj. Zetknąłem się z tym tekstem wcześniej, jednak nie przeczytałem tej książki przed dostaniem się do tego projektu, ale po dostaniu się nadrobiłem i przeczytałem.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: No to bardzo ci gratuluję, bo to jest taki wymagający tekst,
0: wymagający
1: dość archaiczny.
0: Tak.
1: Nie każdemu ten styl też się podoba. No, myślę tutaj o współcześnie czytającej młodzieży i dzieciach, ale no, tekst, do którego na pewno warto wracać. No i oczywiście zjawiskowa obsada.
0: No bardzo. Naprawdę tak się cieszyłem, że mogłem zagrać z takimi aktorami, że po prostu w tak młodym wieku jestem też dumny i wdzięczny, że w ogóle poznałem ich, a co dopiero z nimi jakby współpracować.
1: Czyli też zapewne sporo wskazówek
0: Tak, miałem parę wskazówek właśnie. Bardzo dużo też miałem takich cennych uwag od pana

0: Jana Frycza. Mówił mi też właśnie, tak jak już mówiłem na moich social mediach, jak mogę zagrać daną scenę. Najwięcej mi pomógł w scenie aresztowania ministrów. To była jedna z moich ulubionych scen, ale też wymagających, bo musiałam pokrzyczeć, co mi się podobało.
1: Na dorosłych.
0: Tak, na dorosłych. No i pamiętam, jak mi podpowiadał, kiedy mogę stać, jak na niego tak spojrzeć z tak zwanego podłuba. Także tak.
1: Cenne wskazówki od wielkiego aktora, to była, zdaje się, też jego ostatnia rola, więc też tak, ważna niestety dla wszystkich, którzy kochali Jana Frycza. No i oczywiście cudowna obsada tutaj, przed każdym można byłoby pochylić czoło. No i ta rola, w którą ty się wcieliłeś, też bardzo wymagająca, bo rola główna oczywiście, a niektóre sceny były tak podbite dramaturgicznie, chociaż chociażby ta pierwsza poważna scena, w której umiera ojciec Maciusia.
0: Tak, to też była nawet nasza pierwsza scena, bo czasem się nie nagrywa po kolei, którą w ogóle graliśmy. Także mimo, że był jeszcze lekki stresik, bo była pierwsza nasza scena, oczywiście ten stres później już zgasł, ale właśnie też musiałam dużo emocji wykazać jakby. Była to też jakby dla mnie prywatnie, to czytając i grając, dosyć ciężka scena, bo smutna, kiedy już Maciusiowi umarła mama i teraz tata. I został mu tak naprawdę doktor i guwernantka. I no, później poznał Felka.
1: Tak. Och, Felek, wspaniały przyjaciel.
0: Bardzo.
1: Kto zna tę historię, ten wie. Tak jak Tymon wspomniał, Króla Maciusia możecie już zobaczyć.
0: Tak.
1: O dowolnej porze. Ja oglądałam wieczorową porą, wtedy, kiedy była premiera. Wiem, że też można było obejrzeć później, w samo południe, kilka tygodni później.
0: Tak.
1: I to była taka pora też odpowiednia dla troszkę młodszego odbiorcy. No i oglądałam też spotkanie, czyli postscriptum po samym spektaklu, rozmowę, którą poprowadziła pani Grażyna Torbicka, też w znakomitym towarzystwie. Ale muszę ci, Tymonie, powiedzieć, że ty wnosisz taką radość i taką świeżość i takie spojrzenie dziecięce i taką dziecięcą mądrość, która jest bardzo ważna dla nas dorosłych. Wspaniale się tą rozmowę oglądało. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom uda się ją odnaleźć.
0: Też mam taką nadzieję.
1: Bo naprawdę warto posłuchać oczywiście wspaniałych aktorów. Tutaj pojawił się też reżyser w tej rozmowie, ale głos Tymona jest bardzo ważny. To tak jak Janusz Korczak, który kiedyś oddawał głos dzieciom. Bardzo zachęcam was do zadawania pytań naszemu gościowi. Jeżeli macie ochotę zatelefonować, to śmiało. 22 645 20 55. My za chwileczkę posłuchamy piosenki. Można też do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. I jeżeli tylko macie taką przestrzeń, możliwość, to zajrzyjcie razem z rodzicami do mediów społecznościowych Tymona i posłuchajcie jego fantastycznego głosu i piosenek, jakie wykonuje. Naprawdę warto.
0: Do usłyszenia.

0: zespół Mamy Śpiewamy zaśpiewał o mistrzu. No, mogę powiedzieć, że mam tutaj mistrza dzisiaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Gościmy Tymona Bitkowskiego. Tymonie, tak nie chciałabym cię definiować przez rolę tylko króla Maciusia, chociaż jest oczywiście wspaniała. Chciałabym dzisiaj tak spojrzeć szerzej na to, co robisz od lat i na to, jak zachwycasz i swoich rówieśników, ale też dorosłych, którzy cię słuchają. Oczywiście Król Maciuś I to jest wspaniała rola i bardzo potrzebna. O tym wspominaliśmy. No pewnie naszych słuchaczy interesuje to, jak wygląda praca na planie i jak długo trwa na przykład praca nad takim spektaklem, jak i za tobą. Czy jest bardzo wymagająca? Jak udało ci się pogodzić tę pracę i takie już zawodostwo z życiem szkolnym? To może na początek jeszcze kilka takich pytań, zanim przejdziemy do tego, co tu i teraz.
1: No, pamiętam, jak prawie miesiąc mnie nie było w szkole, co oczywiście bardzo mi się podobało też nie musiałam chodzić do szkoły, ale bardziej z tego względu, że w ogóle mogłam uczestniczyć w takim projekcie. Nadrabiałem po planie, bo ten plan trwał czasem 8, czasem 6 godzin. Nadrabiałem po szkole, a później miałem czas wolny dla siebie, także godziłem jakoś.
0: Udało się wszystkie zaległości nadrobić. A myślę, że mam nadzieję, że nauczyciele też byli dość wyrozumiali.
1: Myślę, że tak. Tak jak mi mówili, to bardzo im się podobał spektakl. Bardzo byli dumni ze mnie. Tak mówili przynajmniej. Mam nadzieję, że to prawda.
0: A twoi koledzy i koleżanki jak przyjęli tę rolę?
1: Też im się bardzo podobało. Też mnie właśnie zaczepiali czasem na korytarzu, gratulowali mi. Także bardzo było mi miło.
0: A utrzymujesz kontakt z którymś z dzieci, które grały też w tym spektaklu? Bo tam jest taka bardzo ciekawa scena dyskutujących dzieci. Wspaniała scena.
1: Tak, utrzymuję z nimi kontakt. Też okazało się, że tam gdzie z młodych aktorów w scenie parlamentu.
0: Tak.
1: Grał ze mną kolega, który grał też ze mną w Piotrusiu Panie w Teatrze Kapitol. Także utrzymuję z nimi, ale też bardzo utrzymuję z Michałem Królikowskim i Amelią Lutyńską, których też bardzo pozdrawiam.
0: No, scena parlamentu niezwykle ważna.
1: Bardzo.
0: Jestem ciekawa, co na to nasi słuchacze, gdyby mogli wprowadzić jakieś zmiany, jakieś nowe ustawy napisać, to co by to było. A ty chciałbyś się przenieść na jeden dzień do takiego prawdziwego życia i świata króla Maciusia i być nim tak naprawdę?
1: Myślę, że tak, że chciałbym bardzo być w tym świecie, móc zobaczyć, jak to jest być królem, bo tak jak właśnie można było zauważyć, że to nie jest tylko rządzenie, to jest bardzo ciężka praca i jak się Maciuś namęczył rządzeniem, mimo że na początku to nie było takie rządzenie, bo wszystko ministrowie mi zabierali.
0: Tak, podstępnie.
1: Tak. Ale na szczęście miałam mojego przyjaciela Felka, który mnie na bieżąco informował.
0: Dobrze, że mogłeś zaprzyjaźnić się z Felkiem, prawda? Bo
1: bardzo
0: to na początku
1: dobrze.
0: Też nie było
1: też
0: takie
1: nie
0: oczywiste,
1: mimo,
0: nie
1: że
0: było
1: to,
0: możliwe.
1: Tak, mimo że to było moje marzenie, żeby mieć przyjaciela w tym spektaklu, też ministrowie i wszyscy właśnie z góry

0: nie chcieli, żebym się po prostu kolegował z kimś z podwórka. Ale na szczęście moja kochana guwernantka zapytała się też jakby ministrów, czy jednak mogą zrobić ten wyjątek. I na szczęście się zgodzili.
1: No, bo w życiu każdego dziecka zabawa jest bardzo ważna. Wcale tak. nie dziwne, że Maciusiowi tęskno było za kolegami i za zabawą właśnie, więc dobrze, że znalazł się taki
0: bardzo
1: felek.
0: Dobrze.
1: No, ale Maciuś rzeczywiście miał twardy orzech do zgryzienia i musiał sprostać tym wszystkim wyzwaniom, pogodzić życie dziecka z takimi wyzwaniami, no i jakoś odnaleźć się wśród ministrów i dorosłych, którzy na początku wcale nie byli mu przychylni i traktowali go właśnie z góry jak dziecko.
0: Tak, i też chciałam jeszcze dodać, że mimo, że Maciuś starał się jak najbardziej pomóc dzieciom, bo to też głównie o to chodzi w tym całym teatrze telewizji, to też popełniał błędy i też na przykład zaaresztował ministrów, bo go emocje poniosły. I mimo, że właśnie ministrowie najpierw uważali, że to jest zwykłe dziecko, to on im pokazał w późniejszym czasie, że jednak powinien być królem i że jednak ma to coś.
1: Och, miał, zdecydowanie. Bardzo charyzmatyczny. Tak, zdecydowany i przekonujący. Tak, ja wierzyłam bardzo Maciusiowi od początku do końca. A powiedz ty, Monie, która ze scen była dla ciebie najbardziej wymagająca?
0: Najbardziej wymagająca, tak jak już wspominałem, była scena z aresztowaniem ministrów. Ponieważ też musiałam nakrzyczeć na wszystkich ministrów, musiałam, żeby emocje wzięły górę, ale też trudna była i wymagająca scena właśnie ze śmierci mojego taty. Była bardzo wymagająca emocjonalnie, ale także trudny był green screen, tam gdzie z piosenek na wojnie i wielki świat mogliście państwo zobaczyć, gdzie na przykład wskakujemy z Felkiem do pociągu, to też było ciężkie wyjechać w miejscu na zielonym tle. Było to dosyć wymagające i zachować emocje, patrzeć się w kamerę i śpiewać przez całą piosenkę i wykonywać do tego jakieś różne gestykulacje, to też było dosyć ciężkie.
1: No, należałoby jeszcze dodać, że to nie były łatwe piosenki.
0: No, nie były.
1: Nie oszukujmy się. Nie tutaj były. Poprzeczka też wysoka.
0: Tak, chociaż bardzo mi się, ja też jestem właśnie wdzięczny, że w ogóle mogłem połączyć dwie swoje największe pasje, czyli aktorstwo i śpiew, i że mogłem zaśpiewać te dwie i tak naprawdę jeszcze na zakończeniu piosenka. To jest chyba na zakończeniu moja ulubiona piosenka, ale oczywiście wszystkie bardzo mi się podobają. Były to dosyć ciężkie piosenki, ale bardzo dobrze mi się przy nich pracowało z panem kompozytorem.
1: Mam nadzieję, że obejrzycie razem z rodzicami Króla Maciusia. Przed nami weekend, więc warto znaleźć czas.
0: Tak.
1: Ta przygoda teatru, telewizji, jestem przekonana, że pierwsza za tobą.
0: Mam nadzieję.
1: Na pewno nie ostatnia.
0: Mam nadzieję,
1: proszę
0: państwa, że nie ostatnia.
1: Nie. A w życiu tym ona bardzo dużo się dzieje. Jak słyszeliście, zajął się też dubbingiem. Cały czas śpiewa. Sam sobie akompaniuje.
0: Tak.
1: Na gitarze.
0: Chodzę też do szkoły muzycznej, gdzie uczę się grać na oboju. Tutaj pozdrawiam moją nauczycielkę od oboju, panią Katarzynę Nowicką. I też gram na dwóch innych instrumentach, łącznie obój, gitara i pianino. Najczęściej akompaniuję sobie do piosenek na gitarze, co możecie też zobaczyć na moich social mediach.
1: Tak, proszę koniecznie zajrzeć i posłuchać, jak Tymon sobie wspaniale radzi. No to może posłuchamy jednej z twoich piosenek, co ty na to?

0: takie proste. Tymek zaśpiewał pięknie piosenkę. Tymku, jest coś dla ciebie teraz, co wydaje ci się trudne zawodowo?
1: Myślę, że właśnie te wszystkie filmy i dubbingi pomogły mi przełamać trochę ten stres. Też te występy, gdzie śpiewałem różne piosenki i grałem, też mi pomogły trochę, żeby ten stres opadł, więc teraz to jest tak, że jak wchodzę na scenę, lekko się stresuję, tak jak już mówiłem, czuję nutkę podekscytowania, ale jak zaczynam śpiewać albo grać, ten stres kompletnie mija. Wtedy czuję, że to moja chwila, że mogę dać siebie 100%.
0: A powiedz, przenosisz czasami tą, no jednak, pracę nad rolą na przykład, albo nad piosenką do domu? Czy to rozdzielasz? Czy to jest po prostu całe twoje życie?
1: Myślę, że to jest moje życie, bo chcę to robić w przyszłości. Myślę, że to jest tak, że jak na przykład wpada mi właśnie piosenka w ucho, to ją śpiewam na okrągło, więc trochę przenoszę do domu, ale jeżeli to jest na przykład jakaś rola, to na planie jestem, wcielam się w tą postać, ale jak już wychodzę z planu, to jestem Tymkiem.
0: A jest taka rola, która ci się marzy?
1: Chciałbym bardzo zagrać w jakimś filmie akcji, gdzie będę na przykład jakimś agentem. To jest takie moje marzenie, ale bardzo chciałbym w ogóle jeszcze pograć w jakichś filmach.
0: Och, jestem przekonana, że to nie była jednorazowa przygoda. Nie, nie.
1: Mam taką nadzieję.
0: Nie, nie, proszę Państwa. Jak zajrzycie czy do mediów społecznościowych Tymona, czy teatru, telewizji, to tam jest wiele wspaniałych komentarzy, takich bardzo budujących też tekstów, które zamieszczono zaraz po prezentacji spektaklu Król Maciuś I i trudno się z nimi nie zgodzić. Tymon był bardzo wychwalany wśród innych aktorów i ceniony naprawdę za zawodowstwo, za profesjonalizm i przy tym taką też pokorę w stosunku do samej roli, do spektaklu, do tekstu, do tego miejsca, no ale z takim zachowaniem właśnie dziecięcego uroku, wrażliwości ogromnej i takiej prawdy, która w tobie jest. Więc ja ci życzę, żeby przychodziły do ciebie takie role, jakie sobie wymarzysz i żeby inni dorośli też dostrzegali ten talent i go pięknie rozwijali.
1: Bardzo pani dziękuję.
0: A jeszcze przeskakując na moment do tej twojej pasji muzycznej, ta piosenka, którą usłyszeliśmy przed momentem, takie proste, to jest twoja muzyka?
1: Tak naprawdę...
0: Twój tekst? Jak to się plecie?
1: To jest kawałek mojego tekstu i kawałek pana kompozytora. I to jest raczej muzyka, że żeśmy ustalali w studio, ale też raczej pan kompozytor mi w tej muzyce pomógł.
0: A chciałbyś kiedyś założyć swój zespół?
1: Myślałem nad tym i myślę, że jest to też moje jakieś marzenie, ale bardzo bym

0: się chciał teraz skupić na aktorstwie. Myślę, że że chciałbym pójść właśnie też w stronę trochę aktorstwa bardziej. Ale myślę, że może kiedyś się uda.
1: No, na wszystko przychodzi czas, tak. Prawda? Trzeba sobie dać taką przestrzeń i ja wierzę, że jak my jesteśmy na coś otwarci, to też w odpowiednim momencie przychodzi. A teraz swój wolny czas na co najczęściej poświęcasz? Na jakie hobby? Na jaką pasję?
0: Myślę, że też ten czas poświęcam na dubbingi, bo też bardzo często jeżdżę do Warszawy na dubbingi, ale też poświęcam czas, dużo czasu na naukę, że jak jeżdżę, to się uczę. Ale też spędzam czas trochę na przyjemności, czyli trochę pośpiewania w domu, czasem ponagrywania. Także tak właśnie.
1: A i w twojej rodzinie jest jeszcze ktoś, kto śpiewa, gra razem z tobą?
0: Tak naprawdę to moja babcia, którą też serdecznie pozdrawiam, kiedyś śpiewała w chórze, grała też na flecie. Moja mama też, ale tak na razie to chyba tylko ja.
1: Czyli nie muzykujecie wspólnie, ale rodzina po prostu słucha twoich piosenek.
0: Tak,
1: i ci
0: ale na przykład moja babcia czasem mówi z moją mamą jakieś uwagi, co mogę na przykład dopracować.
1: Ach, czyli bierzesz sobie do serca
0: bardzo.
1: Te uwagi.
0: Mhm.
1: No dobrze jest posłuchać takich konstruktywnych uwag osób, które nas kochają i też chcą, żebyśmy się rozwijali. A twoi mistrzowie muzyczni, masz takich takie osoby, których słuchasz, od których czerpiesz inspiracje?
0: Myślę, że słucham bardzo dużo zróżnicowanych utworów. Z polskich bardzo lubię, i tutaj też jest takie trochę to nieoczywiste, bardzo lubię Stare Dobre Małżeństwo, na przykład.
1: To jest bardzo oczywiste, ja kocham Stare Dobre Małżeństwo.
0: Tak. Bardzo lubię ich piosenki, na przykład jak idę spać, puszczam sobie po cichu w radiu ich piosenki. Bardzo lubię też Dawida Kwiatkowskiego, Męskie Granie też bardzo lubię słuchać i śpiewać.
1: Słyszałam i ciebie też bardzo w twoim wykonaniu. Czy ja dobrze pamiętam?
0: Chyba nie. Nad Wszystko Uśmiech Twój na pewno.
1: Ach, Nad Wszystko Uśmiech
0: tak,
1: Twój.
0: Nad Wszystko Uśmiech
1: to,
0: Twój.
1: To Kuba Badach też chyba coveruje tę piosenkę. To zaraz może sobie posłuchamy też i poszukamy takich piosenek, ale to Stare Dobre Małżeństwo skąd się wzięło
0: Myślę,
1: w twoim życiu?
0: Myślę, że to się też wzięło stąd, że moi rodzice pojechali... byli kiedyś na koncercie Starego Dobrego Małżeństwa w Bieszczadach, przywieźli płytę i się po prostu zakochałem w tych ich utworach.
1: No to może za chwileczkę spróbujemy poszukać jakiegoś twojego ulubionego. Masz ulubiony, który też śpiewasz?
0: Myślę, że też właśnie Bieszczadzkie Anioły, aha, Czwarta nad ranem. To są takie dwie moje ulubione piosenki.
1: I też sobie akompaniujesz, prawda? Do
0: tak.
1: nich. Chyba widziałam Czarny Bluz o czwartej nad ranem w twoim wykonaniu.
0: Tak, i Bieszczadzkie Anioły też kiedyś
1: i
0: grałem.
1: I Bieszczadzkie Anioły też. No, ciekawa jestem, czy słuchacze Polskiego Radia dzieciom te piosenki znają. Myślę, że jak byłam w twoim wieku, to byłam pierwszy raz na koncercie Starego Dobrego Małżeństwa.
0: Tak.
1: Tak. I mam jeszcze taki wielki plakat. No, chodziłam chyba do czwartej klasy. Podstawówki. I pamiętam, że przyjechali wtedy do Wojewódzkiego Domu Kultury w Piotrkowie Trybunalskim, tam gdzie mieszkałam. No i właśnie wtedy się zakochałam w tym zespole i też uczyłam się grać ich piosenek na...
0: Tak?
1: Tak, na gitarze.
0: Na gitarze.
1: Jak na przykład Po nocnym niebie, Opadły mgły, Czarny
0: Bluz
1: właśnie.
0: Piosenka.
1: I wiele, wiele innych. Także na pewno moglibyśmy tutaj wspólnie pomuzykować. To mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja. Moi drodzy, gdybyście chcieli zadać pytanie, to proszę 22 600 45 20 55. My do rozmowy powrócimy zaraz po piosence. To może zagramy jeszcze jednak piosenkę, którą mój gość śpiewa.
0: Okay.
1: A potem wybierzemy sobie coś z repertuaru Starego Dobrego Małżeństwa.
0: Miłego słuchania!

0: jeden raz.
1: Życie jak teatr, jak w piosence, którą być może dorośli znają, takiej teatralnej. Dużo się łączy takich ważnych wątków w twoich piosenkach. Muzyka, teatr, scena, pasja, to wszystko się pięknie przeplata. No i teraz jeszcze dubbing, o którym wspomniałeś. A ta przygoda ze studiem dubbingowym, jak wygląda najczęściej i praca nad rolą?
0: Myślę, że to jest tak najczęściej, że przyjeżdżam i gram.
1: Po prostu, a vista.
0: Tak. To o to chodzi w tym, żeby na przykład mówił to na spontanie, żeby nie nauczonym tekście.
1: Czyli zupełnie inaczej niż w teatrze.
0: Tak. Żeby to było tak, jakbym na przykład ja mówił jako jakaś postać.
1: To jest trudne, prawda? Bo wyświetla się zazwyczaj tekst albo na ekranie, albo mamy go na kartce.
0: Tak. Myślę, że to było na początku dosyć trudne, ale ja się do tego przyzwyczaiłem.
1: A z kim współpracujesz w studiach dubbingowych? Masz takie osoby, które ci pomagają? Reżyserów dubbingu na przykład?
0: To jest bardzo, bardzo różnie. Raz jestem z tą panią reżyserką, raz jestem z tym panem reżyserem i też są realizatorzy.
1: Czyli trzeba bardzo elastycznie podchodzić.
0: Tak. Myślę, że na początku jak na przykład zmieniał się czasem ten reżyser, to czułem trochę taki stresik. Czasem go jeszcze odczuwam, ale myślę, że jest już on trochę mniejszy, ponieważ zawsze jak się pomylę, to można zrobić przecież dubla.
1: Tak, oczywiście. No, w teatrze, telewizji też można się pomylić, prawda? I też są duble. Troszkę inaczej niż w teatrze, kiedy gramy scenę, spektakl tu i teraz, to przecież też się zdarza w twoim życiu.
0: Tak, to wtedy trzeba improwizować. Na przykład jak parę razy mi się zdarzyło i parę razy koledze, to też sobie na przykład nawzajem się dopełniamy, że ja coś zapomniałem albo on coś zapomniał i na przykład dopowiadamy. Na przykład właśnie w Piotrusiu Panie parę razy tak było i dosyć fajnie wychodziły te nasze improwizacje i też ze strony moich rówieśników i ze strony trochę starszych osób.
1: To podziwiam cię, bo mam okazję czasami rozmawiać już z zawodowymi aktorami i są tacy, którzy bardzo lubią improwizacje i
0: ja
1: to
0: też
1: wchodzą
0: bardzo lubię.
1: Z taką lekkością, a są tacy,

0: tacy, którzy od improwizacji stronią i bardzo tutaj ściśle trzymają się roli i tak troszkę się wkładają w szufladki. No to jest pewnie kwestia indywidualna.
1: Mhm. Na przykład z moją siostrą czasem robimy takie domowe przedstawienia, to czasem też sobie improwizujemy albo przygotowujemy razem scenariusze, to tak też różnie.
0: Piszecie razem też scenariusze?
1: Tak, czasem piszemy dla, na przykład goście przyjeżdżają do nas, albo tylko dla rodziców robimy przedstawienia.
0: Wspaniale. A udało wam się wciągnąć kogoś z rodziny do takiego przedstawienia kiedyś?
1: Jak już, to moje siostry cioteczne.
0: Mhm. Tymonie, no muszę ci powiedzieć, że zaskakujesz mnie tutaj na każdym kroku. Myślałam, że sporo o tobie wiem, a tutaj się pokazują zupełnie nowe historie. Teraz jesteś w której klasie?
1: Teraz jestem w szóstej.
0: Szósta klasa, sporo wyzwań.
1: No, ale myślę, że to jest dosyć łatwiejsze niż siódma, bo w siódmej dochodzą przedmioty, to też będzie więcej trochę nauki, ale myślę, że jak teraz daję radę, to dam radę też w siódmej.
0: Ach, ale oczywiście. Poza tym ja mam takie wrażenie, że jak mamy sporo zajęć, które nas wciągają i pasjonują, to wbrew pozorom potrafimy tak sobie ustawić dzień i te wszystkie zajęcia i tak poukładać, że to uczy nas jakiegoś rodzaju dyscypliny.
1: Tak, tak jest, że na przykład wracam po szkole, mam załóżmy półtorej godziny odpoczynku, biorę się za lekcję, a później na przykład mam odpoczynek i jadę tam. No to na takiej właśnie zasadzie polega. Mhm.
0: Ale starasz się znaleźć taką równowagę, bo odpoczynek ważny i
1: tak,
0: sen, prawda?
1: Myślę, że akurat odpoczywam dosyć dużo, ale też nie ukrywam, że na przykład jak jadę na przykład na jakiś dubbing albo na plan, to jest dla mnie odpoczynek, ponieważ na przykład jakbym miał iść do szkoły, a na przykład na jakiś plan filmowy, no to oczywiście wybrałbym plan filmowy, ponieważ jest to coś, co kocham robić, coś, co mnie relaksuje i coś, co po prostu... No bardzo kocham robić. To po prostu mnie relaksuje i odpoczywam przy tym. A przy szkole no to jest jednak skupienie, sprawdziany, kartkówki, na które też się muszę przygotować. Także myślę, że to jest dla mnie właśnie odpoczynek, plan filmowy.
0: No tak, tutaj mamy innego rodzaju wysiłek, ale tak, jak robimy to, co kochamy, to nawet nie czujemy, że to jest praca i że to jest wysiłkowe, tak jak mówisz. Więc ja ci życzę, żeby takich momentów w twoim życiu było jak najwięcej. A tak patrząc właśnie na to, czym się zajmujesz i co kochasz, do czego cię ciągnie, czyli teatr, być może również film i plany filmowe, to z perspektywy takiej mojej dorosłej, ale też dużo rozmawiam z dziećmi, z młodzieżą, bardzo potrzeba dzieciom filmów, które są adresowane do nich i takich świeżych, nowych produkcji. Nie wiem, czy jest na przykład taki tekst literacki. Nie wiem, czy lubisz czytać i czy masz ulubionych autorów.
1: Bardzo lubię czytać.
0: A jaką książkę ty byś przeniósł na ekran i do której byś wskoczył?
1: Przeniósłbym... No to tak jak już mówiłem, że bardzo bym kiedyś chciał zagrać w jakiejś scenie akcji, to polecam wszystkim serię Szkoły Szpiegów. Ach. To jest moja ulubiona seria. Opowiada o Benie, który bardzo interesował się CIA. I ogólnie takimi właśnie bandziorami, że ich łapie i tak dalej. I CIA go zaprosiła do Szkoły Szpiegów, do tajnej organizacji, która łapie właśnie przestępców. I myślę, że bardzo chciałabym zagrać tego Benjamina. Jest to moja ulubiona książka i trochę jestem smutny, bo prawie skończyłem serię, więc mam nadzieję, że jeszcze niedługo... Podobno mają się robić.
0: Może będą kolejne tytuły. To już jest naprawdę pokaźna seria. Nie wiem, ile już jest książek.
1: Jest... 12 jest polskich, mamy chyba 15 w Stanach Zjednoczonych, więc
0: no
1: one,
0: to jest szansa, tak, że jeszcze te nowe tłumaczenia wskoczą. A do jakiej jeszcze chciałbyś wskoczyć ty i zagrać?
1: Myślę, że mógłbym na przykład do Hobbita, Harry Pottera, do takich science fiction, do Star Wars, do przygodowych, do baśniowych, do fikcyjnych, ale mógłbym tak naprawdę w każdej się odnaleźć.
0: Tymonie, zastanawiam się, ile godzin ma twoja doba, bo jak cię słucham...
1: Też się czasem zastanawiam.
0: Że to na pewno nie 24.
1: Chyba
0: to
1: nie.
0: Chyba głową. Chyba nie, więcej, prawda? To musi być więcej. Nie wiem jak nad tym wszystkim...

0: panujesz i jeszcze na dodatek masz tak dużo energii.
1: No, ogólnie nauczyciele też mówią, że na przykład tryskamy normalnie energią, że mimo, że mam tak dużo zajętości, to potrafię się też skupić oczywiście, ale na przykład tam, gdzie mogę, to jestem taki energiczny bardzo.
0: No tak, bo skupienie to też jest taki ważny aspekt, element w ogóle aktorstwa, to żeby pracować nad rolą i też zapamiętać tekst.
1: Tak, właśnie też jest to potrzebne, żeby się skupić. Na przykład jak się pracuje po parę godzin na planie, żeby po tych, no załóżmy, 3-4 godzinach się skupić, bo tak jak jesteśmy w szkole, to po tych 4 lekcjach to już jesteśmy tacy...
0: No tak, niektórzy już czekają na przerwę i tam zerkają na zegarek.
1: Ale myślę, że to jest też właśnie potrzebne, żeby się skupić, żeby móc wysłuchać wszystkich uwag od reżysera, realizatora i wszystkich aktorów. Ale myślę, że ja nie mam z tym tak naprawdę problemu, ponieważ jak już wspominałem, jest to coś, co kocham robić i co mam nadzieję, będę robić do końca życia. Bo chciałbym być naprawdę aktorem.
0: Trzymam za ciebie bardzo, bardzo, bardzo mocno kciuki i będę wypatrywała tych kolejnych ról i teatralnych, i filmowych. No i oczywiście z wielką radością i przyjemnością wsłuchuję się w to, co pokazujesz w swoich mediach społecznościowych. Posłuchajcie, bo to naprawdę chwyta za serce. To ja już wiem, czym ty mnie chwyciłeś, tym starym dobrym małżeństwem.
1: Jeszcze chciałbym dodać szybko, tak, że takim moim największym w ogóle marzeniem, co bym chciał robić, to jest połączenie aktorstwa i śpiewu i muzyki. To by było w ogóle... No, bardzo bym się ucieszył, gdybym mógł połączyć te wszystkie moje pasje.
0: Musicale.
1: Tak.
0: Tak, to na to też stawiamy, moi drodzy. Dymonie, pięknie ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za odwiedziny w studiu
1: Polskiego
0: Radia. Mam nadzieję,
1: że się jeszcze zobaczymy.
0: Usłyszymy. Też mam taką nadzieję, że się usłyszymy, zobaczymy i że będziemy mieli okazję porozmawiać na różne tematy, bo jak słyszycie, tematów mnóstwo się tutaj nam otwiera i teatralnych, i filmowych, i literackich, i dubbingowych. I pewnie gdybyśmy jeszcze poszukali, to coś by nam jeszcze wpadło
1: możliwe.
0: Do głowy. Także czuj się zaproszony. To na finał chyba posłuchamy tych Wieszczackich Aniołów.
1: Tak, bardzo jestem za. I mam nadzieję, że jak będziecie oglądać Króla Maciusia I, że się wam spodoba.
0: Obejrzyjcie. Koniecznie, koniecznie. To jest piękne, chciałam powiedzieć kino, ale takie kino.
1: Kino, teatr. Takie teatralne.
0: Teatralne kino. Tak, zobaczymy, co tam się będzie działo na festiwalu Dwa Teatry, bo
1: tak,
0: coś czuję, że
1: coś
0: król
1: wierzę.
0: Maciuś pierwszy tam może
1: Mam
0: zawojować.
1: Tak,
0: to będziemy na pewno wam o tym informować i wam opowiadać.
1: Także dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, Tymon Witkowski.

0: Zakupię ją dla żony bez wahania.
1: Autopromocja.
2: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
3: Orkiestra Polskiego Radia.
4: Pozdrawiamy!
1: Autopromocja.
5: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom w audycji Kultura nie śpi Zuzanna Fruba, która ostatnio chyba dużo nie śpi, bo cały czas biega na spotkania.
1: Dobry wieczór.
0: Z czytelnikami. Dobry wieczór. Odpoczywasz między spotkaniami? Łapiesz balans? Bo zaglądałam do mediów społecznościowych. Targi książki, spotkania, a wszystko przez mrówki.
1: To są wszystko takie wydarzenia, które też dają bardzo dużo energii. Mm-hmm. Oczywiście, że są wyczerpujące, zwłaszcza jak się dzieje tak dużo rzeczy naraz. Dzisiaj rano też były warsztaty, jutro rano będą warsztaty. Ale jednocześnie to jest niesamowicie satysfakcjonujące. I taki, myślę, że to jest największy prezent dla takiej autorki, jak ja, książki dziecięcej, kiedy może tą książkę czytać na głos dzieciom i one się śmieją i reagują i jest ten odbiór. Fantastyczne to jest.
0: Książka jest wspaniała.
1: Bardzo dziękuję.
0: Wydana przez Polarnego Lisa i to jest taka książka do przytulania. To już samą okładkę można przytulać.
1: I tak, ona ma bardzo miłą fakturę tego papieru, tak. Prawda? Jest taka, ja też chodzę i tak sobie ją głaszczę.
0: Tak, ale ja to też głaszczę, wącham. Tak to jest z dobrymi książkami. A zaczyna się, moi drodzy, bardzo tajemniczo. Od zdania tamtej soboty miała być u nas na obiad jarzynowa.
1: Bardzo tajemniczo, albo właśnie w ogóle nie. Taka to, zwyczajna tak. Jarzynowa w sobotę.
0: No to niby tak miało być, ale to co tam się potem działo.
1: Nie tam, że gofry z bitą śmietaną albo coś.
0: Ja
1: nie.
0: Akurat uwielbiam jarzynową i ja się poczułam naprawdę jak w
1: no,
0: domu.
1: No dzieci tutaj nie są zachwycone tą
0: jarzynową. Że to jarzynową wybrałam.

0: Jak by były naleśniki jakieś, tak?
1: No, ale potem jest to bardzo ważny element, ponieważ powoduje obierki, prawda?
0: Dokładnie. Mm-hmm. A jak obierki się gdzieś tam wysypią.
1: Wilgoć,
0: tak.
1: No i przychodzą
0: taki kompościk
1: mrówki.
0: Malutki jakiś nam się zaczyna robić. Przychodzą mrówki.
1: Dlatego to pierwsze zdanie jest takie ważne. Mm-hmm. Jak to zawsze pierwsze zdanie w książce?
0: Pierwsze zdanie ważne, tytuł ważny też dla autora. Często jest tak, że autorzy na samym końcu wymyślają tytuł, a tobie wpadł do głowy jako pierwszy, czy na jakimś późniejszym etapie pisania tej książki?
1: Myślę, że był obecny już w trakcie pisania książki. To nie była jakaś osobna faza wymyślania tytułu.
0: A to jest historia z życia wzięta?
1: Tak. Tak? To znaczy, może nie wszystkie jej elementy, nie było magicznego kufra, tutaj nie zdradzając za dużo z
0: tak
1: treści.
0: Ciut tylko wam uchylimy rąbka.
1: Ale prawda jest taka, że ta książka powstała na bazie pewnego doświadczenia, przeżycia, które spotkało mnie jako małą dziewczynkę. I rzeczywiście było to na tyle ważne i zostało ze mną na wiele lat. I to doświadczenie spowodowało, że postanowiłam je opisać. Jeżeli mogę o tym troszkę opowiedzieć.
0: Opowiedz.
1: To było właśnie tak, że miałam kilka lat, byłam jeszcze chyba w przedszkolu i, no na pewno nawet, i moja mama właśnie postanowiła wynieść śmieci do sypu. To jest takie trudne słowo, ja nie wiem, czy dzieci dzisiaj wiedzą, co to był.
0: Ostatnio opowiadałyśmy o sypie z Sylwią Hutnik, która opisała syp w książce.
1: Straszne słowo w ogóle.
0: Tak, o Solidarności, o latach 80. Ja oglądałam ilustrację, tam też był syp i w moim bloku też był syp.
1: No właśnie, u nas też był syp i mama chciała wynieść śmieci. Jakiś był przeciąg albo się po prostu pospieszyła i zapomniała wziąć klucza i zatrzasnęła mnie w mieszkaniu. Ja zostałam w mieszkaniu sama. A moja mama biegała po klatce schodowej i próbowała w takim dużym zdenerwowaniu zorganizować odsiecz, pomoc, jakieś uwolnienie mnie. I po pewnym czasie się to udało. Rzeczywiście pomógł jeden z sąsiadów w bardzo fantastyczny, opisany tutaj też w tej historii taki kaskaderski sposób.
0: Poważnie?
1: Tak.
0: To akurat ten?
1: Akurat ten, tak. Sąsiad z trzeciego piętra, czyli piętro ponad nami, rzeczywiście wyszedł przez balkon po zewnętrznej stronie budynku i spuścił się, że tak powiem, z trzeciego na drugie piętro pomiędzy balkonami, wylądował na naszym balkonie, wszedł przez balkon do nas do mieszkania i w ten sposób mnie uwolnił. A ja byłam w dużym szoku i potem jeszcze długo mówiłam: mamo, ale dlaczego ten pan wszedł do nas przez balkon?
0: Coś podobnego.
1: To jest prawdziwa część tej historii.
0: To jak to jest prawdziwa część historii, to i skrzynia mogłaby się wydarzyć.
1: Mogłabym.
0: Wszystko jest możliwe. Naprawdę. A jak byłaś małą dziewczynką, to znałaś sąsiadów?
1: Znałam sąsiadów z naprzeciwka, bo z nimi rozmawiałyśmy z mamą. Oni nam czasami też pomagali, czasami się chyba troszkę mną zajmowali. Ale generalnie to raczej nie. Raczej tak jak w tej historii. Sąsiadów się znało z jakichś raczej negatywnych cech. To znaczy mówiło się właśnie ta od czegoś, ta od kota, ten od palenia papierosów na balkonie, prawda? Jakieś takie przywary. A raczej chyba nie było okazji, żeby się z sąsiadami zakolegować, poznać bliżej. Nie było takiego pomysłu w ogóle na to, żeby się zorganizować i poznać sąsiadów. Raczej tego nie znam z dzieciństwa.
0: No jestem ciekawa, jakie macie doświadczenia. Tutaj się zwracam do naszych słuchaczy, bo moje z dzieciństwa są takie bardzo pozytywne i ja mieszkałam w 10-piętrowym bloku i to był taki blok oddany.
1: Tak.
0: Początek lat 80., 40 rodzin, które sprowadziło
1: tak,
0: się
1: tak, naraz.
0: Naraz do tego bloku i my się wszyscy poznawaliśmy tak po malutku. No i potem już bardzo szybko tak się zadziało, że biegaliśmy do siebie po szklankę mąki albo cukru. I muszę przyznać, że do tej pory, jak wracam do rodzinnego domu, do taty, to spotykam niektórych sąsiadów i
1: oni
0: nie pamiętają
1: wiedzą.
0: I rozpoznają. I naprawdę wracają historie. A już tutaj w dorosłym życiu, w Warszawie, nigdy nie udało mi się aż takich relacji nawiązać w sąsiedzkim towarzystwie. No jestem bardzo ciekawa, jak to jest, bo niektórzy mówią, że te relacje sąsiedzkie zanikają i że
1: no to
0: i
1: chyba
0: że jakoś
1: zależy
0: tak się zamykamy.
1: Od sytuacji, od tego,

0: czy człowiek się, czy rodzina się wprowadza do miejsca, gdzie wszyscy od dawna, dawna mieszkają i raptem ta jedna rodzina jest nowa. Czy też wszyscy tak właśnie jak w twoim przypadku mieszkają razem i wprowadzają się razem.
1: Zaczyna się taka wspólna sąsiedzka
0: przygoda. Zaczyna się wspólna
1: przygoda.
0: Historia. Tak. No tak było na przykład u nas, ja teraz mieszkam w Berlinie od wielu lat już i rzeczywiście mam takie kontakty z sąsiadami. Myśmy wszyscy razem się wprowadzali w tym samym czasie. To jest takich 5 domów razem zbudowanych i mamy bardzo silne sąsiedzkie kontakty i raz w roku świętujemy sobie razem i wręcz organizujemy, mamy niedaleko park i takie małe jeziorko i organizujemy wyścig w pontonach. Są załogi sąsiedzkie, każda załoga jest na jednym pontonie i się ścigamy.
1: Cudnie, to może nasi słuchacze się zainspirują taką historią i takich spotkań będzie więcej. Książka też niezwykle śmieszna. Jest sporo takich humorystycznych momentów. Bardzo dobrze się ją czyta.
0: Bardzo dziękuję.
1: I w towarzystwie, i z dziećmi. Ja akurat czytałam fragmenty moim dzieciom, które są już bardzo dorosłe. Ale lubimy sobie razem czasami poczytać i czasem nawet czytamy z podziałem na rolę. I też was zachęcam do tego, żeby tę książkę tak czytać. No zaczęłyśmy od tego, że wszystko przez te mrówki i historie sąsiedzkie i od zupy jarzynowej i obierków, no i te mrówki faraonki też tak wiadomo, że wędrują po piętrach i po mieszkaniach sąsiedzkich. No a różne sytuacje powodują, że czasami nawet jak nie bardzo chcemy, to do sąsiada trzeba zapukać.
0: No tak jak właśnie tutaj się zdarzyło w tej książce, prawda? Jakby konieczność, jest ta sytuacja, o której opowiedziałam, dziewczynka zostaje sama w mieszkaniu i trzeba ją z tego mieszkania uratować. I jej mama, która do tej pory raczej miała z sąsiadami bardzo minimalne i raczej negatywne kontakty, jak to dzisiaj bardzo ładnie powiedziała dziewczynka, którą spotkałam na warsztatach, które organizowałyśmy w związku z tą książką, powiedziała, ich relacje nie były dobre.
1: No to jest konkret.
0: No i tak właśnie było, ale czasami zdarza się taka sytuacja, kiedy na przykład potrzebujemy pomocy w nagłej jakiejś niespodziewanej katastrofie, tak jak ta, że do tych sąsiadów trzeba jednak zadzwonić. No i właśnie o tym tutaj opowiadamy, jakie są reakcje, jakie są, czego ta mama się spodziewa. No spodziewa się czegoś nieprzyjemnego i mama, i jej córka, prawda, są raczej uprzedzone i raczej nie mają ochoty na te kontakty. A potem jednak okazuje się, że kiedy proszą o pomoc, to ci sąsiedzi są chętni i troszeczkę te lody się łamią i trochę zaczynają się poznawać z innej strony. Czyli jednak jak podejdziemy i zagadamy do człowieka oko w oko, to może się okazać, że tam jednak jest jakiś potencjał, żeby się zaprzyjaźnić.
1: Tak, no i
0: nie zawsze
1: zobaczymy,
0: jest tak, jak nam się wydaje.
1: Zobaczymy, jak to, jaki byłby też ciąg dalszy tej historii. Ciekawe. No na razie wszyscy zjedli zupę jarzynową, która się ugotowała.
0: Zdradzamy wielki finał.
1: Przepraszam, ale słuchajcie, to, że zjedli zupę jarzynową, to jakby nie jest najważniejsze. Jakby.
0: Znaczy, nie, no to no jest na pewno początek
1: jakiejś takiej relacji.
0: Dobrej relacji.
1: Dobrej relacji.
0: Taką to mamy można nadzieję.
1: Można nie mieć dobrych relacji, a można zapracować sobie też i może się też z tego narodzić piękna relacja. No ale to, co dzieje się w środku, w książce, to wszystkiego wam oczywiście opowiadać na pewno nie będziemy.
0: Nie możemy.
1: Do książki Wszystko, moi drodzy, przez mrówki. Wrócimy zaraz po piosence. Posłuchajcie piosenki o książkach, a my może uknujemy tu jakiś spisek, żeby wam jeden egzemplarz książki przekazać. Trzeba będzie wymyślić jakieś arcytrudne pytanie. Jakieś detektywistyczne albo relacyjne.
0: Postaramy się w trakcie
1: piosenki. Postaramy się, posłuchajcie.

0: starej kamienicy przeciąg zatrzaskuje drzwi mieszkania, w którym zostaje uwięziona mała dziewczynka. Taka to historia, a wszystko zaczęło się od Jarzynowej, a historię wymyśliła Zuzanna Fruba, która jest dzisiaj gościnią audycji.
1: Jestem.
0: Kultura nie śpi. Bardzo się cieszymy, bo czekaliśmy tutaj na ciebie długo, długo.
1: Bardzo
0: ale
1: miło.
0: Na to, co fajne, czekać warto, moi drodzy. Wszystko przez mrówki to jest książka do przeczytania, której was zachęcamy. Wydana przez wydawnictwo Polarny Lis. Ja uwielbiam lisy. Ale mrówki też lubię.
1: Ale czy polarne?
0: Ale czy polarne mrówki? A ciekawe, czy są polarne mrówki?
1: Nie byłoby ich widać w książce, bo musiałyby być białe.
0: Właśnie.
1: Trzeba by je było wydrukować na czarnym papierze.
0: Tak, bo to by były takie mrówki, które by się maskowały pewnie dobrze. Nie?
1: A poza tym one lubią chyba jednak, jak jest cieplej.
0: Możliwe.
1: A nie.
0: No faraonki na pewno lubią, prawda? Jak jest cieplej.
1: No właśnie, to chyba jednak nie.
0: A co jeszcze lubią faraonki? I czy wy coś wiecie na temat faraonek? Jeśli tak, jeżeli znacie co najmniej 3 ciekawostki o tych mrówkach i dodzwonicie się do nas szybciutko pod numer 22 645 2055, no to oddam wam ten mój egzemplarz książki Wszystko przez mrówki. Już się rozstanę z nim, bo trzeba się dzielić po prostu tym, co jest fajne, co jest dobre i ciekawe, więc chętnie oddam w dobre ręce, a może Zuzanna złoży jeszcze autograf?
1: Ależ oczywiście, że złoży.
0: Także proszę śmiało dzwonić. 22 645 20 55.
1: 3
0: mrówki
1: ciekawostki
0: faraonki.
1: O tak. Mrówkach, faraonkach.
0: Tak. Może ktoś boi się zapytać, ale ma albo miał mrówki, faraonki w domu. I z autopsji wie, co one tam potrafią wyrabiać. Ja nie miałam nigdy mrówek, faraonek, ale za to mole to moi przyjaciele spożywcze.
1: Mole też występują w książce.
0: No właśnie.
1: Tak. Może następną książkę napisz o
0: molach. Ja cię poproszę, napisz o molach.
1: Wszystko przez mole.
0: Wszystko przez mole. Ja już nawet

0: je trochę polubiłam. Bo najpierw walczyłam dzielnie jak lew z tymi molami. A
1: mole
0: teraz...
1: też są różne, prawda?
0: Mole są różne, bardzo tak. Różne. Mole są różne, mnie jakoś kochają te spożywcze i szybciutko jakoś tak emigrują do mnie, nawet jak się ich pozbędę. Ale wyobraź sobie, że mam psa, który nie pozwala mi eliminować moli.
1: Myślałam, że poluje na mole.
0: Wręcz przeciwnie.
1: To jak on chroni mole?
0: Zabrania mi polować na mole.
1: Denerwuje się?
0: Jak ja próbuję upolować mola, to on na mnie potwornie krzyczy i szczeka.
1: To jest obrońca moli.
0: Obrońca moli. Tobiasz, obrońca moli.
1: To jest dobry tytuł.
0: Prawda?
1: Tobiasz, obrońca moli.
0: A tak długo człowiek szuka czasami tytułu. A tu pomysły same przychodzą do głowy. No. Same się rodzą. No wyobraź sobie, że nie musiałyśmy długo czekać na telefon.
1: Ktoś zadzwonił?
0: Bo chyba już ktoś do nas dodzwonił się i zaraz sprawdzimy, któż to taki. Dzień dobry. Halo, halo. Czy jest z nami Mateusz? Wskoczył na linię telefoniczną, ale go nie słyszymy.
1: Może jest bardzo cichutki.
0: Mateuszu, jesteś? Halo, halo. Co tam się zadziało? To w takim razie poczekamy cierpliwie. Może nam jakiś chochlik skoczył na linię telefoniczną, bo czasami tutaj się tak dzieje, że nam tu szyki psują chochliki. Ale może za momencik uda się Mateuszowi dodzwonić raz jeszcze, to czekamy z niecierpliwością, albo ktoś wykorzysta tę chwilę i spróbuje dodzwonić się na drugą linię 22 645 20 55. Jeżeli chcecie zapolować na tę piękną książkę Wszystko przez mrówki Zuzanny Fruby, to proszę dzwonić. Czekamy na trzy ciekawostki o mrówkach faraonkach. Tak. Ja nie znam się za bardzo na mrówkach, nie robiłam researchu, a ty robiłaś do tej książki?
1: Och, wstyd się przyznać, ale też nie do końca, co właśnie okazało się dzisiaj rano podczas warsztatów z dziećmi, warsztatów plastycznych, a propos mrówek, kiedy zostały mi różne pytania zadane. No, jakoś udało mi się chyba odpowiedzieć, ale nie wszystko było dla mnie oczywiste. To jednak nie jest książka popularno-naukowa.
0: No właśnie, przecież autor nie musi ekspertem w jakiejś dziedzinie, prawda?
1: No, musiałabym się tutaj zająć i mrówkami właśnie, i sąsiadami, i papugami, i magicznymi kuframi, i molami. No może nie od wszystkiego muszę być ekspertem.
0: Dokładnie. No jesteś ekspertką od świetnych historii. Zdaje się, że już ktoś się do nas dodzwonił. Sprawdzamy, kto to taki. Halo, halo?
2: Halo?
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z kim mamy przyjemność rozmawiać?
2: Mateusz.
1: Udało ci się.
0: Mateuszu, to ty dzwoniłeś do nas przed chwilką?
2: Tak.
0: No to cieszę się, że teraz cię słyszymy, bo już przez chwilkę straciłam nadzieję, że uda nam się połączyć. Ale jesteś. To najważniejsze. A znasz jakąś ciekawostkę o faraonkach?
2: Tak.
0: No to zamieniamy się w słuch. Co wiesz na temat tych mrówek?
2: Że rozdzierają się w grupy i jeszcze wystrzelają.
1: Wystrzelają?
0: Wystrzelają tak. Faraonki?
1: Opowiedz coś więcej.
0: Właśnie. To może być rodzinna odpowiedź.
1: Tak,
0: rodzice mogą
1: razem
0: pomagać. Śmiało.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, tak, witamy państwa. O co z tymi mrówkami chodzi? Tak.
3: Że wystrzeliwują specjalne feromony.
1: Feromony.
0: Czy
1: faraony, feromony.
0: Faraony, feromony. To jakoś nam się fajnie łączy. No cudnie.
3: A trzecią ciekawostkę zostawię żonie.
4: Nie mam. Nie wiem.
0: I mama teraz musi uratować sytuację.
4: O Boże, nie wiem.
0: Proszę się w ogóle nie bać. Jak pani myśli, w jakim środowisku te faraonki najlepiej się czują? O, może tak. Gdzie one najczęściej mieszkają? No bo chyba nie w lesie. No
1: w cieplutkim, bardzo
4: dobrze.
0: W cieplutkim, cudnie. Szukają ciepła, po prostu jak każdy. Nawet taka faraonka ciepła szuka. No szuka też wilgoci podobno.
1: Tak, tak.
0: Tak, ja obierek czasami.
1: Taki dobry, wilgotny śmietnik jest absolutnie fantastyczny.
0: Rajem,
1: dla faraonek. Tak.
0: Dla faraonek. No i uwielbiają

0: sąsiadów. I często podobno spacerują w budynkach wielorodzinnych, się przemieszczają.
1: Tak, za Wikipedią możemy powiedzieć, że skąd najczęściej biorą się faraonki? Od sąsiadów.
0: Tak jest. No to tak, zapytam, hodują państwo takie zwierzątka? Mam nadzieję, że nie. Akurat faraonek. A co wy, a jakie macie zwierzątka?
2: Nie, żartuję, że tutaj wyżej rybiki nam
0: grają. Rybiki, to my wszyscy mamy. Ale to oczywiście, rybiki
1: też
0: to wiadomo.
1: Są w porządku.
0: Tak, tak, rybiki są w porządku.
1: Duże, tłuste.
0: Ja mam pająków sporo na przykład, ale ja lubię akurat pająki.
1: To się robi jakaś godzina szczerości.
0: Tak. Słuchajcie, no to my wam wyślemy te mrówki faraonki, co wy na to? Ale nie martwcie się, one nie będą wędrowały po sąsiadach. Ale może wy zaczniecie. Ale może wy zaczniecie wędrować.
1: Po sąsiadach.
0: Po sąsiadach.
2: A, to na pewno.
3: Jak najbardziej.
0: Tak? Znacie dobrze sąsiadów swoich?
2: Tak, my też wszyscy się przeprowadzaliśmy w tym samym momencie i mamy też bardzo zgraną grupę sąsiedzką.
0: No proszę, to jest dobrze.
2: Szczególnie kobiecą.
1: I dedykację dla Mateusza, tak?
0: Tak, i dedykacja dla Mateusza. W książce Wszystko przez mrówki.
2: To prosisz dedykację? Tak? Tak.
0: Dobrze.
1: Dobra.
0: A dokąd książkę wysyłamy? Do jakiego miasta?
4: Dawidy Bankowe.
0: Pod Warszawą. To niedaleko, to niedaleko. To niech listonosz tam szybko do was biegnie. Pięknie dziękujemy za telefon. Chcecie kogoś pozdrowić?
4: Mamy, tatę, siostrę i jeszcze dziadków, słuchaczy, Polskie Radio Dzieciom, Misia Michasia i Smoka Adasia i jeszcze klasę.
0: Dobrze, pozdrawiamy koniecznie i pięknie ci dziękuję za pozdrowienia i dla Misia, i dla Smoka, przekażę im z radością. No i życzymy i tobie, i twoim rodzicom pięknego wieczoru i pięknego weekendu. Macie już jakieś plany?
4: Jedziemy właśnie na śpiewanki.
0: Na śpiewanki. No to piękny wieczór przed wami. Bardzo dziękuję za telefon.
1: Dziękujemy.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
4: Do widzenia.
0: No i tak oto mrówki, faraonki powędrowały do Mateusza i do jego rodziców. Mam nadzieję, że będą wam poprawiały humor w różnych momentach, bo to jest naprawdę śliczna historia. Nie dość, że pięknie napisana, to jeszcze świetnie narysowana.
1: A kto to narysował?
0: A kto to narysował, Zuzanna? Kto to tak ładnie narysował? To ty narysowałaś. No proszę, a jak się brałaś za to rysowanie?
1: Ja w ogóle z wykształcenia jestem architektką wnętrz i skończyłam Akademię Sztuk Pięknych, więc bardzo, bardzo dużo musiałam albo też chciałam rysować i malować. I połączyłam w tej książce takie różne moje zainteresowania, bo bardzo lubię pisać. Jak wiemy, ta historia była dla mnie w jakiś sposób ważna i miała dla mnie znaczenie. I też bardzo lubię rysować, więc sama napisałam o historii, która się mi samej przydarzyła i jeszcze sama sobie to wszystko narysowałam. Także taka Zosia Samosia jestem. Ale dzięki wydawnictwu to ta książka jest w wielu, wielu egzemplarzach, a nie tylko w jednym narysowanym przeze mnie gdzieś tam w szufladzie. Także to bardzo fajne.
0: Bardzo uczucie. Fajnie, bo dzięki temu możesz się podzielić tym swoim talentem i ten talent może zawędrować do wielu domów i cieszyć oko. A ilustracje są, moi drodzy, bardzo szczegółowe. I też można się bawić w wyszukiwanie różnych szczegółów na tych ilustracjach. No na przykład teraz sobie otworzyłam na takim mieszkaniu.
1: Na samym końcu.
0: Na samym końcu, ale ile tutaj jest drobinek i różnych sytuacji, o których też można sobie opowiadać, oglądając te obrazki. A taki odkurzacz, moja droga, to ja miałam kiedyś w domu.
1: Ja też.
0: Taki różowy.
1: Chyba nie był różowy, chyba był szary ten u nas, ale był taki sam.
0: A to może mój też nie był różowy, tylko mógł być niebieski, ale miał taki sam kształt rzeczy
1: tak.
0: samej.
1: Tak, tak, tak.
0: Tak, no widzę tutaj dużo podobieństw, więc czuję się jak w domu. No może

0: wydarzyć i było bardzo dużo interesujących propozycji. Bardzo to było ciekawe i inspirujące. Mhm. Tak. Na warsztatach w Gdańsku, na targach książki, był taki program, taki miałyśmy pomysł, że każdy rysował swoje własne mieszkanie, właśnie takie trochę widziane z boku, czyli albo jeden pokój, albo może kilka tam było pomieszczeń, a potem łączyliśmy wszystkie te pojedyncze mieszkania. Ja zrobiłam dużo klatek schodowych i szybów windowych, żeby stworzyć z tych pojedynczych mieszkań, gdzie każdy mógł sobie to urządzić po swojemu i mieć tam najważniejsze rzeczy, albo jakieś swoje hobby, albo najlepsze kolory, najlepszą podłogę. Łączyłyśmy to wszystko w takie bloki mieszkalne. I wtedy się okazywało, kto koło kogo mieszka i czy to jest dobre sąsiedztwo, czy może nie. I to był taki bardzo ciekawy eksperyment.
1: Wiesz, tak patrzę na tę twoją książkę i na tekst, przypominam sobie. I tu jest sporo takich momentów, które no, teoretycznie mogłyby przestraszyć czytelnika. No jak chociażby to zatrzaśnięcie się w mieszkaniu. Ale ty w taki bardzo umiejętny sposób ubierasz tę sytuację, przeplatając je takimi bardziej komicznymi, więc ta dramaturgia też jest tak wyważona i te sytuacje przeplatają się właśnie w tak lekki sposób, że my w ogóle nie czujemy strachu w takich momentach, no właśnie, które mogłyby
0: teoretycznie nie chciałabym nikogo przestraszyć.
1: Ale to jest świetny zabieg i naprawdę niewielu autorów ma taki talent.
0: A jednocześnie mam wrażenie, że to jest ważne, żebyśmy też w książkach dla dzieci no nie opowiadali tylko o jakichś takich zupełnie bezpiecznych, cukierkowych sytuacjach, bo tak jak dzisiaj rozmawiałam właśnie z dziećmi dzisiaj rano na warsztatach i zapytałam, czy ktoś z was miał taką sytuację w życiu, czy komuś się coś takiego przydarzyło. I kilkoro dzieci powiedziało, że tak, że właśnie albo mama wyszła i potem nie mogła się dostać z powrotem do mieszkania, albo ktoś gdzieś się zgubił na zakupach, na przykład w centrum handlowym. I to są właśnie takie podobne przeżycia, kiedy nagle zostajemy sami, zdajemy sobie sprawę z tego, że coś się nagle wydarzyło, nie bardzo wiemy, jak się zachować. Na szczęście te sytuacje przeważnie trwają bardzo krótko. Myślę, że dzisiaj w związku też z tym, że bardzo wiele osób ma ze sobą telefon i jest w ciągłym kontakcie, to troszkę może mniej, ale jednak się zdarzają, więc myślę, że dobrze jest sobie coś takiego opowiedzieć i mieć świadomość, że no, to jest jedna z takich sytuacji, które nam się mogą przydarzyć. Ale oczywiście nie chciałabym nikogo straszyć,
1: strachu i grozy nie znajdziecie, bo to są takie sytuacje, które właśnie przeplata humor, jest rozładowanie tych różnych wątków. No i przez to też może być to bardzo pomocne.
0: No to, co jest dla mnie najważniejsze chyba w tej historii, to jest ta taka świadomość, którą też właśnie w różnych takich trudniejszych sytuacjach co i rusz w życiu odkrywam na nowo, że mamy wokół siebie bardzo wielu życzliwych ludzi. Że nie jesteśmy sami, nawet jeżeli nam się tak wydaje, że można do kogoś podejść i się zapytać, można o coś poprosić i że jednak no jesteśmy jak te mrówki w tym mrowisku, prawda? Nie jesteśmy sami jakimiś...
1: No nie jesteśmy samotną wyspą.
0: Nie jesteśmy samotną wyspą, prawda? No nie. I to jest dla mnie jakieś takie... I to mi daje to poczucie bezpieczeństwa, że jednak koniec końców jesteśmy w jakimś takim zbiorowisku ludzkim i to zbiorowisko jednak chyba raczej jest przyjazne, nawet jeżeli właśnie jeden sąsiad czy sąsiadka są może na pierwszy rzut oka niesympatyczni, to jednak służą pomocą.
1: Tak. Koniec końców. Takie sytuacje pokazują wszystko czarno na białym, na kogo też możemy liczyć, ale to zdecydowanie jest taka historia o życzliwości, o pomaganiu sobie nawzajem.
0: W drobiazgach możemy się kłócić i różnić,
1: tak, ale jak
0: ale
1: sprawa
0: jeżeli coś
1: jest
0: się
1: poważna,
0: ważna, to jednak możemy
1: dokładnie,
0: na siebie liczyć.
1: Dokładnie, to się solidaryzujemy jednak. No, książka bardzo spójna, tak graficznie i literacko. Pięknie to wszystko połączyłaś. A zaglądając jeszcze troszeczkę do tego twojego warsztatu i kuchni pisarsko-graficznej.
0: Kuchnia jest na pierwszej stronie, prawda?
1: Kuchnia jest, tak. Tak. A ty masz takie swoje miejsce, w którym tworzysz?
0: W tej chwili już nie, bo moje dzieci potrzebowały więcej przestrzeni życiowej i musiałam zrezygnować z mojego pokoju do pracy w mieszkaniu. Więc w tej chwili tworzę przy laptopie, przy stole w kuchni właśnie. Ach. A propos kuchni.
1: Ale kuchnia jest cudownym
0: miejscem. Kuchnia jest w kuchni.
1: Tak, kuchnia jest takim sercem domu.
0: Tak, no tam, gdzie mam po prostu kawałek stołu i miejsce, żeby albo położyć kartkę i mieć kredki, i ja często rysuję najpierw jakieś elementy.

0: elementy ręcznie, kredkami, farbami, albo coś wycinam, naklejam. No a potem oczywiście też używam komputera i łączę to wszystko w jakiejś całości. No, tak, taki to jest proces, taki trochę kolażowy.
1: Mhm. Bardzo bym sobie życzyła na przykład taki kalendarz. Tak? Mrów, czy, tak, piękne by było.
0: Porozmawiam z wydawnictwem.
1: Z tymi ilustracjami. Myślę, że tutaj dużo się może dzięki tym mrówkom zadziać. A teraz pracujesz nad czymś?
0: No taka mrówka, czytałyśmy, że taka mrówka może żyć przez rok.
1: Tak,
0: faraonka. Czyli mógłby być taki rok z życia faraonki.
1: Mógłby być. Co taka faraonka robi w styczniu, w lutym, właśnie, w marcu i tak dalej.
0: Mhm.
1: Tak, tak, to czekamy na kalendarz w takim razie.
0: Podzielę się tym pomysłem, pomyślę o tym.
1: A teraz pracujesz nad jakimś nowym tytułem?
0: Teraz jestem w takim momencie, że coś mi chodzi po głowie, jak te mrówki, ale to są jeszcze bardzo, bardzo młode mrówki. Jestem na samym początku.
1: Dopiero się urodziły.
0: Zaczęłam rozmawiać o tym na razie z moimi dziećmi, bo to jest zawsze taki mój pierwszy klient, pierwszy specjalista zawsze. Moja córka albo moje córki albo mój syn. I zaczynamy sobie o tym rozmawiać. Myślę, że coś z tego będzie, ale jeszcze jestem na samym początku.
1: Mhm. No, dzieci są skarbnicą pomysłów i recenzentami. No,
0: przede wszystkim są krytyczne i szczere.
1: Tak, tak, to nie ma przebacz.
0: Nie, nie, jak coś jest nudne, to powiedzą, że to jest nudne, albo w ogóle mamo, co to za pomysł.
1: Mhm.
0: Dlatego właśnie zawsze ich pytam.
1: Pozdrawiamy dzieci. Bardzo serdecznie. No pięknie ci dziękuję za spotkanie dzisiaj w audycji Kultura Nie Śpi. Czekamy na kolejne książki i zachęcamy w ogóle do przyjrzenia się twórczości tej autorki. Nie tylko temu tytułowi Wszystko przez mrówki, bo tych tytułów jest troszkę więcej,
0: jest,
1: proszę państwa. Tak, tak. No teraz niech mrówki, faraonki sobie wędrują w różnych kierunkach, po różnych kondygnacjach, blokach, ulicach, nie tylko Warszawy, ale też innych miast.
0: Oczywiście nie wspieramy żadnych plag, insektów.
1: Nie, nie, nie, nie, nie. Książkowe mrówki, tak. Rzecz jasna, tak, żeby tutaj nie było żadnych niedomówień. Zuzanna Fruba była gościnią audycji Kultura Nie Śpi. Serdecznie dziękuję i cóż, no życzę kolejnych wspaniałych spotkań z czytelnikami, kolejnych pomysłów.
0: Jak tylko coś napiszę, to przyjdę z powrotem.
1: Zapraszam.
0: Bardzo
1: a my
0: dziękuję.
1: Będziemy sobie tutaj egoistycznie z twojego talentu czerpać garściami. Także zapraszamy i zachęcamy do czytania książki Wszystko przez mrówki. No i wskoczył mi tutaj jakiś psotnik, chochlik, najpierw na linię telefoniczną, teraz na listę piosenek, bo chciałam pożegnać cię piosenką Mrówka w kąpielówkach.
0: No właśnie, jestem bardzo ciekawa tej
1: nie
0: piosenki.
1: Nie mają te mrówki, faraonki kąpielówek.
0: Nie, w ogóle żadnych
1: ubranek.
0: Nie
1: takie golutkie
0: tak,
1: są po prostu.
0: To jest może trochę niedopatrzenie z mojej strony.
1: Bardzo ładnie wyglądają takie.
0: Takie gołe.
1: Takie realistyczne właśnie. Są.
0: Gdybym rysowała kalendarz, to te zimowe jednak powinny coś na
1: jakieś
0: sobie mieć.
1: Jakieś ubraczki,
0: wydaje
1: tak,
0: mi się, że tak.
1: Rękawiczki,
0: no,
1: szaliki,
0: ale letnie mogłyby
1: zimno,
0: być
1: kożuszki.
0: Właśnie w kąpielówkach.
1: Tak, a letnie, tak, w lipcu.
0: Absolutnie. Mrówka w kąpielówkach.
1: Tak jest. Także to czekamy na takie cudowne mrówki. A świetna jest ta, która na okładce macha do czytelników. Hej, jestem tu. To ona. Bardzo dziękuję raz
0: dziękuję.
1: Jeszcze. Do zobaczenia.

Koty są tu, a jutro zobaczymy je w Teatrze Lalek Gulliver. Na scenie pierwsza premiera w tym sezonie, premiera spektaklu Kocia Szajka i Duchy w Teatrze w reżyserii i adaptacji Anny Zdrady. Po raz pierwszy na dużej scenie Gullivera bohaterowie słynnej serii książek Agaty Romaniuk. No a publiczność będzie miała okazję zobaczyć ich przygody w teatralnej odsłonie. Kocia Szajka i Duchy

0: Nie ma to jak kafę tramwaj.
1: Ja nigdy nie jechałam kocim tramwajem, ale czuję, żeby mi się spodobało. Tramwaj jest na pewno bezpieczniejszy niż autobus. Ma szelki, daleko nie ucieknie.
2: A moja prababka jeździła tramwajem cieszyńskim, no ale to było ponad 100 lat temu. Ale śmigał przez rzekę aż na czeską stronę. Ale zdarzało się, że dziecka...
3: Co?
2: Chachary jedne! Ciągnęły babkę za ogon, tak? Aż cwaklistek musiał je gubić.
1: Bronka, Bronka, ja cię ciągle proszę. Ty mów po kocielu, a nie gwarą cieszyńską.
3: Ona mówi, że dzieci, łobuziaki, ciągnęły koty za ogony i konduktor je musiał przyganiać.
0: Słuchajcie, afera w teatrze.
2: Podziwajcie, jaki feszan.

0: miłość mej ideał, diwa o cudnym obliczu stała tam, u szczytu swej sławy, gdy nagle ktoś targnął się na jej życie. Diwa zachwiała się i świat przez moment zawirował przed moimi oczami. Diwa złamała
1: nogę.
0: A ja poczułem, jak w mym wnętrzu wzbiera niezgoda na niegodziwość, jaka spotkała obiekt mych westchnień. Spłonąłem rumieńcem, a ciałem mym wstrząsnęła żądza odwetu za krzywdę.
2: Komandoj się. Melduję, że szykuje się robota dla nas. Od kilku lat jesteś szefem kociej szajki, która ma na koncie wiele sukcesów. Udało ci się rozwiązać zagadkę zniknięcia śledzi i tajemnicę utrąconego ucha różowego jelenia, a także odnaleźć sprawcę napadu na listonosza. Najwyraźniej nadszedł czas na nowe wyzwanie.
3: To wezwanie poznamy już jutro w Teatrze Lalek Gulliver. Na scenie zobaczymy Izabelę Kurażyńską, Katarzynę Brzozowską, Honoratę Królikiewicz, Annę Przygodę wymiennie z Izabelą Zachowicz, Pawła Jaroszewicza, Damiana Kamińskiego, Adama Wnuczko, Krzysztofa Kozaka i Krzysztofa Prygiela. A gościnnie wystąpi Olga Mleczko i Ewa Scholl. Warto dodać, że do współtworzenia przedstawienia reżyserka i autorka adaptacji zaprosiła znakomite twórczynie i twórców. Autorką scenografii, kostiumów i lalek jest Barbara Niestrawa.

0: Kowalska, muzykę skomponowała Iwona Skwarek, za choreografię odpowiada Wioleta Fiuk, a za reżyserię świateł Maciej Iwańczyk. Asystentem reżyserki jest Jacek Poniński. Z artystami i ze znakomitymi twórcami rozmawiała nasza reporterka Julka Rozbiecka.
1: Izabela Kurażyńska, gram postać kotki Loli. Istnieje kocia szajka. Kocia szajka do zadań specjalnych. Zadaniem jest rozwiązywanie zagadek detektywistycznych. Mamy szefa szajki, czyli komandosa, Morfeusza, który bardzo ubóstwia jeść słodkości i który marzy o tym, żeby zostać w przyszłości szefem szajki. Jest Lola, która jest dziewczyną komandosa. Mamy dwóch braci pikseli. Jest jeszcze na przykład postać taka jak Bronka, kolejny kotek Poziomka. Więc myślę, że to jest taki w mikroskopijnym takim obrazie przekrój społeczeństwa troszkę. Taki gang zorganizowany, tylko że koci.
2: Iwona Skwarek i w spektaklu Kocia Szajka jestem odpowiedzialna za muzykę. Bardzo dużą inspiracją były dla mnie właśnie stroje, które stworzyła Basia. Mają taką nutkę trochę w sumie dwudziestowiecza takiego, nie? Tak naprawdę. Więc użyłam dużo brzmień orkiestrowych, ale też jest temat kociej szajki. Kojarzy mi się z takimi filmami akcji z lat 90. Aniołki Charlie'ego, jakieś trąbeczki, więc chciałam połączyć właśnie ten motyw tej kociej szajki, takich po prostu agentów specjalnych z Mission Impossible, razem właśnie z taką oprawą troszeczkę bardziej orkiestrową, więc możemy usłyszeć zarówno właśnie takie symfoniczne lekko kompozycje, a zarazem Aniołki Charlie'ego. No i też oczywiście wykorzystuję tutaj zdolności wokalne, chociażby Damiana Morfeusza, ale też myślę, że dla mnie inspiracją w ogóle do tego spektaklu była bajka muzyczna Piotruś Pan, która była niesamowita, ponieważ to była bajka, którą ja umiałam z moimi siostrami na pamięć i my po prostu potrafiłyśmy cytować po prostu 30 minut tej bajki, śpiewając wszystkie piosenki, odtwarzając wszystkie dialogi i tam były takie właśnie orkiestrowe aranże i one były dla mnie bardzo też dużą inspiracją. No ale wiadomo, że też lubię przemycić trochę współczesności, no bo jednak jestem producentką muzyki elektronicznej, więc no musiałam trochę jednak dorzucić kilka takich motywów z trapu czy też elektroniki.
3: Barbara Niestrawska i jestem odpowiedzialna za scenografię, lalki i kostiumy. Sama mam kota i obserwuję czasami destrukcję mebli czy ubrań, także to była też taka inspiracja z życia wzięta.
4: Za dużo o sierści.
3: Za dużo, tak. Myślałam o charakterach tych kotów, ponieważ każdy jest indywidualny, wszystkie różnią się od siebie. Chociażby kot Morfeusz, mamy koty grube, koty chudsze, lalki też różnią się sylwetkami. To było też wyzwanie, żeby uzyskać te różne formy w kostiumie. A uzyskałam to stosując takie poduchy na ramionach, na biodrach, także to wpłynęło na całą sylwetkę postaci. Chciałam uniknąć futra, tak trochę przekornie podejść do tych kostiumów i lalek. A sama mam kota i obserwuję czasami destrukcję mebli czy ubrań, także to była też taka inspiracja z życia wzięta.
4: Za dużo o sierści.
3: Za dużo, tak. Myślałam od samego początku o charakterach tych kotów, ponieważ każdy jest indywidualny, wszystkie różnią się od siebie. No i tak, to było też wyzwanie, żeby uzyskać te różne formy w kostiumie. A uzyskałam to stosując takie poduchy na ramionach, na biodrach, także to wpłynęło na całą sylwetkę postaci.
1: Też jest bardzo dużym wyzwaniem choreografia, która pojawia się w tym przedstawieniu. Autorką choreografii jest Wiola Fiuk. Na pewno wielu Państwa kojarzy Wiolę z różnych realizacji teatralnych i Wiola przygotowała dla nas naprawdę bardzo trudne choreografie. Też kiedy rozmawiamy sobie w garderobie o tych choreografiach, mówimy, że one są bardzo trudne, ale że są bardzo efektowne i że na pewno spodobają się naszym najmłodszym widzom.
5: Joanna Zdrada, jestem reżyserką spektaklu Kocia Szajka i duchy w teatrze. Ten spektakl w swojej konwencji miesza gatunki, co zresztą bardzo lubię. Materiał Agaty Romaniuk jest wspaniały. To jest naprawdę bardzo zabawna literatura, bardzo inteligentnie i sprawnie napisana. Nie bez powodu cieszy się zresztą tak dużą popularnością nie tylko wśród młodych czytelników, ale również tych nieco starszych. Ale jest to też wyzwanie dla reżysera, ponieważ no, dzieci mają pewne wyobrażenia o tych kotach, bardzo konkretne. Kocia Szajka to już pewnego rodzaju brand, można powiedzieć. No i gdy wzięłam na warsztat tą literaturę, to zadałam sobie pytanie, na ile jestem w stanie odpowiedzieć na to wyobrażenie, które pewnie każdy ma jakieś. Stworzyłam wraz z moimi twórcami

0: czasami coś, co wydaje mi się właśnie taką dziwną mieszanką gatunkową, mam nadzieję wdzięczną. Trochę klaunady, jakichś takich elementów cyrkowych, burleskowych, trochę musicalu, trochę gangsterki. No wszystko razem wymieszaliśmy. Mam nadzieję, że będzie to atrakcyjne i spotka się z fajnym odbiorem naszych widzów.
1: Damian Kamiński, aktor teatru Gulliver. Kocia Szajka to są tacy pomocnicy tutaj miejskich stróżów prawa i oni trochę po cichu pomagają im rozwiązywać tutaj te wszystkie zagadki. A że są kotami, no to są sprytne, mniej widoczne i mniej oczywiste. Wiem, że dzieci wiedzą, jaki jest kot Morfeusz. Ja nie mogłem tutaj nic za bardzo odbiec od tego, bo dzieci przyjdą oglądać te koty, które znają z serii opowiadań. Więc wiedząc o tym, że Morfeusz jest kotem, który uwielbia jeść i spać, no a przy okazji się ma dobrze ruszać, no to gdzieś te rzeczy musiałem połączyć i no i zobaczą Państwo, zobaczycie.
2: To połączenie zobaczymy już jutro w Teatrze Lalek Gulliver, Kocia, Szajka i Duchy w Teatrze. Możecie spodziewać się relacji z tego wydarzenia. Mam nadzieję, że z niektórymi z Was jutro w Teatrze Gulliver się spotkam. Zerkajcie na afisze, na stronę internetową teatru, no i biegnijcie, żeby zobaczyć ten i wiele innych pięknych spektakli. Zbliża się godzina 19, więc powolutku się z Wami żegnamy i życzymy pięknego, spokojnego wieczoru. Łapcie energię, weekend. Martyna Huderska i Daria Przezińska. Do usłyszenia.

0: Podziękowanie panu.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
3: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
4: O, i chyba na nas spojrzał.
3: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
5: A, ten z dynastii Piastów.
4: Oni to mieli akcje,
3: intrygi, bitwy, tajemnice.
6: I ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.
7: Polskie Radio Dzieciom.

Po cichutku, pomalutku, na paluszkach,

0: Ja!
1: Polskie Radio Dzieciom.
2: Bez skrzydeł nikt nie poleci. Każdy, kto lata, ma skrzydła. Zgodzicie się ze mną, dzieci? Potrzebny też kawał śmigła. Gdy śmigło zacznie się kręcić,

jabłko i truskawka, banan, śliwka, pomarańcza, mandarynek, cały kosz jagód, malin, wielki stos.

0: promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Są sny wielkie, jak planety.
3: Są i małe, jak omlety.
2: Są też długie, jak bagietki.
3: Są i krótkie, jak skarpetki.
2: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści.
4: Drogie słuchaczki,
5: drodzy słuchacze,
4: przenieście się teraz do tej niezwykłej krainy.
5: Krainy pomiędzy?
4: Pomiędzy jawą
5: a snem.
4: Zamknijcie swoje oczy. O tak, delikatnie, bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili. Trwajcie w tej chwili teraz. Wsłuchajcie się w muzykę, która was otacza.
5: Wsłuchajcie się w muzykę delikatnych fal.
4: Fal sennego oceanu. Bo tak oto

0: czas. Po nim płyniemy. Otwórzcie oczy.
1: Wow. W którąkolwiek stronę bym nie spojrzała, końca nie ujrzę. Błękit oceanu i błękit nieba daleko na horyzoncie mieszają się. Być może tam zamieszkała nieskończoność.
0: Ocean tak czysty, że widać dno. Na dnie zaś
1: widać, jak promienie słońca się wylegują, drzemią sobie w letniej, orzeźwiającej, błękitnej wodzie. Wow.
0: Muzyka fal sennego oceanu sprawiła, że poczuliśmy się jednością. Tak jakby każdy z nas sam falą się stał. Unosimy się i opadamy. Unosimy się i opadamy. Od czasu do czasu wiatr wyszepcze nam swą wieczną historię do ucha. Podzieli się opowieściami z dalekich krain, z dalekich lądów. Podzieli się swoją historią miłości. Pozwólcie, aby ten wiatr delikatny rozgościł się w waszych włosach, błądził w nich, gubił, po czym odnajdywał ten delikatny, pełen nadziei wiatr.
1: A teraz niech ten sam wiatr uniesie was na swych wietrznych skrzydłach wysoko, wysoko do góry, ponad chmury i już nie słychać fal. Słychać cały świat. Wow. Spójrzcie, z tej wysokości wszystko wydaje się być takie małe. Tam w oddali widać dalekie lądy, bezludne wyspy, puszcze i dżungle. A tam z drugiej strony rozpościera się widok niekończącej się pustyni. Właśnie tam dziś się udamy, bo tam ostatnio zakończyła się nasza przygoda. Czas powrócić. Czas na poszukiwania cebulek, czosnku. Tak. Historia pewnej kwietnej miłości, której musimy pomóc. Zresztą sam wiatr nas o to poprosił. Dlatego wietrze wieje i wieje. Tak. Wieje i wieje, żebyśmy mogli jak najszybciej znaleźć się na rozgrzanych piaskach pustyni.
0: A piasek ten tak złoty, jakby słońcu skradł blask, albo jakby słońce swój blask podarowało tej niezwykłej pustyni.
1: Wietrze wieje i wieje i tak oto jesteśmy już nad nią, nad pustynią złotą. I teraz wietrze nasz kochany, opuść nas na ziemię. Wylądujmy.
0: Jak tu ciepło, jak przyjemnie. Na szczęście jest ten delikatny wiatr, który nas chłodzi. Sprawia, że pośrodku

0: pustyni czujemy się dobrze. W którą stronę iść? W którą stronę nogi nas poniosą?
1: O, spójrz, spójrzcie przed siebie. Tam, tam daleko. Coś tam jest. Jakby to powiedzieć...
0: Może to tylko Fata Morgana. Złudzenie. Ale rzeczywiście wygląda to jak oaza. Widać drzewa, palmy, ale i czuć z daleka bryzę morską. Czy to możliwe?
1: Musimy iść w tamtym kierunku. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, chodźmy, a może nawet biegnijmy. Biegnijmy przed siebie, przez te złote piaski pustyni. Za chwilę dotrzemy do celu. Czymkolwiek ten cel się okaże. Czasami można iść w jakimś kierunku i nawet nie zdawać sobie sprawy, że po drodze możemy znaleźć coś wyjątkowego. Usłyszeć jakiś sekret, odkryć jakąś tajemnicę. Tak, trzeba tylko czasem wsłuchać się w świat, który nas otacza. Idźmy, idźmy, już prawie jesteśmy.
0: Tak, jesteśmy, ale trudno powiedzieć, trudno opisać to, co teraz czujemy i to, na co patrzymy. Owszem, to wszystko przypomina puszcze, palmy, tropikalne drzewa. W oddali widać wodospad, ale to wszystko wygląda tak nierealnie, jakby zostało namalowane. Mało tego, jakby wciąż było malowane.
1: Tak, i te zapachy, świeże zapachy, te zapachy prawie smakują. Czy kiedyś czuliście jakiś zapach tak intensywnie, że wydawało wam się, że go kosztujecie? Że jecie? Tak tutaj te zapachy odczuwamy, jakbyśmy mogli się nimi posilić. Ojejku, jak tu miło. Chyba się położę na chwilę i odpocznę.
0: Dobry pomysł. I wy się połóżcie. I wy odpocznijcie. Nabierzcie sił na kolejne zabawy.

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Chyba jestem zmęczony.
0: Też mi się tak wydaje.
1: To ja się położę, a ty mi opowiesz bajeczkę, tak?
0: Tak, i tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: Może o kimś, kto był sprytny i okazał się jeszcze sprytniejszy od...
0: Mam pomysł. Przychodzi mi na myśl... Wiesz co? Chłopiec i dziewczynka.
1: Aha.
0: Albo dziewczynka i chłopiec.
1: Aha.
0: Młodzi wynalazcy, którzy na strychu...
1: Aha, i jeszcze jakby był...
0: Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków we śnie będziesz bohaterem Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zaczynaj.
0: W magicznej bibliotece, na najwyższych półkach, na zakurzonym strychu.
1: Dlaczego aż tam? To wszyscy będziemy kichać i będą nas swędzić noski.
0: Nic nie będzie was swędzić i drapać, jeżeli schowacie się pod kocyk i leżąc na podusiach zamkniecie oczy i buzię.
1: No dobra, dobra, dobra, to będę już słuchać, tylko co było na tym strychu?
0: No jak wiesz, kandelabr, najbardziej znany w Skrzatowie wynalazca, przez wiele lat właśnie tam wynajdywał mnóstwo ciekawych i tajemniczych przedmiotów. Dlatego mówiono o nim wynalazca, choć to nie on wymyślił wszystkie te rzeczy, ale je wynajdywał, odnajdywał. Czyli był wynalazcą. Były tam przedmioty, o których czasami nie miał pojęcia. Nie wiedział, do czego były... z czego zbudowane, do czego miały służyć. No, nic nie wiadomo. Być może słyszeliście, że również na strych trafiały przedmioty, które już nie były potrzebne, albo takie, które komuś zajmowały miejsce w mieszkaniach. Tak samo było na strychu bibliotecznym. Przestawały być już komuś potrzebne, więc żeby nie zaczepiać się o nie, to wynoszono je na strych. No, zanoszono też takie, o które ktoś ciągle się zaczepiał i wywracał. Ludzie takie przedmioty wyrzuciliby na śmietnik, ale skrzaty? Nie, skrzaty o wiele dłużej nosiły buty, ubrania, no i skrzaty najczęściej naprawiały za

zamiast wyrzucać, przerabiały, żeby ktoś inny mógł je nosić. Ożywiały też przedmioty, które innym już nie były potrzebne. Ludzie też tak kiedyś robili, dawno temu. Kiedyś. Częściej się wymieniali, bo nie mieli pieniędzy, żeby kupować w sklepach. Znacie pewnie dzieci kandelabra, tak? Piękną i rozsądną kandelę i trochę roztrzepanego łakomczuszka żyrandola. Ojciec wynalazca często zabierał je na strych, żeby pomagały mu znosić przeróżne wynalazki na niżej położone półki. No i tak wynaleźli patefon, czyli urządzenie do odtwarzania płyt. Znaleziono też kilka płyt, dzięki którym muzyka zagościła do skrzatowa, ale ten patefon służył jako karuzela dla skrzacików. Z żelazka zrobili grill i piec do pizzy. No bo kiedy się go nie używa do pieczenia i smażenia, to w chłodne dni pomaga też ogrzewać mieszkania skrzatów. Czasami przedmioty znalezione tam skrzaty używały zupełnie inaczej niż kiedyś, gdy jeszcze służyły ludziom. Tak było z bębenkiem, który stał się batutem do podskakiwania jak w cyrku. Uch, ile radości przyniósł małym skrzacikom. Gdyby tam znalazły samochody, którymi dałoby się jeździć, albo samoloty. No ale do czasu. Rodzeństwo po zajęciach w skrzaciej szkole postanowiło wybrać się na strych w poszukiwaniu gęsich i kaczych piór do pisania. No bo te bardzo szybko się zużywały. Kiedy dzieci przeszukiwały ciemny, zakurzony strych w poszukiwaniu jakichkolwiek piór, nagle zgasło światło. Żarówka, choć dawała nędzne światło, to jednak trochę mroki rozpraszała. Ale wisiała nad klapą wejściową od dawna i nareszcie coś się w niej zepsuło. Po prostu. A kiedy zgasła, zrobiło się ciemno, czarno. Zanim oczy się nie przyzwyczają do zupełnej ciemności, to nie widzimy nic. Tak samo było ze skrzacikami. Dlatego kandela i żyrandol powoli, suwając stopami, próbowali dostać się do wejścia. Tak im się wydawało, że idą w dobrą stronę, bo przy wejściu zostawili plecaki z wodą, prowiantem i latarkami. Choć na początku chciały biec, to zwalczyły te pokusy, bo wtedy zbyt łatwo można się o coś zaczepić, wywrócić. Dlatego szli z wyciągniętymi przed siebie ramionami, żeby nie upaść i nie rozbić sobie nosa czy kolana. Nagle żyrandol zaczepił o coś czubkiem buta i wywrócił się. Na szczęście upadł na jakąś miękką materię. Au! Coś ci się stało, braciszku? Zaniepokoiła się kandela. Nie, nic takiego, upadłem na coś miękkiego, ale ręka mi spadła na jakiś duży worek. Czekaj, nie wiem co to jest, w dotyku przypomina wędkę. Czekaj, co to może być? Nie ruszaj się, postaram się znaleźć nasze plecaki i wrócę do ciebie z latarką. I za chwilę mroki rozjaśniło światło obu latarek i siostra podeszła do żyrandola. Ten leżał na zwiniętej zasłonie z miękkiego pluszu, a obok leżał worek, którego rogu skrzacik dotykał ręką. To ten pakunek z wędkami? Zapytała skrzatka. No tak mi się wydaje, sama zobacz. I zaczął otwierać olbrzymi wór. Czekaj. Czy to nie ten pakunek, o którym opowiadał nam kiedyś tata? Ten ze smoczymi skrzydłami? O, tata nazwał skrzydła Dragonis Candelabris. Smok kandelabra. Kiedy się wykluje nasz smok, to też się nim zaopiekujemy. Jak tata. Dawno temu zaopiekował się granikiem. I to z niego zeszła skóra, z której zrobił skrzydła. No, chyba już teraz wszystko wiecie, basałyki. Dawno temu kandelabr, tata kandeli i żyrandola, opiekował się małym smokiem, który wykluł się przy nim. Pożegnał go, kiedy smok dorósł, a później znalazł wylinkę, czyli zrzuconą przez jego wychowanka skórę, z której to materii zbudował skrzydła, wykorzystując wędki, też znalezione na strychu. Ale kiedy był młodszy, odważył się tylko na krótki lot, a później złożył te skrzydła w najciemniejszym kącie strychu. Bał się, że ktoś je odnajdzie, bał się, że odnajdą to jakieś dzieci. No i właśnie dzieci, jego dzieci tego dokonały. Z tym, że kandela i żyrandol czuli się na strychu jak w domu, tak często tu bywały. Zresztą niedawno przenosiły nakrapiane smocze jajo do cieplarni byłki i teraz musiały tylko czekać jeszcze nie wiadomo jak długo na wyklucie się małego smoczka. Ale na razie znalazły to, co ich ojciec wynalazca tak

skrupulatnie przed wszystkimi schował. A ciekawe, co wy, basałyki, zrobiłybyście z takim odkryciem? Czy ktoś z was miałby tyle odwagi, żeby ich użyć? Założyć na siebie i zaskoczyć? Lecieć jak orzeł, jak gołąb, jak smok? A może jak kowadło kowalskie? Czy śniłyście kiedyś o lataniu? Żyrandol z kandelą, odkąd pierwszy raz usłyszały od ojca o schowanym wynalazku, zawsze traktowały tę jego opowieść jak bajkę. Nie wierzyły, że opiekował się najpierw jajem, że później wychowywał smoka, że ze smutkiem musiał go pożegnać. Nie wierzyły też, że smok może zrzucić z siebie wylinkę, z której dałoby się cokolwiek zrobić. A już na pewno nie mogły uwierzyć, że ich tata, niezgółowaty i nieco rozkojarzony wynalazca, mógł być lotnikiem. Choć opowiadało im o tym wielu skrzatów. Sam pan Talej, Byłka, mówili, że widzieli ten lot. A jednak rodzeństwo nigdy nie dało się do tego przekonać. Bajki wymyślacie, nabieracie nas, to tylko takie żarty, prawda? Ależ skąd? Odpowiadano im. Skąd? W przedszkolu, w szkole, jeszcze później wciąż słyszały tę opowieść o pierwszym skrzacim lotniku, ich ojcu. I wciąż nie mogły w to uwierzyć. I właśnie dzisiaj znalazły pakunek. I postanowiły wykorzystać to, co tam było schowane. To, co ich ojciec z takim trudem wyprodukował, skonstruował. No, wiele tygodni trwało, zanim zaciągnęły paczkę do swojej pracowni, zanim doprowadziły dragoni z kandelabrów do czystości, zanim naprawiły połączenia konstrukcji i zapełniły dziury w poszyciu. Za chwilę nadejdzie ten dzień, kiedy jedno z nich nałoży na siebie specjalną uprząż i poleci. Tylko które z nich? Bo o to kłóciły się od momentu odnalezienia smoczych skrzydeł. Żyrandol twierdził, że to on powinien, bo jest silniejszy. Jego siostra mówiła, że ona, bo jest lżejsza, więc dalej poleci. Jeśli teraz zaśniecie, basałyki, to może spotkacie ich w ich śnie i doradzicie im, kto powinien polecieć, Kandela czy Żyrandol? Czy może to powinien polecieć ktoś z was? No, kto założy i poleci w chmury, albo jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej? Kolorowych snów. Pa, pa, basałyki. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śni. Kolorowych snów.

chcę

0: to promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.

mieć podróż pełną niespodzianek, najciekawszą, lecz bezpieczną. Słuchaj moich kołysanek. Przefrunęły dziwne sny, kto je złapi, może ty.

Los stonogi. Co tu kryć? Niebłogi. Zasnąć nigdy nie może. Choć już ciemno na dworze. Bo gdy śpią pierwsze nogi, przed dalszymi szmat drogi. Bo gdy pierwsze sen kończą, setne jeszcze się plączą.

0: to promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu N97, a dzisiaj ze mną w studiu dr Natalia Suszczewicz, specjalistka ginekologii położnictwa, immunologii klinicznej i andrologii. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
4: Cała przyjemność po naszej stronie, bo liczę, że to będzie zupełnie inna strona leczenia niepłodności, o której się trochę mniej mówi, jak wnioskuję z Pani mediów społecznościowych. Zajmuje się Pani między innymi leczeniem niepłodności poprzez analizę cyklu menstruacyjnego. I ja chciałam zacząć od takiego prostego pytania, co my właściwie powinniśmy wiedzieć o tym cyklu? Bo wydaje mi się, że wiemy niewiele.
5: Tak, ma Pani rację. Wydaje mi się również, że wiemy niewiele, a w zasadzie jest to taki barometr albo papierek lakmusowy naszego zdrowia, jako że w obecnych czasach można powiedzieć, że owulacja, płodność jest luksusem. I taki cykl jest objawem naszego zdrowia. Być może troszeczkę tak, nie wiem, czy społeczeństwo, czy wychowanie uczy nas trochę ignorancji cyklu, że jest miesiączka, że jest to coś przykrego, że czasem jest to coś bolesnego, a to wszystko jest objawem, wykładnikiem zdrowia albo choroby. Później pojawia się śluz, a były tak wiele lat reklamowane na przykład wkładki higieniczne, które z higieną nie mają nic wspólnego, zamiast zwyczajnej bawełnianej bielizny, i kolejna ignorancja tego śluzu, który też może być objawem zdrowia, a jego brak wręcz objawem choroby. Tak samo jak się idzie czasem do lekarza i lekarz pyta, jaki jest kaszel, czy suchy, czy wykrztuśny, czy wydzielina była taka zatykająca. To wszystko są różne objawy i tak samo właśnie objaw śluzu szyjkowego, czyli coś, co może być widoczne na bieliźnie już od okresu dojrzewania, więc tutaj mam na myśli też wychowanie nawet naszych córek, czy właśnie dzieci, młodzieży, w takiej akceptacji tej fizjologii, która jest, i obserwacji tej fizjologii jako objaw zdrowia. I też właśnie ten objaw zdrowia często się, w cudzysłowie, leczy, hamuje poprzez antykoncepcję hormonalną, często serwowaną od najmłodszych lat, jeszcze przed 21 rokiem życia.

0: życia, czyli jeszcze przed dojrzałością osi pod wzgórze przysadka jajnik. Więc znowu zahamowanie cyklu, który byłby właśnie takim objawem i pomagałby w diagnostyce tego, co jest nie tak. Tak samo jeszcze faza poowulacyjna, czyli od zaniknięcia śluzu wysoce płodnego, czyli objawów owulacji, do kolejnej miesiączki. Jak ta faza wygląda? Czy mamy ten zespół napięcia przedmiesiączkowego, który owszem, może jest i fizjologią, ale jeżeli trwa 2-3 dni, trwający dużo więcej, tkliwość piersi, irytacja, ochota na słodkie, na słone, przybieranie na wadze, takie rozstrój emocjonalny jest objawem często zaburzeń hormonalnych. I to też możemy obserwować razem z obserwacją cyklu. Jeszcze nie wspomniałam o charakterze krwawień. Sama długość krwawienia, jeżeli one się przewlekają, może świadczyć na przykład o polipach, zaburzeniach anatomicznych, niedoczynności tarczycy, krótkie krwawienia, o nadczynności tarczycy. Czyli każdy taki objaw cyklu może być dla nas też pomocny w, zarówno w takiej fizjologii wyznaczania czasu płodnego. Ludzie się sugerują często, teraz są takie testy owulacyjne. One są bardzo modne. Ale tak naprawdę obserwacja śluzu by zdecydowanie wystarczyła. W dodatku te testy owulacyjne generują bardzo dużo stresu, bo one wychodzą często fałszywie ujemne, co jest naturalne, dlatego że ten pik takiej płodności, kiedy może być ten test dodatni, pik LH, bo ten hormon konkretnie się mierzy, występuje przez około 24 godziny, więc wyobraźmy sobie, a owulacja najczęściej jest to już zbadane, występuje z piątku na sobotę, czyli jak idzie weekend, no to w piątek wstajemy normalnie rano do pracy o godzinie 6-7, a w sobotę lubimy sobie pospać, więc jeżeli zmierzymy ten test,
1: możemy
0: przegapić, tak.
1: I przegapić owulację.
0: Można byłoby po prostu obserwować, będąc w toalecie, śluz szyjkowy, czy później, nie wiem, wzrost temperatury podstawowej ciała. Są różne też takie komputerki, ułatwiacze do obserwacji cyklu. A z drugiej strony kobiety, które robią te testy, to są to kobiety często z zaburzeniami płodności. Na przykład kobiety z policystycznymi jajnikami. I one mogą mieć fałszywie dodatni ten właśnie taki test owulacyjny, dlatego że one mają od razu z góry nieprawidłowe hormony, czyli mają podwyższone LH i u nich takie właśnie testy owulacyjne mogą często wychodzić fałszywie dodatnie, wciąż dodatnie, słabo dodatnie.
1: Mhm. Czyli jeżeli przychodzimy na przykład na pierwszą wizytę do pani doktor i już wiemy, że dobrze byłoby mieć jakieś notatki odnośnie tego, jak nasz cykl wygląda, to musimy mieć dużo szerszą wiedzę niż te podstawowe informacje, o które zawsze jesteśmy pytane, czyli długość cyklu, intensywność krwawienia i czy występuje ból.
0: Na przykład z takiej karty cyklu można wyczytać dużo więcej, ale nauka takiej obserwacji cyklu to nie jest jakaś trudna sprawa. Mhm. Światowa Organizacja Zdrowia w 1988 roku opublikowała bardzo duże badanie na około 900 kobietach w 5 różnych krajach świata, które przez 3 miesiące prospektywnie uczyły się swoich obserwacji cyklu. W tym były kobiety między innymi z Dublina, ale też z El Salvador. I połowa z tych kobiet była aliteralna, nie umiejąca czytać i pisać. I proszę sobie wyobrazić, jaki procent kobiet był w stanie prawidłowo obserwować objawy płodności w swoim cyklu. Nie było to 50%, to było 93% kobiet. Czyli ta nauka obserwacji cyklu nie jest wybitnie trudna, skoro 93% kobiet, w tym kobiety nieumiejące czytać i pisać, po 3 miesiącach takiej obserwacji były w stanie dobrze przewidzieć swój czas płodny i niepłodny. I dopiero po tych badaniach Światowa Organizacja Zdrowia zdefiniowała, czym jest naturalne planowanie rodziny, a później jakby doszczegóławiając bardziej niż planowanie rodziny, bo to może służyć każdej kobiecie, niezależnie od jej planów prokreacyjnych, też kobiecie samotnej, są to naukowo definiując metody rozpoznawania płodności.
1: A dlaczego pojawiły się tutaj te 3 miesiące?
0: Dlatego, że właśnie tutaj jest, dlatego, że jakby tak by było prowadzone badanie, czyli w pierwszym cyklu uczyły się te kobiety i owszem, można się nauczyć obserwacji cyklu, na przykład czytając coś, tak jak, no nie wiem, z YouTube można się nauczyć nawet kierować samochodem, ale jeżeli ma się takiego nauczyciela, powiedzmy native speakera, z którym ma się lekcje, instruktora obserwacji cyklu, to idzie dużo sprawniej, czyli można się nauczyć czegoś samemu i jest to wolniej albo mniej precyzyjnie. I takie pacjentki też przychodzą z takimi własnymi notatkami. Czasem je to bardziej stresuje, bo nie są pewne niektórych rzeczy. A jak ma się takiego instruktora, to dużo szybciej. Czasem w ciągu dwóch spotkań w zasadzie wyjaśni się wszystkie wątpliwości, można wytłumaczyć wszystko. Czasem są to trzy spotkania, w zależności od tego, ile dana pacjentka

0: klientka, można w tej sytuacji powiedzieć, potrzebuje, dlatego że tacy instruktorzy obserwacji cyklu są dostępni, jest ich chyba kilka tysięcy w Polsce, bo są to różne metody obserwacji cyklu. Niektórzy obserwują śluz, inni temperaturę, inni śluz i temperaturę, inni jeszcze szyjkę macicy i są to metody jakby naukowo potwierdzone, jest na ten temat dużo badań. Autorami takiej, wydaje mi się, że jednej z pierwszych metod Billingsów, czyli śluzu szyjkowego, było małżeństwo lekarzy z Australii, pediatra i neurolog, i oni właśnie opracowali metodę obserwacji śluzu szyjkowego. Natomiast same metody obserwacji cyklu pochodzą jeszcze z lat około 1920-30, kiedy Ogino, niezależnie i Knaus, jeden w Austrii, drugi w Japonii, obserwowali, jeden za pomocą takich prostych testów hormonalnych, jakie były wtedy dostępne, a drugi za pomocą operacji, że pojawia się pęcherzyk dominujący, że pojawia się ciałko żółte, i na tej podstawie wywnioskowali takie reguły, można powiedzieć, matematyczne, no a kobieta matematyką nie jest, dlatego lepsze jest takie obserwowanie na bieżąco, jako że każdy stres nawet może na przykład wydłużyć nasz cykl. Można to łatwo wytłumaczyć, bo żadne dziecko nie chce być poczęte w warunkach stresu. Stres nas naturalnie blokuje, hormony nadnercze, naszą owulację. Są pacjentki, kobiety, które wyjadą na przykład na work and travel, czy gdzieś na wakacje, i samo, mimo że to są wakacje, to je tak stresuje, że ona absolutnie zanika im cykl. I wracają do Polski, można je nazwać patriotkami, wtedy owulacja wraca. Mhm. Tak? I wtedy one się dobrze czują, mają mniej stresu. Więc jest to coś, co bardziej niż reguły matematyczne, taka obserwacja na bieżąco nam pomaga.
1: Z jednej strony wydaje mi się, że mogą być takie głosy ze strony pacjentek, że dobra, to jakieś przestarzałe metody, babcine, świat poszedł do przodu, mamy sztuczną inteligencję, mamy właśnie różne testy, aplikacje, nowoczesne rozwiązania, więc co ja się będę cofała do takich starych metod? Z drugiej strony myślę sobie, że w tym pędzącym świecie ta obserwacja cyklu wymaga dużej uważności. Co też jest trudne.
0: Tak, a w ogóle teraz wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi i świata, też mediów społecznościowych, takich jak dietetycy, fizjoterapeuci, nie wiem, osteopaci, yoga, pilates, że jest taki powrót ogólnie do ekologii i natury. Dostrzegamy, jak dużo jakby zła robi ten świat sztuczny, który jest wokół nas. Jak to, że używamy mikroplastiku, który pijemy, szampony z SLS-ami, jak to są akurat ksenoestrogeny, metale ciężkie w naszych dezodorantach, takie jak aluminium, jak to ogólnie szkodzi naszemu zdrowiu, glifosat, wszystkie substancje, które są chemiczne, i jest taki ogólnie powrót do ekologii natury. Wybieramy na półkach to, co jest eko, bio, wybieramy naturalne produkty, które jemy, którymi się myjemy, chodzimy na zajęcia z medytacji, z jogi, słuchamy właśnie uważności, tak? Są różne takie też nauki, czy też korzystamy z pomocy psychologa, który nam pozwala słuchać też naszego ciała i też naszego umysłu, naszych wewnętrznych potrzeb, a w tym samym czasie na przykład bierzemy środki chemiczne, które hamują zupełnie naturalny przebieg naszego cyklu. I jest to takie piękne, że coraz więcej osób jest wręcz świadomych swojego cyklu, szuka to nie z pobudek jakichś, nie wiem, na przykład religijnych, tylko z pobudek właśnie ekologicznych i życia w zgodzie ze swoim ciałem. I ja się wręcz spotykam z tym, że to pacjenci, nawet kiedy im się proponuje szybkie rozwiązania, właśnie omijanie czasem jakiegoś problemu, jakąś krótką ścieżkę, in vitro, inseminację, bez jakiejś takiej dogłębnej diagnostyki, oni sami mówią nie, bo oni chcą poznać przyczynę. Oni chcieliby znać przyczynę, wyleczyć, zdiagnozować się, a czasem tu też w dużej mierze chodzi o ten cały styl życia, ten cały pęd, który jest, i to, że jemy szybko, jemy nieregularnie, jemy w stresie po 10 godzinach pracy, śpimy krótko, i tak naprawdę to generuje tak wiele szkodliwości. Często pacjenci przychodzą i żebym dała im tą magiczną tabletkę, a tak naprawdę piłeczka jest po drugiej stronie. To znaczy, ja często pytam, dlaczego pana trójglicerydy są takie wysokie? Czy to chodzi o alkohol? Bo to jest wykładnik tego, że albo chodzi o alkohol, albo chodzi o cukry proste, no albo są to zaburzenia genetyczne, które jakoś tam są też w rodzinie. No i często nas też na medycynie uczono, że nadciśnienie to się daje, tabletkę na nadciśnienie, cukrzyca, no to tabletka insulina na cukrzycę. A medycyna stylu życia weszła w zasadzie bardzo niedawno, dosłownie kilkanaście lat temu, że dobrze, ale gdyby ten pacjent schudł, gdyby ten pacjent prawidłowo się odżywiał, to przy pierwszych objawach nadciśnienia

0: mogłoby się to cofnąć. On mógłby dłużej żyć w zdrowiu. I taka obserwacja cyklu jest też takim pierwszym naszym sygnałem, pierwszym naszym barometrem, coś się dzieje nie tak. I czasem te obserwacje pacjentki zaczynają wtedy, kiedy się starają, ale są też kobiety, które, nie wiem, przygotowują się do małżeństwa i myślą o tym, żeby kiedyś być w ciąży. Są na studiach i czują, że coś jest nie tak, że są bardziej podirytowane i dzięki takiej obserwacji cyklu lepiej rozumieją swój organizm i dużo wcześniej są w stanie zareagować, nie ignorować te sygnały z ciała, które mówią o wczesnych zaburzeniach, które się zaczynają i którym można zapobiec ich dalszemu rozwojowi.
1: Mm-hmm. To przejdźmy teraz do tego, jak to się przekłada na leczenie niepłodności. Zgłasza się do pani doktor pacjentka czy też para, fajnie by było pewnie, gdyby para, no i powiedzmy starają się już od roku, czyli minął ten czas, kiedy tak swobodnie można się starać, już budzi się pewnie jakiś pierwszy niepokój, że coś jest nie tak. I co oni teraz mogą zrobić, żeby jeszcze nie wchodzić na drogę na przykład procedury in vitro, tylko żeby w naturalny sposób też może korygując trochę swoje nawyki, higienę życia, ułatwić sobie zajście w ciąż.
0: To byłaby taka idealna para tylko po roku starań i żeby się zgłosili razem. Ja niestety jestem raczej lekarzem ostatniej szansy, gdzie w zasadzie przede mną już było z 5-10 lekarzy z 7 do 14 lat starań i to są najczęściej takie moje pary. Natomiast, które trafiają gdzieś tam jeszcze z polecenia innego lekarza z prośbą po wielu procedurach nieudanych i tak dalej. Natomiast faktycznie, jeżeli jest to para po roku starań, no to zakładam, że to jest para do 35 roku życia, dlatego że pary po 35 roku życia to nawet po pół roku nieudanych starań dobrze, aby wtedy najpóźniej rozpoczęły. Tak nasza rozmowa do tej pory była właśnie o tym, żeby w zasadzie obserwować te sygnały z ciała nie zawsze, tylko zawsze. I mnie cieszą takie wizyty, można powiedzieć, profilaktyczne, że oni już myślą o staraniach, ale widzą jakieś rzeczy niepokojące. No i po tym roku starań, jeżeli faktycznie para trafia, to ja mam w zasadzie od prawie 10 lat formularz, w którym zwiększam ilość pytań. Jest tych pytań na około 11 stron takich wnikliwych, więc ta wizyta trwa około godziny i dobrze, żeby byli właśnie oboje, to co pani mówi. Tylko tak jak ja mówię, że do mnie trafia pacjentka zwykle z taką ogromną teczką, jednym segregatorem jej, jednym segregatorem jego i trzeba to wszystko przewertować i tego jest już bardzo, bardzo często dużo i są to pary zwykle już po nieudanych różnych procedurach, staraniach, operacjach, zabiegach. Więc ja zwykle zaczynam od wywiadu i badania fizykalnego obojga. I właśnie sobie dzisiaj tak myślałam tutaj jadąc do pani, że powinnam chyba dużo powiedzieć też o tych mężczyznach, którzy są często tak niedodiagnozowani w ogóle. Często pacjentki przychodzą z teczką, a mężczyzna albo nie ma,
1: albo zrobił jedno badanie nasienia badanie i nasienia, koniec.
0: Tak. Mhm. A czasem badanie nasienia może być dobre, a i tak do ciąży może nie dochodzić, dlatego że są inne parametry, które to uniemożliwiają. Albo ono jest jeszcze dobre na ostatnich, można powiedzieć, takich swoich siłach, ale ono zaraz się pogorszy, bo pacjent ma żylaki powrózka nasiennego, a nigdy nie miał USG jąder. Jak często my kobiety robimy USG ginekologiczne? Raz do roku. USG piersi raz do roku. A przychodzą mężczyźni lat 37, 40, którzy nigdy nie mieli USG jąder, a akurat nowotwór jąder jest to choroba mężczyzn młodych. I też mam takich pacjentów w swojej praktyce, którzy przyszli i mieli złe parametry nasienia, nie mieli żadnych dodatkowych badań. Ja ich wysłałam na USG jąder, mam taką przyjemność, że pracuję w miejscu, gdzie jest dostępny też urolog. I w zasadzie ten pacjent w ciągu 2 tygodni miał już operację jąder, bo miał raka jąder. Niepłodność jest objawem często innych chorób. Owszem, jest zdefiniowana jak w pani podcaście N97, ale często tam na końcu daje się N97.9, czyli o nieznanej przyczynie, a u mężczyzn to jest N46. Więc to jest tak, że mężczyźni też mają swój jakby kod na niepłodność, ICD, natomiast mężczyźni są często niedodiagnozowani. Oprócz badania nasienia nie mają badań z krwi, badań hormonalnych, badań USG, badań obrazowych, a to także jest bardzo czuły parametr ich zdrowia. Czyli po samych tych wynikach z krwi będzie widać, że no tak jak wczoraj, gro pacjentów moich to byli z hiperinsulinemią, z właśnie nieprawidłowym lipidogramem, z nieprawidłowymi hormonami, z żylakami powrózka nasiennego i w zasadzie te rzeczy się nie zmienią, jeśli oni nie zaczną od stylu życia. Owszem, są leki na lepsze ukrwienie, jest operacja,

0: operacja żylaków, ale ta operacja żylaków, ona też może dać efekty po pół roku, a może nie przynieść, bo to są bardzo malutkie naczynka, skomplikowana operacja mikrochirurgiczna i jeżeli on nie zacznie od zmiany stylu życia, nie schudnie, to i tak żylaki będą się za kilka lat, tak samo jak u kobiety, będą się pogłębiać, tak? Jeżeli on nie zmieni diety, to i tak ten przepływ nadczyniowy, ta płytka miażdżycowa dalej będzie tam narastać. Więc to są takie rzeczy faktycznie, od których warto zacząć, czyli od wywiadu, od badań zleconych, od też wywiadu rodzinnego. Ja ich pytam, czy nie mają dzieci z innych związków. Też pytam ich, jak u nich, czy mają rodzeństwo, czy rodzice nie mieli jakiejś trudności, czy rodzeństwo ma dzieci. To też jest wszystko bardzo ważne.
1: A co to znaczy ta zmiana nawyków? Czy to znaczy po prostu zdrowy styl życia, taki według na przykład wytycznych WHO, czyli jakaś zbilansowana dieta, unikanie stresu, unikanie używek, aktywność fizyczna, wysypianie się w miarę możliwości, czy coś jeszcze w ramach tego, cudzysłów, projektu dziecko?
0: Projektu dziecko. Staram się, żeby też ten poziom stresu nie był taki wysoki, więc tak sobie myślę, że hasło projekt dziecko od razu jest takie mocno zadaniowe. Mnie już na przykład tak postawiło do pionu. Faktycznie jest ten też ogromny element stresu i bardzo mi się podoba, że w pani podcastach jest dużo opieki psychologicznej. Widziałam, że gościniami są również psycholożki w różnym kontekście, w kontekście strat, opieki, czy same, które się starały, ale też przesłuchałam kilka minut tego podcastu o stylu życia, gdzie się też nawoływało pan doktor do takiej normalności. Jak najbardziej do normalności, ale normalność w obecnym świecie to jest w pewien sposób gonitwa i życie bardzo szybko i bardzo sztucznie. I to nie ma się nic do takiej normalności ekologicznej i takiej właśnie, nie można powiedzieć, że zdrowej. Tak, ja jak najbardziej kieruję się wytycznymi WHO, chociażby co do sportu. To już nie jest 30 czy godzina tygodniowa, to jest 150 minut w tygodniu i to jest wysiłek w zakresie tlenowym. A my teraz mamy super modę na triatlony. Mężczyźni jeżdżą na rowerach powyżej 5 godzin w tygodniu, co również prowokuje powstawanie żylaków, przegrzewanie jąder i pogarszanie parametrów nasienia. Bardzo modny jest zdrowy styl życia pod kątem sauna, czyli taka bania i morsowanie na przykład. To się stało modne w czasach COVID-u. No i można powiedzieć, że to jest zdrowe. Miałam też takiego pacjenta i on właśnie opowiadał, że prowadzi bardzo zdrowy tryb życia. Ja się z tym zgadzam, tylko nie każdy zdrowy tryb życia jest zdrowy dla plemników. I to łatwo wytłumaczyć, jeżeli chodzi o saunę.
1: Czyli nie ma czegoś takiego jak zdrowy styl życia na wszystko?
0: No właśnie okazuje się, że nie, dlatego że faktycznie saunomorsowanie jest bardzo zdrowe, ale jeżeli usmażymy plemniki jak jajko na patelni i włożymy do lodówki albo do zamrażarki, to dalej to jajko będzie w stanie stałym. Już nie zmienimy jajka do surowości i to samo się dzieje z plemnikami. One są po to zgromadzone na zewnątrz organizmu w worku mosztowym, aby temperatura była niższa, więc kiedy my je podgrzewamy w saunie, absolutnie niszczymy te plemniki i nawet schłodzenie ich później w wodzie nie pomoże. I też miałam takich pacjentów, którzy badali nasienie właśnie po takim sezonie saunomorsowania, które było tragiczne, które się odbudowywało potem 3-4 miesiące do takiego właśnie poziomu minimalnego według Światowej Organizacji Zdrowia. A tu też należy nadmienić, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu, 30-40 lat parametry zdrowego nasienia według Światowej Organizacji Zdrowia bardzo się obniżyły. To znaczy mężczyzna z coraz gorszymi parametrami nasienia, można takiego mężczyznę uznać za zdrowego, to jest mniej więcej dla morfologii, czyli prawidłowej budowy plemników 4%. Wystarczy 4%, a 96% nieprawidłowych plemników, żeby powiedzieć, że taki mężczyzna może być ojcem. I to z jednej strony jest dobra wiadomość, bo to nam mówi, że mężczyzna z przysłowiowym jednym plemnikiem, czyli coraz mniejsza ilość milionów plemników, coraz mniejsza ich żywotność i tak dalej, może być ojcem. To jest dobra wiadomość. Ale z drugiej strony to jest zła wiadomość też taka, że w zasadzie ta płodność mężczyzn z pokolenia na pokolenie maleje. No i tutaj jest pytanie, dlaczego tak jest? Na ile wpływ ma właśnie nasze środowisko, nasz styl życia? To, że mężczyźni teraz w zasadzie w większości pracują jako informatycy, czyli w sposób siedzący, albo kierują samochodami, czy podgrzewane fotele też są i tak dalej. Czy jaki ma wpływ to, że pieluchowaliśmy w plastikowych pieluszkach przez tak długi czas, przegrzewając jądra w bardzo wczesnym wieku? Badania nad niektórymi rzeczami trwają. Czy to, że ten plastik zawiera ksenoestrogeny, czyli estrogen, który działa od

0: 10 do 1000 razy silniej niż naturalny estrogen. Więc faktycznie ten styl życia, zwracanie uwagę na rzeczy, o których nie miałam pojęcia, że krojenie na plastikowej desce jest groźne, bo jem potem ten mikroplastik. Też dowiedziałam się tego parę lat temu. Szkoda, że nie wtedy, kiedy podgrzewałam dzieciom w plastikowych pojemniczkach w mikrofali jedzenie, a były małe, że może mieć to wpływ później na endometriozę. Czy stosowanie przez kobiety w ciąży środków hormonalnie czynnych może sprawić, że potem ich dzieci będą miały endometriozę. Więc to są rzeczy, które faktycznie wynikają ze środowiska, z medykalizacji środowiska i niestety powiedzenie po prostu zdrowy styl życia, no to jest normalność, nie do końca wystarcza dla każdego, bo mężczyźni często nie mają świadomości, że pójście na saunę w zasadzie likwiduje ich plemniki, ich prawidłową morfologię.
1: A czy w przypadku mężczyzn możemy mówić o jakiejkolwiek obserwacji cyklu płodności, trochę porównując to do naszego cyklu menstruacyjnego?
0: Ja się tak czasem śmieję, jak mężczyźni pytają, a kiedy mają zrobić te badania, to ja mówię im niezależnie od dnia cyklu. Mhm. Dlatego, że tu kobiecie mówię to w tej fazie cyklu, to badanie w tej fazie cyklu i oni później tak siedzą na baczność i w którym dniu cyklu. No tutaj akurat jest tylko taki cykl życia plemnika, który trwa tyle, ile ta spermatogeneza, czyli 72-74 dni. Więc faktycznie taki jakby środek, który na nie działa, tak jak mówię, plemnikobój, albo właśnie niszcząco, będzie trwały na 3 miesiące. Ale też u mężczyzn na przykład bardzo często są infekcje, które są nieme, czyli w nasieniu znajduje się ureaplazma, mykoplazma, chlamydia i inne bakterie, które nie dają objawów, a mogą niszczyć te plemniki, no i też mieć swoje długotrwałe konsekwencje w postaci włóknienia narządu, zmian i tak dalej. I jeżeli my damy jakiś czynnik, który zabije te bakterie, czyli antybiotykoterapię, to faktycznie ten cykl, można powiedzieć, to jest ten cykl spermatogenezy, czyli dopiero, dla niektórych par to jest dopiero, bo kiedy każdy cykl jest dla nich ten całe 100%, to jest to dla nich czasem cała wieczność. Dopiero te plemniki odbudują się po zmianie, czy właśnie stylu życia, czyli zmianie diety, w zmianie wysiłku fizycznego, czy właśnie po zastosowaniu antybiotykoterapii, dopiero po tych 3 miesiącach.
1: Dopiero albo już.
0: Tak. Wczoraj rozmawiałam z właśnie jednym ginekologiem zajmującym się in vitro i mnie pytał, w jaki sposób pacjentki z niskim AMH, czyli z niską rezerwą jajnikową, jakim można pomóc, i powiedziałam mu o tych wszystkich najnowszych badaniach, wytycznych, konferencjach. W tym w zeszłym tygodniu byłam w Wenecji, także na takiej konferencji dotyczącej zdrowia prokreacyjnego kobiet, endometriozy. On do mnie mówi właśnie, że te 3 miesiące to jest dużo, szczególnie dla tych starszych kobiet, że w tym czasie można byłoby na przykład przeprowadzić kilka procedur sztucznego rozrodu, ale z drugiej strony do mnie trafiają kobiety, którym się w zasadzie te procedury często nie udają, bo mają tak niską rezerwę jajnikową, a można ją zmienić w dużej mierze też właśnie przez styl życia, suplementy, odkrycie przyczyny, czyli na przykład celiaki, chorób z autoagresji, czy niskiego DHS, czyli jakby takiej niedoczynności kory nadnerczy, i podanie odpowiednich preparatów, zmiany diety, diety też właśnie takiej przeciwzapalnej, czy właśnie redukcji stresu, ale powiedzieć zredukuj stres jest wygenerować może kolejny stres.
1: Tak, więc to jest takie perpetuum mobile, dokładnie. Mam wrażenie, pewnie przy różnych chorobach, no ale rozmawiam o niepłodności. Nie stresuj się, bo to może ci szkodzić, no i siedzisz, starasz się nie stresować i co? Jeszcze bardziej się stresujesz.
0: Dokładnie, a przychodzą do mnie pacjentki, które są bardzo za takim naturalnym stylem życia i potem widzą, że ja im wypisuję taki lek, taki lek, taki lek, i one mnie pytają, a to wszystko jest potrzebne. Ja mówię, no wie pani, z jednej strony może pani pójść do lasu, zbierać tam borówki, patrzeć na niebo, wyciszać się całymi dniami, ale nie jest to aktualnie możliwe. Pani ma taką pracę, którą na przykład nie jest pani teraz w stanie zmienić. Tyle stresu w rodzinie. I ja muszę dać pani te leki, dlatego że pani organizm jest już w takiej rozsypce, że trzeba go postawić na nogi, a w tym czasie postara się pani zmienić swój styl życia, pójść na jakieś właśnie, czy zajęcia z jogi, czy wyciszające z pilatesu, czy jakiś mindfulness i tak dalej, ale to będzie trwało. I jeżeli w tym czasie będą narastać te zaburzenia, będzie je bardzo trudno odwrócić w zupełnie naturalny sposób. Więc jasne, leki, operacje, różne procedury są czasem potrzebne i wręcz one są niezbędne. I w zasadzie te zalecenia, recepty, tego jest często bardzo dużo, szczególnie na początku. Jak później pacjentka właśnie zmieni dietę, a wykryjemy u niej geny celiaki, przeciwciała przeciwko celiaki, wytruje Helicobacter pylori, o którym się też zapomina, która też jest bakterią prozapalną, pronowotworową, a o tym też zapominamy. I ona też, ten stan zapalny psuje niestety nasze hormony, nasz

0: cykl, naszą naturalną płodność. I jak to się wszystko zacznie powoli zmieniać, to może się okazać, że za te 3-6 miesięcy większość z tych leków już nie będzie potrzebnych, ale często na samym początku tych zaleceń jest dosyć dużo i to też jest coś takiego, co mnie bardzo boli, bo te wizyty u lekarza, ja nie jestem w stanie częściej widzieć pacjentów niż raz na 3 miesiące. I nawet jeżeli ta wizyta u mnie nie trwa 15 minut, jak w NFZ-cie, tylko godzinę czasu, to i tak pacjenci mają potem bardzo dużo pytań i potrzebują kogoś takiego jak na przykład koordynator zdrowia prokreacyjnego, czy jakiś instruktor, chociażby właśnie ten obserwacji cyklu, wsparcie psychologa, jakaś grupa kobiet, które będą, z którymi będzie mogła na ten temat rozmawiać, żeby w tym czasie też się nie czuła sama, żeby czuła, że też ma wsparcie, że jest w stanie to pociągnąć, bo to można się załamać, jak się zobaczy bardzo dużo zaleceń, a w zasadzie często one są niezbędne, żeby coś się zmieniło. Mhm.
1: Czy na taką naturalną drogę diagnostyki albo też leczenia mogą sobie pozwolić tylko młode kobiety?
0: Nie, ja bym nie powiedziała naturalną, tylko przyczynową bardziej, tak? Bo niestety tam nie ma wielu rzeczy takich naturalnych, typu zabiegi operacyjne, leki, tak jak mówiła, dosyć dużo tego stosuje. Pacjentki, które do mnie trafiają, są to pacjentki rzadko przed 30 rokiem życia, to bardzo rzadko, rzadko przed 35. Najczęściej są to kobiety między 38 a 42 rokiem życia, po kilkunastu latach niepłodności. Więc są to pacjentki starsze, którym wiele innych rzeczy się po prostu już nie udało. Także wydaje mi się, że zawsze jest na to czas. Dlaczego zawsze jest czas na leczenie przyczynowe? Dlatego, że właśnie cykl i właśnie nasze zdrowie prokreacyjne jest barometrem naszego zdrowia ogólnego. Często są to pacjentki, które są wbrew swojej ogromnej teczce niedodiagnozowane i które w przebiegu tej diagnostyki, tak jak wspominałam, u mężczyzn, tak i u kobiet wychodzą stany przednowotworowe czy nawet nowotwory. Pacjentki, które są mamami, są to głównie pacjentki właśnie, tak jak wspominałam, po 40 roku życia. Ostatnio też studentki publikowały przypadek kobiety w 46 roku życia, która została mamą i po trzech wcześniej stratach po prostu późno poznała swoją drugą połowę i od tego 39 do 43 roku życia gdzieś indziej się leczyła, no niestety nie udawało się i długo prosiła mnie o tą wizytę, ja tą kolejkę oczekujących mam taką dużą, a wiem, że właśnie pacjentki potrzebują tej wizyty szybko, no bo ten wiek, każdy cykl je goni. I tej pacjentce się jakoś udało i mniej więcej po trzech cyklach takiej diagnostyki, jak wprowadziliśmy leczenie, ona od razu zaszła w ciążę. Tą ciążę tym razem udało się utrzymać i natomiast po ciąży też jest też tak, że ponieważ te pacjentki często mają jakieś zaburzenia do tej pory niezdefiniowane, niezdiagnozowane, są to kobiety też z bardziej narażone na niektórego rodzaju nowotwory. Kobiety z policystycznymi jajnikami, z hiperestrogenizmem, który nie podlegał leczeniu. To są to kobiety narażone na nowotwory estrogenozależne, nowotwory piersi, nowotwory macicy. I ja, ponieważ już pracuję kilkanaście lat, to te same pacjentki, które widziałam gdzieś tam na początku, straciłyśmy kontakt i wracają po latach i nigdy na przykład nie uzyskały potomstwa, są to kobiety, którym finalnie kieruje na przykład na leczenie onkologiczne. Bo pacjentki tak samo z endometriozą są to też pacjentki, które mają wyższe ryzyko nowotworowe i kobiety, które na przykład mają przedwczesne wygasanie jajników. Mogą być to też kobiety, które mają mutacje, chociażby mutacje BRCA. Są to mutacje, które u mężczyzn powodują niepłodność, oligoastenoteratozoospermię, a ci mężczyźni, którym się uda zostać rodzicami, przeniosą ten gen na swoje córki i one mogą mieć później raka piersi w niektórych tych mutacjach nawet w 80%, szczególnie jeżeli dojdzie do tego zanieczyszczenia metali ciężkimi, o czym mówi profesor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Jan Lubiński w swoich wielu publikacjach, jeżeli chodzi o arsen, o selen i więc ja też kobietom z przedwczesnym wygasaniem czynności jajników badam to, co jest w wytycznych ESHRE z 2024. Cieszę się, że tam się pojawiło o metalach ciężkich, o celiakii, o różnych zaburzeniach, które mogą być potencjalnie odwracalne. I mam też takie pacjentki, teraz niedawno była u mnie pacjentka już w 34 tygodniu ciąży, której w klinice endokrynologii tylko podawano hormonalną terapię zastępczą, informując ją od 9 lat, że po prostu ma przedwczesne wygasanie czynności jajników, nie zostanie mamą i tą hormonalną terapię zastępczą musi brać do końca życia. Po zidentyfikowaniu tej przyczyny u niej udało się zajść w ciążę w trzecim cyklu. Więc faktycznie to leczenie przyczynowe daje nam odpowiedź nie tylko na płodność, ale na długotrwałe

0: często zdrowie. I są to pacjentki, które wracają do mnie już w kolejnych ciążach, w które zaszły same. W międzyczasie, czyli po doprowadzeniu ich do pierwszej ciąży, wykryciu przyczyny, wyleczeniu na przykład niedrożnych jajowodów. Wydawałoby się, wiele
1: że
0: pacjentów
1: to taka
0: uważa,
1: podstawa.
0: Że właśnie, że zdiagnozowane niedrożne jajowody, no to procedura in vitro. A jeżeli

0: też publikacje o tym, że 96% procedur takich się udaje. W zasadzie przeprowadzają je w następnym cyklu po zgłoszeniu się pacjentki. Więc bardzo szybko, oczywiście nie w 96% dochodzi do ciąż, bo te pacjentki być może miały też inne różne, chociażby powikłania tych infekcji, ale okazuje się, że te pacjentki zachodzą w ciąży w około 40%. To i tak jest bardzo wysoki procent. Więc czasem może być to trwałe ich upłodnienie, można powiedzieć, czyli sprawienie, że pacjentka, która przychodzi z rozpoznaniem niepłodność, wykrywa się ten czynnik jajowodowy, udrażnia jajowody i jest to trwałe. Tak? I później ona nie wraca już do mnie na leczenie, wraca w kolejnej ciąży zaskoczona, że tym razem tak szybko zaszła w ciążę. Tak? I takie pacjentki też są, więc to znalezienie przyczyny czasem jest kluczowe do utrzymania tego długotrwałego zdrowia później, czy właśnie to, że jesteś w grupie ryzyka, masz stan przedcukrzycowy, bo nie wiem, bo może masz takie obciążenia genetyczne, ale też spójrz na swoją dietę, na swój wysiłek fizyczny. Musisz włożyć więcej wysiłku niż przeciętna kobieta. Niektórzy mogą jeść słodycze od rana do wieczora, nic innego i nigdy nie rozwiną cukrzycy, a niestety inni muszą pilnować tej diety i niskiego indeksu glikemicznego i może jesteś w tej grupie.
1: To ja jeszcze chciałam poznać opinię pani doktor na temat znaczenia w płodności, w leczeniu niepłodności AMH. Wysokości rezerwy jajnikowej, bo coraz częściej eksperci, z którymi rozmawiam w tym podcaście, mówią, że już to nie jest taki czynnik decydujący i najważniejszy.
0: Na szczęście, ja również się z tym zgadzam. Myślę, że to generowało u pacjentek po pierwsze bardzo dużo stresu, jak przychodziły z tym AMH 003, a czasami badały je po prostu na antykoncepcji hormonalnej, kiedy ono takie będzie. Jest to jakiś parametr, który może nam o czymś mówić, ale tylko zbadany kilkukrotnie w połączeniu z badaniem FSH, LH, estradiolu, prolaktyny. Może być to jakiś wykładnik, przy czym wykonuje się też badania dodatkowe, takie jak USG. Ja mam pacjentki z AMH 0,03, które są mamami, więc absolutnie nie uważam, żeby to dyskwalifikowało pacjentki z bycia naturalnymi, w naturalnym macierzyństwie, czy konieczności mrożenia tkanki jajnikowej, komórek jajowych, czy zarodków, ale faktycznie może nie należy tego bagatelizować zupełnie, jako że też jest wiele, powiedzmy, publikacji z przeciwnej barykady, że może to mieć znaczenie, więc może wymaga to takiego wglądu, może być to taki sygnał, że warto się temu przyjrzeć, bo takie niskie AMH może być warunkowane chociażby hormonami nadnerczy. Jeżeli nasze nadnercza w pewien sposób są wyczerpane, to wtedy będzie brakowało substratu do tworzenia tych komórek, które potem dojrzewają i owulują, czyli takich komórek primoidalnych i czasem właśnie przyjrzenie się też tym chorobom nadnerczy, czy przyjrzenie się innym stanom zapalnym, które mogą generować niskie AMH. Ale jako taki wykładnik, że pani nigdy nie będzie mieć ciąży naturalnej, czy absolutnie to jakby dyskwalifikuje pani z bycia mamą, jestem temu totalnie przeciwna i wręcz staram się nie kłaść na to nacisk podczas wizyt, kiedy pierwszym czasem badaniem, które gdzieś tam pacjentka zrobiła, jest totalnie przestraszona, jest to AMH. Też jest doświadczenie dietetyków w tym względzie, że pacjentki wysłane do dietetyków na dietach takich, można powiedzieć, że przeciwzapalnych, propłodnościowych, gdzie ci dietetycy pewnie zwracają też uwagę na styl życia, odpoczynek, sen, nawodnienie, różne rzeczy, też potem to AMH się zmienia. Ono potrafi fluktuować jak najbardziej. Także zupełnie się z tym zgadzam, że nie jest to badanie dyskwalifikujące, bo dawniej to było badanie dyskwalifikujące również z in vitro.
1: Z programu niedawno, dofinansowania.
0: Tak, 0,7 i to takie, a teraz się uważa, że norma jest 1-3. Natomiast AMH jest też barometrem, takim wskaźnikiem policystycznych jajników, jeżeli jest za wysokie. I to już nie jest AMH rzędu powyżej 10, czy nawet powyżej 6, tylko powyżej 3. Także nie, to nie jest taki parametr, którego ja zupełnie nie badam. No i też bada się go na przykład przed niektórymi operacjami i po operacjach, jako taki, ale nie bezpośrednio po operacji, absolutnie, tylko po 3-6 miesiącach, żeby zobaczyć tą rezerwę jajnikową, która na przykład została też no, trochę nadwyrężona na pewno przy operacji na jajnikach.
1: O ile dobrze zrozumiałam z materiałów publikowanych przez panią w mediach społecznościowych na Instagramie, to rozumiem, że lepiej, albo zdrowiej, może to będzie lepsze słowo, zajść w ciążę przy niestymulowanej naturalnej owulacji. I chciałam dopytać, dlaczego i czy ta stymulacja owulacji może mieć jakiś niekorzystny wpływ na nasze zdrowie, wykluczając tutaj ten czynnik zajścia w ciążę? Czy to się może przekładać na coś innego?
0: Jeżeli chodzi o owulację, to zależy nam na tym, żeby pacjentka miała

0: Owulację dobrej jakości, czyli żeby był obecny prawidłowy śluz szyjkowy, dzięki któremu plemniki mogą być odżywione, mogą poruszać się, który jest warunkowany przez estrogeny i zdrowie szyjki macicy. Estrogeny powstają w pęcherzyku dominującym, czyli tym, co będzie owulować. I żeby pęcherzyk był takim naszym wykładnikiem dobrej owulacji, też jest wielkość pęcherzyka między 19 a 24 mm, tak mniej więcej, oraz prawidłowe parametry hormonalne. Więc czasem nie uda się uzyskać tej owulacji bez stymulacji. Ja absolutnie nie jestem wrogiem stymulacji owulacji. Owszem, dobrze byłoby najpierw wyrównać te parametry hormonalne, zaburzenia zdrowia, żeby ta owulacja wydarzała się zupełnie naturalnie i zdrowo i prawidłowo, dlatego że taka dobra owulacja będzie też produkowała dobre ciałko żółte, a to ciałko żółte będzie pracowało i podtrzymywało ciążę. I jest sporo publikacji, ostatnio uczestniczyłam w konferencji ESHRE w lipcu, czyli organizacji, która się zajmuje leczeniem niepłodności. I było tam o cyklach sztucznych, czyli powstawaniu, czyli ciążach przy cyklach sztucznych IVF, kiedy nie ma ciałka żółtego, że one są bardziej narażone na przykład na preeklampsję, czyli na patologie, które mogą wystąpić w czasie ciąży, niż takie, w którym powstaje ciałko żółte, czyli w cyklu naturalnym. I jest dużo o tym publikacji, bo faktycznie to ciałko żółte, ono nie pracuje tylko, nawet się uznawało, że 12 tygodni ciąży. Jak się zbada w czasie cięcia cesarskiego poziom hormonu progesteronu produkowany przez ciałko żółte, które powstało w tej ciąży, i przeciwny jajnik, gdzie nie ma ciałka żółtego, jest ono kilkanaście razy większe właśnie w tym ciałku żółtym, które spowodowało też jakby utrzymanie tej ciąży. Więc im bardziej naturalnie, tym lepiej. Ale ja absolutnie nie jestem wrogiem stymulacji owulacji, bo ona czasem jest potrzebna. Ja bym powiedziała, że u wielu moich pacjentek stosuję różne schematy stymulacji owulacji. Przy czym przy zapłodnieniu naturalnym pomagamy w owulacji jednego pęcherzyka. Czasami efektem w zasadzie niepożądanym, ubocznym jest taka owulacja wielu pęcherzyków, czy hiperstymulacja nawet, ale ogólnie założeniem przy naturalnym zachodzeniu w ciąży, czyli nie do procedury in vitro, bo tam jest potrzebne wytworzenie wielu komórek jajowych, czyli taka owulacja, gdzie powstaje wiele pęcherzyków, aby pobrać jak najwięcej tych komórek, żeby zbadać, żeby później jak najwięcej zarodków mogło powstać, więc to jest inna sytuacja. Natomiast przy cyklu naturalnym, czy przy zachodzeniu w ciąży w sposób naturalny, chodzi nam o jeden pęcherzyk dobry, więc my staramy się odtworzyć to, co w naturze w jakiś sposób z różnych przyczyn nie jest w stanie powstać. Tak, czyli ja stosuję preparaty stymulujące owulację, doprowadzając w zamyśle do owulacji jednego pęcherzyka. Czasami, tak jak mówię, jest to niemożliwe i albo ten pęcherzyk rośnie za mały, albo powstaje kilka pęcherzyków, no i wtedy zmieniam schemat leczenia w kolejnym cyklu. Także nie jestem wrogiem stymulacji owulacji.
1: Nie, a ja zupełnie nie to miałam na myśli, tylko zastanawia mnie to, czy ta stymulacja może się przekładać na nasze zdrowie, samopoczucie. I tutaj już nawet nie mówię o samym efekcie, czyli zajściu w ciąży, tylko na tych rzeczach, które się dzieją dookoła, tak. No bo często i moje rozmówczynie, ale też ja jako mama, która ma za sobą leczenie niepłodności, no pamiętam, że ja się wtedy nie czułam zbyt dobrze, że byłam rozbita, że nie miałam energii, byłam jakaś taka bardziej drażliwa, więc zastanawia mnie bardziej, czy ta stymulacja się przekłada na jakieś inne aspekty naszego życia, nawet jeśli doprowadza do naszego głównego celu i szczęścia, czyli tej ciąży.
0: Tak. W cyklach stymulowanych jest kilka problemów, które nawet może nie wynikają z samych leków. Pierwszy, na który chcę zwrócić uwagę, to organizacja. I to bym właśnie uznała to, co pani powiedziała, projekt dziecko, może jako dobre sformułowanie, dlatego że to faktycznie wtedy trzeba być na miejscu, zaprojektować sobie, zaprogramować, umówić wizyty na monitoring owulacji, czyli psuje to trochę nie tylko finansowo, ale też organizacyjnie sam tryb dnia, generuje dodatkowy stres, co ja dzisiaj zobaczę, czekanie w tych kolejkach, znowu kolejne USG, znowu mierzenie tego pęcherzyka. Jest to taki czynnik stresujący i jeszcze wtedy stresuje się ten partner, że jejku, ja muszę współżyć na akord, bo dzisiaj jest taki, a taki pęcherzyk. Faktycznie generuje to dużo stresu, a ja zawsze staram się powtarzać pacjentom, że jak nie ten dzień, to następny dzień, jak nie ten cykl, to następny cykl, żeby to współżycie też nie miało tylko takiego charakteru laboratoryjnego, bo to generuje kolejny stres, a dla immunologa, takim jakim ja jestem, wiem, jak bardzo ważne jest na przykład współżycie w fazie poowulacyjnej. Około 7

0: 9 dni, czyli wtedy, kiedy pacjenci są już niepłodni. A to ma ogromne znaczenie dla przyjęcia zarodka, dla mechanizmów, dla komórek NK, które są w macicy i o tym zapominamy. Często pacjenci po prostu żyją tylko i wyłącznie w tym czasie płodnym. Jeszcze czasem ktoś im powie, że co drugi dzień. Tak, a nie tak wtedy, kiedy mają ochotę, tyle razy, ile mają ochotę. Więc to też jest coś, co bardzo w ogóle psuje cały nastrój i generuje kolejny stres. Natomiast jeżeli chodzi o działanie leków, to w zamyśle, jeżeli ma być monoowulacja, owulacja jednego pęcherzyka, to te hormony, które mamy podać, mają doprowadzić do fizjologicznych wartości hormonalnych. W przypadku stymulacji wielu pęcherzyków, na przykład w procedurach sztucznego rozrodu, no to tam jest dużo większa ta dawka hormonów i faktycznie częściej pacjentki mogą się czuć na przykład opuchnięte, rozbite, na przykład rozdrażnione i te cykle też kolejne mogą zupełnie się rozregulować, jak najbardziej. Ale też nawet w tych cyklach naturalnych, gdzie próbuję dobrać dawkę do jednego pęcherzyka, tak jak mówię, nie zawsze się to udaje. Może być to dawka przestrzelona, czyli za duża, albo może być to jednak dawka za mała. Albo te leki mają też działania takie, że one w zasadzie zmieniają śluz szyjkowy, że go nie ma. Dawniej używano bardzo często leku klostylberzyt, który absolutnie niwelował śluz szyjkowy. Na szczęście ja od 10 lat to nie jest mój pierwszy wybór leczenia, ale faktycznie był to lek najczęściej stosowany i pacjentki czuły suchość. I czuły ją suchość większą niż zwykle, chociaż często i tak miały problem ze śluzem, a mają współżyć, tak? I mają wątpliwości, czy lubrykanty użyć, czy nie. Także faktycznie tu jest zaburzenie w ogóle takiego samopoczucia z powodu wielu aspektów, które mogą wystąpić, nawet nie samych leków.
1: Mhm. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Ja również.
1: Myślę, że to dobry punkt wyjścia do tego, żeby być bliżej siebie i skierować uważność na siebie i na cykl. Może dzisiaj to jest ten dobry moment, żeby właśnie zacząć obserwację. A gościnią podcastu dzisiaj była dr Natalia Suszczewicz. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo było mi miło.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć.

that devil, what a potion he would brew. He'd follow me around